0: pomysłów na temat hospicjów i nam zależy jako fundacji, żeby trochę odczarować temat hospicjów. Wiadomo, że są bardzo potrzebne, że jak gdyby zapotrzebowanie na te placówki rośnie z roku na rok i to, czego my nie wiemy, a co w sumie powinno być nagłośnione, to to, że hospicjum tak naprawdę pomaga w takim życiu codziennym osoby, która potrzebuje pomocy. I my, chcąc odczarować trochę myślenie o hospicjum, też robimy właśnie na Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej akcję Powierzasz, nie oddajesz. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma problem emocjonalny z tym, czy dobrze robi, że oddaje, tak? Więc my chcemy zaznaczyć, że powierzasz, nie oddajesz.
1: Powierzasz pod dobrą opiekę?
0: Pod dobrą opiekę, dokładnie tak. Powierzasz pod opiekę specjalistów, osób, które wiedzą, jak się zająć osobą chorą. Jest wiele sytuacji, o których się nie mówi, ale z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
1: To nie jest bilet w jedną stronę?
0: Nie jest bilet w jedną stronę, o tym też trzeba mówić, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma taką jak gdyby pomoc opieki z hospicjum domowego, tak, które przychodzi i ją się zajmuje i pomaga w takiej codzienności i oczywiście też pomaga przy ewentualnym leczeniu, pomocy, której potrzebuje, tak, na co dzień, więc jest, znam, myślę, że jeden z takich najbardziej przypadków, który mi utkwił w głowie z wizytacji w różnych hospicjach, bo jeździmy po hospicjach, do których no, też przekazujemy sprzęt medyczny, o czym zaraz powiem, ale był przypadek młodego człowieka, który jak gdyby wyszedł z taką diagnozą i też skierowaniem do hospicjum, żeby tam się zaopiekowali, ponieważ miał no, już naprawdę w stanie krytycznym, jeżeli chodzi o odleżynę, było naprawdę ciężko. Młody człowiek, który się podłamał, a w efekcie trafił na super lekarzy, na super rehabilitanta, który przez ćwiczenia, przez opiekę doprowadził do tego, że ten człowiek rok później autentycznie przyjechał na motorze do hospicjum, żeby podziękować, że wyszedł z tego i że żyje dalej i cieszy się życiem. Jest mnóstwo przypadków naprawdę osób, które przez zaopiekowanie zostają po prostu jak gdyby na nowo poruszone do życia i do chęci funkcjonowania dalej w codzienności, więc nasze tutaj działania też takie edukacyjne będą się skupiały na tym, żeby pokazywać trochę od innej strony hospicja, tak? Bo lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci to są ludzie, którzy naprawdę wkładają serce i pomagają jak mogą, tak? Więc to jest taka jak gdyby nasza myśl, żeby też o tym mówić.
1: Hospicja to są placówki. Hospicja to są placówki dla osób nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie, ale to nie oznacza, że te osoby nie wrócą do aktywności.
0: Dokładnie tak i też o tym chcemy mówić, że to jest po prostu pomoc doraźna w danym momencie, bo wiemy jak kiedyś było. Kiedyś było dużo rodzin wielopokoleniowych, które potrafiły się też zaopiekować, bo miały na to przestrzeń, tak?
1: Bo było dużo osób.
0: Bo było dużo osób, tak, a teraz, no wiadomo, jesteśmy demograficznie, wszystko spada w dół, statystyki. Mamy swoje życie, bo musimy zarabiać, bo musimy utrzymać dom, ludzie spłacają kredyty, więc jak gdyby taka proza życia, która przygniata i w momencie, kiedy przychodzi choroba bliskiej osoby, wiele osób jest w takim jak gdyby rozwarstwieniu, co zrobić, tak? Jak pomóc, bo nie może być cały czas non-stop w domu i opiekować się bliską osobą. Często to się wiąże z tym, że wtedy jeden z opiekunów, często jak jest to rodzina małżonków, tak, musi zrezygnować z pracy, żeby się opiekować. Więc tu jest też ważne, żeby uświadomić społeczeństwu, że trzeba wspierać takie miejsca, placówki, hospicja, żeby żeby też tak naprawdę w przyszłości być może nawet samemu sobie pomóc, tak? Bo pomagając hospicjom będziemy pomagać ludziom, którzy jak gdyby na co dzień się w tym wszystkim muszą odnaleźć.
1: Co powinna pomyśleć sobie i zrobić osoba, która słyszy, że jej bliska osoba w tej chwili powinna trafić do hospicjum, że to jest taki etap? Co zrobić, żeby sobie ułatwić w tym momencie zadanie i to, co jest do zrobienia?
0: Powinna przede wszystkim, i to jest jedna z takich rzeczy, o których też chcemy w międzyczasie się zająć, powinna oczywiście rozeznać się, sprawdzić jak gdyby w okolicy hospicja, które są w danym rejonie.
1: Jest ich dużo?
0: I właśnie, i tutaj też jest taka dosyć przykra informacja, ponieważ samych, nawet ostatnio sprawdzam, hospicjów stacjonarnych na terenie naszego kraju jest około 234 placówki. Niektóre powiaty w ogóle nawet nie mają hospicjum.
1: Powiatów jest ponad 300.
0: Dokładnie tak, więc jak gdyby zapotrzebowanie, wiadomo, rośnie ze względu na to, co się dzieje, jak choroby też onkologiczne, jak postępują, więc tutaj trochę bardziej hospicja domowe wspierają, bo jest ich około 500 na terenie naszego kraju. One wspierają jak gdyby w takim też dochodzeniu do pacjenta i zajmowaniu się nim, więc to...
1: Czym się różni hospicjum domowe od stacjonarnego? Domowe, czyli w domu pacjenta?
0: Dokładnie tak. Przychodzi opiekun, lekarz, pielęgniarka i są to odwiedziny raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania. I oczywiście wiadomo, że każdy chciałby być w domu, tak? Ale często są to takie przypadki, które po prostu tylko i wyłącznie dostaną tą najlepszą opiekę w hospicjum stacjonarnym. Dlatego też jest potrzeba wspierania tych hospicjów.
1: Prawie 500 hospicjów domowych oznacza, że personel z tych placówek, pracownicy mogą jeździć do różnych domów?
0: Tak, dokładnie tak. Mają swoich podopiecznych.
1: W różnych miejscach, rozumiem, na pewnym terenie?
0: Dokładnie tak, na konkretnym terenie, który obsługują, więc są to ludzie naprawdę z wielkim sercem, z wielką empatią, bardzo otwarci na pomoc, też na wspieranie rodzin, bo to też jest ważne, żeby wiadomo, że jak mamy pacjenta, osobę chorującą w domu, to tak naprawdę cała rodzina choruje. To nie jest tak, że tylko ta osoba, która choruje, bo wszyscy się tym przejmują, wszyscy chcą pomóc jak najbardziej, więc pielęgniarki, które jeżdżą w teren do pacjenta, też robią bardzo dużą, dobrą pracę, która jest bardzo doceniana przez pacjentów.
1: Na ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
0: I właśnie, to jest jeden z mitów, jaki krąży, ponieważ pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum. To nie jest opieka płatna, tak? I kolejny też, jak już tutaj mówimy o mitach, to jest, że hospicjum to nie jest tylko hospicjum dla osób starszych. To jest hospicjum, które mamy hospicja dziecięce, mamy hospicja, w których są młodzi ludzie, tak? Więc to też jest jak gdyby przekliknięcie w myśleniu społeczeństwa o hospicjach. To nie są domy opieki osób starszych. To jest po prostu zupełnie inny zakres pomocy, pomocy bardzo potrzebnej.
1: Czy wszystkie hospicja są w taki sposób bezpłatne, jeśli jest skierowanie od lekarza?
0: Dokładnie tak.
1: Także hospicja domowe?
0: Hospicja domowe tak samo.
1: I to się odbywa w ramach kontraktu też wtedy z NFZ-em po prostu?
0: Tak, dokładnie tak. Z NFZ-em rozliczają się hospicja domowe, stacjonarne, także tak to wygląda.
2: Z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarach godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które o tej porze prezentuje Mateusz Bożek.
1: Na początek Bliski Wschód i kolejny atak na lotnisko w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Później o rozejmie energetycznym między Kijowem a Moskwą ogłoszonym przez Donalda Trumpa. Faktach także o podwyżkach cen na sklepowych półkach i biciu rekordów życiowych w krakowskim półmaratonie królewskim. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w kolejnym już ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Doszło do niego wczoraj, dziś w nocy o ofiarach ataku poinformowały saudyjskie władze. Przyznały, że wyrządził on również znaczne straty materialne. Uderzenie przeprowadzili jemeńscy rebelianci Huti. Przypomnę, że w poprzednim ataku na lotnisko w sobotę zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja oskarżyła Hutich o zbrodnię wojenną. Zapowiedziała też zdecydowaną odpowiedź militarną. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełański. Prezydent USA poinformował o rozejmie na swojej platformie Truth Social. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Chodzi o natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Ponoć obie strony się zgodziły. Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. To krótki wpis. Wcześniej prezydent Zełański w wywiadzie powiedział, że jeżeli Trump chce wyborów na Ukrainie, to potrzeba całkowitego zawieszenia broni na 60 dni. To jest kolejny zwrot akcji w sprawie Ukrainy. Ostatnie 24 godziny to seria ostrych ataków Donalda Trumpa na Ukrainę i Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent, który przez pewien czas wypowiadał się o ukraińskim przywódcy w znacznie łagodniejszym tonie, najwyraźniej wraca do swojej wcześniejszej retoryki. Zarzuca Zełenskiemu, że nie chce porozumienia pokojowego z Rosją i sugeruje, że Ukraina powinna zmienić prezydenta i jednocześnie przekonuje, że to Władimir Putin chce zakończenia wojny. Ale za tymi wypowiedziami kryje się także amerykańska polityka wewnętrzna. Na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami do Kongresu Trump próbuje przekonać Amerykanów, że za wysokie ceny paliw odpowiadają nie działania jego administracji i wojna z Iranem, ale ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu rozejmu Rosjanie uderzyli w elektrownię w Charkowie, drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie. Nadchodząca zima może mocno uderzyć w nasze kieszenie podczas codziennych zakupów. Ekonomiści wskazują, że ceny na sklepowych półkach będą wyższe ze względu na rosnące koszty produkcji żywności na całym świecie. Droższe mogą być czekolada, chleb i niektóre warzywa. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Kenijczyk Derek Chege w godzinę 2 minuty i 41 sekund pokonał trasę PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To zwycięzca tegorocznej rywalizacji pod Wawelem. Wystartowało w niej ponad 16 200 osób. Każdy walczył o jak najlepszy rezultat.
3: Świetna zabawa, świetna trasa, fajna pogoda, super energia, więc trzeba się i tak cieszyć.
4: Udało się zrealizować, co się miało zrealizować, także...
5: Jaki był ten cel? Fajne.
4: Poniżej 1,50, także 1,49, jestem zadowolony.
6: 1,40, 18, jest dobrze, nie?
5: Zegarek nie kłamie.
6: No, mam nadzieję. Ale 18 km podbieg pod most, to mrożki przed oczami, nie? Już myślałem, że zejdę tam, naprawdę. Dałem maksa i nie odpuszczamy tutaj, nie?
5: Jest satysfakcja.
6: Jest, tak.
7: Meta robi niesamowite wrażenie.
5: Tu tak Tauro na arenie, głośno.
7: Tak jest, po prostu lekcje odrobili, jest niesamowicie. Jak się biega, nogi same ciągną.
5: A w Krakowie była okazja, żeby coś zobaczyć po drodze?
7: Trasa po prostu odrywa głowę, jest na czym oko zawiesić, także naprawdę super się biegnie.
1: Usłyszał od maratończyków nasz reporter Paweł Konieczny. To ma być wyjątkowy miesiąc dla odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu. W październiku swoją premierę ma cyfrowy katalog prac Romana Cieślewicza, ma swoje stulecie, obchodzi tamtejszy gabinet rycin i rysunków.
8: Co takiego będzie można tam znaleźć, na czym polega, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale fenomen tego, katalogu?
9: To znaczy, bo teraz można powiedzieć, że katalogi wirtualne są już dosyć coraz bardziej powszechne, ale specyfika tego katalogu głównie zasadza się na tym, że obejmuje nie tylko kolekcje publiczne i muzealne, ale również kolekcje prywatne, do których zwykle nie mamy dostępu. Także ten katalog jest zbiorem, dokumentacją prac, nazwijmy to wszystkich, chociaż mam świadomość, że to nie są wszystkie prace, do których udało mi się dotrzeć. tego artysty. I to nie jest taka częsta sprawa, że mamy możliwość poznać prace z różnych okresów życia, znajdujące się w różnych kolekcjach, a czasem już nawet nie wiemy, w jakiej jest kolekcji, ale dzięki temu, że miałam dostęp do dokumentacji, to ta praca znalazła się w katalogu.
8: To ile prac w tym katalogu online, który będzie można podziwiać od połowy października?
9: Ponad 3000 prac.
8: Mrówcza praca, żeby to wszystko łącznie z katalogować.
9: Tak, to była bardzo długotrwała i mrówcza faktycznie praca, szczególnie w kontekście takim, że druga połowa tego katalogu to są prace, które nie mamy na miejscu, więc trzeba było do nich dotrzeć i to było najtrudniejsze.
8: Mhm. To były plakaty, które właśnie w prywatnych kolekcjach czy w kolekcjach innych muzeów?
9: Tak, w kolekcjach innych. Plakaty pracy Cieślewicza znajdują się w dużej części w kolekcjach muzeów francuskich. Les Arts Décoratifs, na przykład Saint Pompidou czy Muzeum de Grenoble, ale dużo prac znajduje się w kolekcjach prywatnych, więc tutaj czerpałam głównie wiedzę z jego właśnie archiwum i z dokumentacji pani Chantal Petit.
8: Nie było to pewnie łatwe, żeby dotrzeć do tych wszystkich
9: prac.
8: Nie było
9: to łatwe, dlatego to się nie dzieje tak szybko. Wszystko trwa, to jest proces po prostu.
8: A jeśli chodzi o samego Cieślewicza, czym ta twórczość jego się charakteryzuje? Albo to takie największe dzieła, o których może tym młodszym słuchaczom byśmy mogli też opowiedzieć?
9: Wydaje mi się, że Cieślewicz może być fascynujący dla wszystkich tak naprawdę, ponieważ jego prace są bardzo zróżnicowane graficznie. Jego fascynowała zarówno sztuka dawna, bo jest na przykład cykl takich kolaży, w których on wykorzystuje dawne malarstwo w swoich pracach fotomontażowych, ale też prace bardzo znakowe i minimalistyczne. Generalnie był człowiekiem, artystą, który fascynował się teraźniejszością, prasą codzienną i te jego prace wynikały zawsze z tego, co się wokół niego dzieje. On był zawsze bardzo zainteresowanym człowiekiem, tym, co się dzieje w historii, w polityce, wśród ludzi, których zna. Także starał się po prostu podążać za czasem. Był na pewno bardzo otwartym artystą niż takim zamkniętym w swoim świecie. Starał się swoimi pracami często też odpowiadać na różne wydarzenia polityczno-społeczne.
8: Plakat do dziadów to jedna z takich bardziej znanych prac?
9: Tak, na pewno plakat do dziadów, ale głównie dlatego, że historia po prostu spektaklu miała znaczące znaczenie, była ważna dla naszej historii. No a akurat on był autorem plakatu do dziadów, prawda? Jest wspaniała seria, tak zwana złota seria operowa, czyli plakaty z lat 60. dla Teatru Wielkiego, gdzie tworzyli wszyscy najważniejsi polscy twórcy i również kilka plakatów jest autorstwa Romana Cieślewicza. To robił jeszcze tuż przed wyjazdem do Francji. Oedipus Rex, Persefona. To są wielkie dzieła teatralne i jednocześnie wielkie dzieła graficzne.
8: Ten okres polski i francuski, one się różnią w jakiś sposób?
9: W pewien sposób się różnią, bo generalnie do wyjazdu do Paryża, czyli do 63 roku, techniką, która u niego przeważa, to jest technika malarska i początki kolażu, łączenie techniki malarskiej z kolażem, a po wyjeździe do Francji i fascynacją tej reprodukowalności, ksera, które się pojawiały, letrasety, to jest wszystko związane z nową technologią, która pozwala grafikowi pracować szybciej i w taki bardziej nowoczesny sposób. Także faktycznie jest zmiana techniki po wyjeździe do Francji. Generalnie przestał malować.
8: A jak ta twórczość przekłada się na to, co dzisiaj? Jak dzisiaj odbierany jest?
9: No to może się okaże, jak będziemy oglądać ten katalog. Wydaje mi się, że ta twórczość jest świeża cały czas. Jak oglądamy starsze prace, to uważam, że one się nie zastarzały. Po prostu to jest... Na tym polega siła prac, że po prostu oglądamy jakąś pracę z lat 60., 70. i nadal ona nas jakoś intryguje, no to znaczy, że ta praca się nie zestarzała.
8: Wyjątkowy jubileusz w stulecie gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Widzę, że tam już niektórzy spoglądają na to, co przygotowano. No właśnie, co takiego czeka na odwiedzających?
10: Prezentujemy 50 rysunków i grafik, które wiszą na ścianach w bardzo ograniczonej przestrzeni i 7 prac w gablocie, jednej gablocie. To są matryce i odbitki z tej matrycy. Taka ciekawostka, która pokazuje też trochę inny aspekt takich zbiorów, jakie gromadzi się w gabinetach rycin.
8: Jest ta stuletnia historia?
10: Stuletnia historia jest bardzo dynamiczna. To jest ostatnie stulecie, jeżeli chodzi o historię nie tyle Polski, co tego zakątka geograficznego, w którym tutaj jesteśmy, no jest bardzo dynamiczna i to miało swoje odzwierciedlenie w dziejach też gabinetu Rycin, bo naszym w ogóle liczymy stulecie od 1926 roku, ale początki budowania kolekcji to już jest schyłek XIX wieku, czyli Prowincjal Muzeum, Kaiser Friedrich Muzeum i też mamy nabytki z tego czasu na tym pokazie. No od 1926 roku to już funkcjonowanie gabinetu Rycin jako osobnego działu administracyjnego. I tutaj mamy funkcjonowanie w ramach Muzeum Wielkopolskiego, jednak nastawionego na polonizację zbiorów i nabywanie dzieł artystów współczesnych wówczas, a to był też czas dynamicznego rozwoju grafiki. No i lata okupacyjne, znowu kilka lat tutaj administracji niemieckiej i powrotu do tej nazwy historycznej Kaiser Friedrich Muzeum. I znowu tutaj z ciekawostek, no to w tym czasie między innymi nabyto ciekawy zespół prac Albrechta Dürera, między innymi na aukcjach w Lipsku u tak zwanego Bernera, to antykwariusza właściciela domu aukcyjnego. No i okres powojenny, czyli rysunki grupy krakowskiej. Ten siniak, który promuje, jest szyldem naszego pokazu, to też jest nabytek powojenny od znanego kolekcjonera. Mamy też nabytki od Leonowy Czułkowskiego, którego wszyscy kojarzą przede wszystkim jako świetnego malarza, potem jako genialnego grafika, ale który był też kolekcjonerem. Myśmy nabyli od niego kolekcję w 1922 roku. Też mamy jedną pracę, akurat grafika autorstwa Giovanniego Piraneziego z tej kolekcji.
8: Zwiedzanie tego, wydawać by się mogło tak trochę z zewnątrz, ale małego zakątka, ale bogatego tak kulturowo, to jest zwiedzanie chronologiczne, czy skaczemy po różnych okresach na tej stuletniej osi czasu?
10: Znaczy główny układ jest chronologiczny, bo zaczynamy właściwie pokaz od najdawniejszej grafiki, którą mamy w zbiorach, czyli grafiki autorstwa Wita Stwosza. To też jest taki rarytas, bo w Polsce znajdują się tylko dwie odbitki jego prac. My mamy jedną, to jest spuścizna po Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Druga jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. I od tej pracy zaczynamy. Jest taka ściana, która jest poświęcona tej najdawniejszej XV-wiecznej, XVI-wiecznej, XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej grafice. Potem jest wybór, bo mamy do dyspozycji trzy ściany, wybór rysunków i to jest głównie XIX wiek i XX, poprzetykane kilkoma dosłownie grafikami. I trzecia ściana to jest tak naprawdę zestawienie prac polskich artystów aktywnych na przełomie XIX i XX wieku i grafiki niemieckiej modernistycznej, a takim spoiwem są dwa drzeworty japońskie, które pokazują też wpływy tej sztuki, bardzo wyraźne i bardzo mocne wpływy na to, co się działo nie tylko w grafice, ale również w malarstwie tamtego czasu.
1: Mówiły Anna Grabowska-Konwent oraz Agnieszka Salamon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24.
1: Tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka.

0: RMF FM. Poniedziałek, 12 października, godzina 4, punktualnie. Nowe wydanie faktów w RMF FM i Mateusz Bożek.
1: Ponad 100 osób zatrzymano, a odnotowano blisko 300 potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W faktach na początek o policyjnej akcji związanej z ostatnimi aktami przemocy w szkołach. Wrócimy też do Krakowa. Posłuchajcie, jak wyniki wyborów prezydenckich komentuje były prezydent Polski Andrzej Duda. A na koniec finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17 osób zatrzymała jak dotąd policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano jak dotąd 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
3: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
2: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
1: Wielki triumf, wielkie zwycięstwo. Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Tak wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie komentował na naszej antenie były prezydent Polski Andrzej Duda. Przypomnę, w drugiej turze wygrał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.
4: To, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej.
1: Łukasz Gibała z ponad 62% poparciem wyborców, jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzenia danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta.
5: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
6: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
5: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
6: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się z tego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
5: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
1: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA. Na grudniowy szczyt do Stanów poleci Karol Nawrocki.
7: Formuła 1 w faktach RMF FM.
1: Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Wygrał kierowca, który triumfował w sobotę w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola. O szczegółach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu, teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na 4. miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
1: A my na mecie z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o 5.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Pierwsza minuta poniedziałku. To teraz wszyscy posłuchajcie. Zaczynamy Fakty RMF FM o godzinie 5. Istotne informacje zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na medyka w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Później Bliski Wschód. Zdecydowaną odpowiedź militarną wobec rebeliantów Huti zapowiada Arabia Saudyjska po ostatnich atakach na lotnisko w Rijadzie. W Faktach RMF FM o poranku podsumowanie wczorajszych wyborów nowego prezydenta Krakowa. Policja bada okoliczności ataku na jednego z pielęgniarzy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Jak wiecie z faktów, na medyka z nożem rzucił się 60-letni pacjent. Kieleccy funkcjonariusze poinformowali, że medykowi udzielono pomocy, został opatrzony, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Arabia Saudyjska i dowodzona przez nie koalicja oskarża jemeńskich rebeliantów Huti o zbrodnie wojenne i zapowiada zdecydowaną odpowiedź militarną po ostatnich atakach na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy kraju. Przypomnę, we wczorajszym uderzeniu zginęła jedna osoba, co najmniej 11 zostało rannych. Atak, jak podają saudyjskie władze, wyrządził znaczne szkody materialne. W poprzednim, w sobotę, zginęło 13 osób, rannych zostało 309. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których cele mają być saudyjskie lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Kraków wybrał nowego prezydenta. Jego włodarzem przez najbliższe 2 lata będzie Łukasz Gibała, radny miasta, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. We wczorajszym głosowaniu zdobył ponad 62% głosów.
2: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
1: Mówił Gibała. Na senator Monikę Piątkowską, jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało około 38% wyborców. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zarządzono po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Do tematu wyborów prezydenckich w Krakowie będziemy wracać o poranku w RMF FM. Słuchajcie faktów. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby przeszukały jego mieszkanie. Polak kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa.
3: Fakty z Lubelszczyzny.
1: W Lublinie dziś ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
4: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
1: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kontrterroryści z całej Polski rywalizowali na Pomorzu podczas ogólnopolskich zawodów taktyczno-medycznych paramedyk. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością ratowania życia w niebezpiecznych warunkach, a jedna z konkurencji odbyła się na gdańskim lotnisku.
5: Mówię, uwaga, dron w powietrzu, to wasz dron, to wasz dron, dron w powietrzu.
6: Ewakuacja, potrzebna ewakuacja.
7: Mówi 7 minut do pogotowia.
8: Panowie, ewakuacja!
9: Jak pan ocenia tę scenę? Sam scenariusz tego, co się tutaj działo?
10: Bardzo wysoki realizm, dużo pozorantów.
9: Co było tym najważniejszym punktem?
10: No, tutaj akurat w tej scence priorytetem była ewakuacja tego VIP-a. No więc zarówno ewakuacja, jak i udzielenie pierwszej pomocy temu VIP-owi było priorytetem, a także unieszkodliwienie tej siły żywej przeciwnika.
9: Czyli jednocześnie było trzeba dbać i o osobę poszkodowaną, i o swoje własne bezpieczeństwo.
10: Zgadza się, zgadza się. Nasze bezpieczeństwo przekłada się na bezpieczeństwo też tej osoby ochranianej.
1: Z jednym z funkcjonariuszy, uczestnikiem zawodów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Kolejne fakty w RMF FM. Już za niecałe pół godziny o poranku spotkają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Godzina 5.30, czas na poranne wydanie faktów RMF FM. Od teraz z nami Magdalena Wojtoń.
1: Tak jest. Dzień dobry i zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały zdobył ponad 62% głosów i został nowym prezydentem Krakowa. To wciąż wyniki nieoficjalne, ale zebrane z danych ze wszystkich okręgów wyborczych. Papież Leon XIV przejdzie operację. U papieża wykryto zmianę w płucach. To fakt RMF FM w poniedziałek, 12 października. Zaczynamy. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich znacząco pokonał Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 62,12% głosów. Monika Piątkowska 37,88%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent elekt o 6.45 ma spotkać się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim. We wczorajszym wywiadzie dla RMF FM i Polsat News Łukasz Gibała mówił, czym zajmie się w pierwszej kolejności.
2: Pierwsze dwie decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
1: Przegrana wczorajszego wieczoru Monika Piątkowska powiedziała, że będzie uważnie przyglądać się, czy Łukasz Gibała zrealizuje obietnice złożone w czasie kampanii.
3: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Ja powiedziałam, że będę oczywiście patrzyła na ręce, będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta.
1: Tyle Monika Piątkowska. W porannych faktach podsumujemy i skomentujemy wczorajsze głosowanie. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację. Wczoraj przekazał, że podczas badań kontrolnych wykryto u niego guzek na płucu w początkowej fazie. Rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około tygodnia. Jest poniedziałek, powtórzę, to 12 dzień października, no i o poranku oczywiście Kraków. Kraków budzi się z nowym prezydentem, to już można powiedzieć oficjalne. Został nim Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobywając, przypomnijmy, 62,12% głosów. Komentarze, analizy i głosy mieszkańców stolicy Małopolski to wszystko usłyszycie w porannych faktach w RMF FM. Do szkół dziś wrócą patrole policji. Wzmożone kontrole będą prowadzone do odwołania. To w związku z ostatnimi atakami nastoletnich nożowników w szkołach. Do tej pory służby wykluczały, aby te zdarzenia były ze sobą powiązane. Zaprzeczono także istnieniu internetowego wyzwania. O bezpieczeństwo w szkołach Tomasz Talikowski będzie pytał minister edukacji Barbarę Nowacką. Ta poranna rozmowa w RMF FM. Przypominam, 8:02, a godzinę wcześniej u Piotra Salaka w Radiu RMF 24 generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Polecamy gorąco rozmowę o 7:00 w naszej informacyjnej stacji. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Słyszymy się punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka w każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

0: 6, a godzina 6 oznacza u nas oczywiście fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Zaczynamy.
1: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa.
2: Wygrał drugą turę przedterminowych wyborów z Moniką Piątkowską.
1: Głosy podliczone. Procentowo Gibała wygrywa 62 do 38.
2: No i rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce.
1: W porannych faktach także szkoły pod specjalnym nadzorem.
2: I rozejm energetyczny ogłoszony przez Donalda Trumpa w wojnie Rosji z Ukrainą. Przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
1: Takie słowa usłyszeliśmy tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Od 5 godzin mamy już oficjalnie wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej.
2: Przy Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych o poranku nasi reporterzy Maciej Sołtys, Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Maćku, zaczynamy od ciebie. Jak wyglądała reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników?
4: No oczywiście był wybuch radości, okrzyki "Tu jest Kraków" i gromkie "Łukasz, Łukasz". Ze sceny nowy prezydent Krakowa dziękował swojej partnerce i współpracownikom. Potem zapowiedział: trudne 2 lata.
5: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
4: Gibała w wywiadzie dla RMF FM powiedział też, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów.
2: Sukces Łukasza Gibały to jest porażka Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to oni firmowali projekt Monika Piątkowska. Od wczoraj wiemy, że rządząca koalicja traci drugie największe miasto w Polsce.
1: Wieczór wyborczy w sztabie Moniki Piątkowskiej w restauracji Hawełka obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tam przyjęto ten bezwzględny dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wynik wyborów?
6: No, mimo wysokiej przegranej Monika Piątkowska mówiła, że za nią, tu cytat, wspaniały czas kampanii wyborczej. Ze sceny podziękowała za zaufanie premierowi Donaldowi Tuskowi czy wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i innym członkom Rady Ministrów.
7: Nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
6: No tyle, że wczoraj wieczorem zarówno premier czy szef MON-u, a także ktokolwiek z rządu nie towarzyszył Monice Piątkowskiej podczas ogłaszania wyników wyborów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u, gratulując Łukaszowi Gibale zwycięstwa, zaznaczyła, że podczas jego prezydentury będzie, tu cytat, patrzyła mu na ręce.
4: Sprzed krakowskiego magistratu
6: Kacper Wróblewski
4: i Maciej Sołtys.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa.
2: Do tego tematu oczywiście wrócimy o poranku, ale teraz inne istotne fakty.
1: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: A decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. W czwartek, przypominamy, 15-latek w Leszczydole Nowina chranił nożem 3 osoby. W wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
1: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
2: I w tym tygodniu resort ma zorganizować webinary dla nauczycieli i dyrektorów szkół przygotowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i psychiatrami.
1: O poprawie bezpieczeństwa w szkołach Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z szefową resortu edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM 8:02.
2: Oświadczenie Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony i oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu.
1: Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty.
2: W sobotę amerykański prezydent w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata, a Trump, przypominamy, jeszcze przed weekendem ogłosił światu, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i rynek amerykański.
1: Wołodymyr Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Shahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie.
2: W RMF FM o poranku aktualne fakty co pół godziny.
1: Zapraszamy zatem na 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Rok przed wyborami do Sejmu Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce.
2: Łukasz Gibała pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej PSL w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
1: Dopiął swego przy czwartej próbie, został prezydentem Krakowa przez 12 lat. Konsekwentnie szedł do tego celu, wieczorem po zwycięstwie zapewniał:
3: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
2: Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską, wygrywając drugą turę procentowo 62-38. To wyniki opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 44,27%.
1: We wszystkich miejskich szkołach w Lublinie zaczną się dziś kontrole pomieszczeń wyznaczonych do ewakuacji uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
2: W niektórych placówkach jest z tym problem, bo nie mają one pomieszczeń bez okien, a podczas zagrożenia atakiem powietrznym należy się wystrzegać właśnie przebywania w ich pobliżu.
1: Takie budynki trzeba odpowiednio przystosować, podkreśla Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty.
4: Na pewno jedną z rekomendacji będzie właśnie folia antyodłamkowa certyfikowana. To rozwiązanie, które już w kilku szkołach zostało zastosowane i sprawdzone. No oczywiście nie jesteśmy w tym momencie w stanie zamurować wszystkich okien, więc szukamy rozwiązań alternatywnych.
2: Straż pożarna i inne służby mają sprawdzać, czy szkoły są w stanie zapewnić uczniom i pracownikom odpowiednie schronienie.
1: Za pół godziny po faktach o 7:00 gościem Piotra Salaka na antenie internetowego radia RMF24 będzie generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu.
2: Porozmawiamy o zatrzymaniu 60-latka, który kierował groźby wobec premiera Donalda Tuska i o bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Legia pokonała Wisłę w ligowym klasyku w Warszawie.
1: Piłkarska ekstraklasa zatem na początek faktów sportowych. W nich Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
7: Dzień dobry.
1: Meczowe i pomeczowe.
7: Te pomeczowe, może nawet ważniejsze. Drużyna Marka Papszuna wygrała 2-0. Bramki strzelili napastnicy Zjawiński i Adamski. No Legia skuteczniejsza, ale w meczu nie brakowało kontrowersji sędziowskich.
8: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
7: Tak mówił trener Wisły Mariusz Jop, no i powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Z jednym zwycięstwem na ligowym koncie ciągle widzę, Łodzianie wrócili bez punktów z Gliwic, przegrali z Piastem 1-2, przesądził gol w doliczonym czasie gry.
9: Mam tego świadomość, że nie rozpieszczamy naszych kibiców i no i ogólna nasza sytuacja robi się po prostu zła.
7: To trener Widzewa Mateusz Stolarski, Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Piłkarski hit rozegrano w Anglii, Liverpool rozczarował swoich kibiców, domowa porażka z Manchesterem City 0-3. Wszystkie bramki padły po czerwonej kartce dla Gravenbacha, zatem Liverpool w sobie no nie poradził. Hubert Hurkacz jest już w 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Udało się to po 3-setowym pojedynku z Chińczykiem i Zhu.
10: Cieszę się z tego, że wygrałem ten mecz i wierzę, że kolejne mecze będę grał jeszcze lepiej. Także dziękuję Wam za wsparcie i do zobaczenia.
7: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. U pani rusza turniej w Wuhan. Dziś w pierwszej rundzie zagra Magdalena Fręch. No i jeśli wygra z Mananchają Sawan Keu z Tajlandii, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek. Formuła 1. Nocne Grand Prix Singapuru. Bezkonkurencyjny Max Verstappen prowadził od startu do mety. Na liczniku jego kariery 73 zwycięstwa. Wczoraj na podium wjechali także Charles Leclerc i Andrea Kimi Antonelli.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: 24.
1: 24.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
1: AI,
2: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: To Radio RMF 24, to jest poniedziałek, 12 października, Piotr Salak, kłaniam się, to jest powyborczy poniedziałek, to oczywiste, ale nie tylko o tym będziemy mówić w naszym poranku informacyjnym, wrócimy też do alertu w służbach. Generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, będzie z nami już za chwilę, po 8 Barbara Nowacka, a o 9.30 obiecał nam spotkanie prezydent elekt Krakowa, czyli Łukasz Gibała, ale zaczynamy od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, jest 7.
1: W Krakowie wszystkie głosy podliczone.
2: Łukasz Gibała, zwycięzcą drugiej tury, o poranku, tak jak zapowiadał, z obważankami wśród wyborców, którym dziękuję za poparcie.
1: Dzisiaj policyjne patrole znów pojawią się w szkołach. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób.
2: 16-latek zatrzymany tymczasem w Warszawie, bo oferował wynajem cudzego apartamentu.
1: Będzie też Puchar Świata twórców tiramisu.
2: Jest 7, to fakty RMF FM. Łukasz Gibała, zwycięzcą krakowskiej drugiej tury, o poranku, tak jak zapowiadał, na Rondzie Mogilskim w centrum miasta. Dziękuję wyborcom za poparcie.
1: Pełne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Po pierwszej opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 62,12% głosów dla Łukasza Gibały.
2: Monika Piątkowska, 37,88% poparcia przy 44% frekwencji.
1: Zwycięzca zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców.
2: A od czego ta praca powinna się rozpocząć? Oto pytamy o poranku na krakowskim rynku. Tam zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszymi reporterami Michałem Krasoniem i Pawłem Koniecznym.
3: Dzień dobry, kłaniamy się.
2: Witamy w faktach. Jakie zdanie mieszkańców Krakowa powinny być pierwsze decyzje nowego prezydenta?
3: Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na 2 sprawy. Korki i finanse miasta, ale problemów do rozwiązania jest znacznie więcej.
4: W pierwszej kolejności może te strefy takie zlikwidować tak, dla tych samochodów, dla mieszkańców przynajmniej Krakowa. No.
5: Czy trochę by się przydał uzdatnić ruch kołowy?
6: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy.
3: Tyle mieszkańcy Krakowa. Swoje pierwsze decyzje zapowiedział już wczoraj Łukasz Gibała.
7: A pierwsza z nich ma dotyczyć Doliny Prądnika.
8: Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle.
7: Druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej.
8: Zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
7: Z krakowskiego rynku głównego Paweł Konieczny
3: i Michał Krasoń.
2: Pełne wyniki znajdziecie na stronie rmf24.pl.
1: Dziś policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i ich pobliżu. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.
2: Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u ani działaniu tych osób w porozumieniu.
9: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i spokojna głowa w tych tematach.
2: Apeluje pułkownik Małgorzata Żochowska, zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Służby wczoraj informowały o zatrzymaniu 60-latka, który kierował groźby wobec premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna miał zostać ujęty na Dolnym Śląsku po tym, jak do Służby Ochrony Państwa dotarł mail z pogróżkami.
2: I na ten temat już za chwilę Piotr Salak porozmawia na antenie informacyjnego radia RMF 24 z generałem Marianem Janickim, byłym szefem Biura Ochrony Rządu.
10: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: 16-latek z warszawskiej Woli oferował wynajem cudzego apartamentu.
2: Został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku. Na podpisanie umowy z najemcą przyszedł ucharakteryzowany, tak by ukryć swój wiek.
1: Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Jeszcze ustalili śledczy?
11: Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z portali internetowych ktoś oferuje na wynajem nienależące do niego mieszkanie. Oferta dotyczyła wynajmu lokalu na 6 miesięcy za 40 tysięcy złotych. Stołeczni policjanci namierzyli oszusta i zatrzymali go. Okazało się, że ma 16 lat. Podczas zatrzymania nastolatek miał perukę, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: Pszczelarz z Brazylii i technik z włoskiej Vicenzy wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu we włoskim Treviso.
1: W rywalizacji uczestniczyło 320 amatorów z 33 krajów świata. W kategorii wersja kreatywna wygrał Ciro Tomasini.
2: W wersji tiramisu klasyczne Brazylijczyk Marcos Muzzi.
1: No to może wygrany przepis kreatywny was zainspiruje o poranku?
2: Signore Ciro proponuje tiramisu w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i cytrynowym miodem.
1: Do porannej kawy smakowałoby idealnie.
2: Oczywiście.
12: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF 24 jest generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, poprzednika dzisiejszej Służby Ochrony Państwa. Dzień dobry, panie generale.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: Panie generale, służby zadziałały prawidłowo pańskim zdaniem wobec tych doniesień, które mieliśmy w niedzielę, w weekend, o przygotowaniach do zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza?
12: Myślę, że tak. Mail przyszedł do Służby Ochrony Państwa, tak jak państwo podaliście, przekazany został do policji i za kilkanaście, może kilka godzin został ten sprawca ujęty, który groził, wysłał tego maila. Jest to obywatel Polski mieszkający na Dolnym Śląsku.
0: Tak? Panie generale, pan często miał do czynienia z podobnymi kryzysami w czasach pracy Biura Ochrony Rządu. To jest codzienność, takie kryzysy?
12: Były sytuacje podobne. Wszystkie tego typu sytuacje były absolutnie wnikliwie sprawdzane, przekazywane do organów ścigania. Ja jako szef Biura Ochrony Rządu, a teraz Służba Ochrony Państwa, to są służby mundurowe, które ściśle współpracują ze służbami specjalnymi, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z innymi służbami, również i wojskowymi. I myślę, że tak jak było poprzednio, my sprawdzaliśmy wnikliwie to wszystko. Sytuacje były podobne, naprawdę. Niekiedy włos się jeżył, ale jakoś się wszystko zakończyło pozytywnie dla firmy i dla potencjalnego człowieka, który był celem potencjalnego zamachu.
0: Panie generale, ale pytanie jest takie, bo słyszymy o tym, że takie sygnały się zdarzają, że służby mają z tym do czynienia, ale na ile często to się zdarza? Czy mówimy o 5 takich przypadkach w miesiącu, czy mówimy o 50 sygnałach w miesiącu? O jakiej skali mówimy?
12: To, że obecnie jest sytuacja zupełnie inna niż jeszcze kilka lat temu. W tej chwili hejt w internecie i wszystko, co możemy w mediach obserwować, to skłania młodych ludzi szczególnie, a również ludzi w podeszłym wieku, którzy obserwują to wszystko i są po prostu nakręcani, w cudzysłowie oczywiście, przez hejterów, media niekoniecznie przychylne do takich sytuacji. To, co było jeszcze kilka lat temu, a to, co jest dzisiaj, to jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście, że były sytuacje raz, dwa razy w miesiącu, ale nie tej skali, która jest obecnie. Nie tej skali, która jest obecnie, absolutnie. Służby muszą mieć baczność na tego typu sytuacje, bo to obym nie był złym prorokiem, to się może powtarzać i ja jestem pewny, że Służba Ochrony Państwa jest profesjonalną formacją kierowaną obecnie przez kompetentne dowództwo i radzi sobie z tymi problemami.
0: Ale panie generale, bo co wzbudza pewnego rodzaju wątpliwości, to w jakim trybie myśmy się o tym wszystkim dowiedzieli, bo nie mieliśmy zbyt dużo wiadomości i to przyznawali rzecznicy chociażby, czy rzecznik koordynatora, czy rzeczniczka szefa MSWiA, a już podano te informacje do wiadomości publicznej. Czy pana zdaniem to niezbyt wcześnie się stało?
12: No tutaj możemy polemizować z sytuacją, prawda? No, można było zrobić to inaczej, nie podawać żadnych informacji, tylko ujawnić informacje po zatrzymaniu tego potencjalnego sprawcy. No stało się inaczej. Czy dobrze? No to już nie do mnie ocena.
0: Jasne, ale pytanie jest takie, panie generale, czy to mogło mieć jakieś znaczenie? Czy dlaczego to zrobiono? Czy zrobiono to dlatego, bo mamy taką sytuację, chociażby wokół placówek oświatowych, jaką mamy? Czy to się stało dlatego, że mamy taką, a nie inną sytuację międzynarodową? Jak pan sądzi?
12: Wszystko się składa, i sytuacja międzynarodowa, i sytuacja w szkołach, która się w zeszłym tygodniu miała miejsce. To wszystko wpływa na sytuację. Ja myślę, panie redaktorze, że służby wiedziały, kto to jest, została podana informacja, po czym został zatrzymany. Ja podejrzewam, że tak się stało, że w momencie podania informacji w mediach pan minister Jacek Dobrzyński, podając informację rzecznik koordynatora MSW, wiedział już, ze służby wiedzą, i został człowiek namierzony i za moment będzie zatrzymany.
0: Czyli to już byliśmy wtedy na ostatniej prostej, pańskim zdaniem, tak?
12: To jest moje zdanie.
0: Rozumiem, czyli pańskim zdaniem już byliśmy wtedy na ostatniej prostej, rozumiem.
12: ale absolutnie jestem tego przekonany.
0: Panie generale, to co jest zaskakujące też w tej sprawie, to to, że słyszymy wczesnym przedpołudniem, czy późnym przedpołudniem, o tak, o tym, że pracują intensywnie służby ochrony państwa, służba ochrony państwa, że mamy taki sygnał, a z drugiej strony widzimy, że ten sygnał się pojawia w niedzielę rano, a z drugiej strony też widzimy premiera, który idzie sobie spokojnie po ulicach Warszawy, oczywiście w asyście żołnierzy SOP, ale idzie po ulicach Warszawy. No, na mój taki cywilny rozum, no to wydaje się, że powinien być zapakowany do samochodu i ani przez moment nie pojawiać się w publicznych miejscach.
12: Panie redaktorze, z własnego doświadczenia powiem panu redaktorowi i szanowni państwu, pan premier Tusk jest trudną osobą ochranianą, bardzo trudną, powiem szczerze, przeżyłem to osobiście. Służba Ochrony Państwa, wcześniej Biuro Ochrony Rządu, absolutnie czuwało cały czas nad sytuacją, nad bezpieczeństwem premiera Tuska, prezydenta i inne osoby ochraniane. No niestety, no, dla Służby Ochrony Państwa, wcześniej naboru, jest to duże wyzwanie, taka osoba, ale to jest takie prawo osoby ochranianej. My nie możemy, żadna służba na świecie nie może zabronić, chyba że jest inne uwarunkowania, to już służby wiedzą o tym, ale pan premier jest, mogę zapewnić z 100% pewnością, jest absolutnie bezpieczny. Nigdy nie ma 100% pewności bezpieczeństwa. Naprawdę wiem, co mówię.
0: Jasne.
12: Ale naprawdę proszę mi uwierzyć. I wczoraj, i teraz, i dzisiaj Służba Ochrony Państwa należycie czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich osób ochranianych, swoich podopiecznych. Absolutnie jestem tego pewny.
0: A pan wspomniał o tym, że bywają osoby, te najważniejsze w państwie, trudne do ochrony. To znaczy jest tak, że to służba w momencie, kiedy mamy taką napiętą sytuację, prawda, to służby ochraniające mówią, co ja mam robić, gdy mnie ochraniają, czy ja mogę powiedzieć, nie, dajcie spokój, przesadzacie z tą ochroną?
12: Nie, to nie, to się tak nie odbywa. Osoba ochroniona mówi, że o tej i o tej godzinie będzie tu i tu, i służba chroniąca, Służba Ochrony Państwa w tym przypadku dostosowuje swoje czynności, swoje procedury do sytuacji miejsca czasowego pobytu osoby ochronianej. Są wysyłane grupy przygotowawcze, które przygotowują miejsce czasowego pobytu i realizacja następuje już w bezpiecznym miejscu.
0: Ale kto decyduje? To ja decyduję, bo ja jestem ochraniany i ja jestem w tym wszystkim najważniejszy, czy to decyduje jednak służby?
12: Nie, absolutnie. Szef ochrony czy dowódca zmiany w danym dniu po rozmowie z premierem decyduje o tym, przekazuje przełożonym, gdzie, co, jak i jest ustalane środki bezpieczeństwa.
0: Panie generale, też
12: wcześniej, teraz co decyduje o tym.
0: Usłyszeliśmy też o tym, że został zwołany zespół antyterrorystyczny. To jest normalna procedura, jeśli chodzi o taki alarm, jeśli w przypadku zagrożenia wobec najważniejszych osób w państwie?
12: Panie redaktorze, zebrał się zespół najważniejszych osób w państwie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bywało tak i te sytuacje tak się odbywają.
0: To jest, rozumiem, całkowicie zgodne z procedurą i tak to działa?
12: Tak jest. Tak jest. W moim przypadku poprzednio też tak się odbywało.
0: Panie generale, bo pan wie o tym lepiej niż ja, że służby lubią ciszę. A tu mieliśmy takie wzmożenie i taki podniesiony trochę alarm, takie wywołanie pewnego niepokoju, no tak bym to powiedział, mówiąc takim cywilnym językiem. Pan się zgodzi, że to jest trochę, takie bym powiedział, niespotykane?
12: Znaczy, tak jak powiedziałem, moim zdaniem, informacja, która się ukazała w mediach, została podana przez pana ministra Dobrzyńskiego, była informacją, gdzie człowiek był namierzony i za moment będzie aresztowany.
0: Czy pana zdaniem...
12: Oczywiście służby lubią spokój, ciszę, bezapelacyjnie, 100% racji, absolutnie tak, absolutnie.
0: Czy pana zdaniem, gdybyśmy mieli inną sytuację międzynarodową, to by było inne działanie służb?
12: Nie, absolutnie. Nad bezpieczeństwem osób ochranianych Służba Ochrony Państwa, czy to wcześniej Biuro Ochrony Rządu działa adekwatnie do sytuacji. Nie mamy w tej chwili, przynajmniej ja nie wiem, bo ja nie mam szczegółowych informacji, nie mamy informacji, które by zagrażały osobom ochranianym, absolutnie. Myślę, że Służba Ochrony Państwa panuje nad sytuacją w 100%.
0: Czy jeżeli Służba Ochrony Państwa, tak było w tym przypadku, dostaje taki sygnał, potem słyszymy, przekazuje go policja, ale przekazuje go specjalnym jednostką policji do tego wytypowanym, z którymi służba zawsze współpracuje? Czy to są normalne, rutynowe oddziały, czy też grupy policyjne?
12: To są rutynowe, rutynowa procedura. Ja przekazywałem również policji, dlatego że za mojej bytności Biuro Ochrony Rządu nie miało czynności operacyjnych, więc wszelkie czynności operacyjne przekazywaliśmy i policji, i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem dalszego działania i realizacji.
0: A teraz Służba Ochrony Państwa wykonuje czynności operacyjne?
12: Z tego, co ja czytam w nowej ustawie o SOP-ie, to Służba Ochrony Państwa ma czynności operacyjne. Nie wiem, czy w tym przypadku one zostały uruchomione, bo nie mam takich informacji, ale podejrzewam, że nad tą sytuacją, która miała miejsce wczoraj, działały wszystkie służby wspólnie celem wyjaśnienia sytuacji.
0: I panie generale, jeszcze jedna sprawa, no bo rozumiem, że dostajemy sygnał, mówię w imieniu służb, służby dostają sygnał o tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. To w tej chwili jest podwyższony stan gotowości i czekamy, aż ta sytuacja się uspokoi, czy mamy rozwiązany problem i wracamy do codzienności?
12: Na pewno jest podwyższony stan gotowości w związku z wczorajszą sytuacją. Są analizowane wszystkie analizy zagrożeń. Służba pracuje wespół z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją. Analizują stan bezpieczeństwa osób ochranianych. Są przeprowadzane tak zwane analizy bezpieczeństwa i myślę, że to jest kwestia kilkunastu godzin, kilku dni, może najwięcej, i to się wszystko powinno wyjaśnić, jaką mamy sytuację w tej chwili.
0: Czyli gdyby, pana zdaniem, gdyby nie było, to nie ma żadnego znaczenia to, co się dzieje wokół szkół, wokół tych młodych ludzi, których tak wielu zostało zatrzymanych, to te dwie tych spraw nie należy łączyć, tej podwyższonej gotowości Służby Ochrony Państwa i spraw w placówkach oświatowych.
12: Znaczy, ja bym tego nie łączył. Służba Ochrony Państwa ma w swoim kompetencjach ochronę najważniejszych osób w państwie, obiektów. Policja się zajmuje swoją pracą. Myślę, że to akurat, te wydarzenia w szkole nie mają szczególnego znaczenia, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie SOP.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, panie generale. Generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, czyli poprzedniczki dzisiejszej Służby Ochrony Państwa, był razem z nami, był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie generale.
12: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy. 17 minut po godzinie 7 to jest poranny program w radiu RMF24.

0: 21 minut po godzinie 7 to jest poranny program w radiu RMF 24 w poniedziałek 12 października. Dziękuję za zaufanie, to ogromny zaszczyt i duże wyzwanie. Kto tak mówi o poranku? Nowy prezydent Krakowa, prezydent elekt Łukasz Gibała.
1: Sytuacja Krakowa, jak Państwo wiecie, nie jest łatwa. To jest kadencja tylko dwuletnia. Gigantyczne zadłużenie. Skomplikowana sytuacja w Radzie Miasta. Tak więc przechodzimy w tryb zadaniowy. I zrobimy wszystko, żeby przez te dwa lata przywrócić Krakowie normalność.
0: Ale to już chyba tramwaje na rondzie Mogilskim w Krakowie. Jak sam prezydent elekt widzi współpracę z Radą Miasta w realizacji tych swoich obietnic wyborczych?
1: Chciałbym wierzyć w to, że znajdzie się wystarczająco dużo osób w Radzie Miasta, które dobro Krakowa postawią powyżej swojego własnego partykularnego interesu i które będą otwarte na współpracę. Ale oczywiście, ponieważ nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie, dlatego mamy też gdzieś z tyłu głowy plan B czy plan C, ale na razie będziemy się skupiali na tym, żeby rozmawiać z radnymi, żeby spróbować znaleźć większość dla tych projektów.
0: Łukasz Gibała o poranku 12 października w poniedziałek po niedzielnym sukcesie wyborczym. Łukasz Gibała będzie naszym gościem. Po 9.30 będziemy gościć prezydenta elekta tutaj na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

0: Czas najwyższy na fakty. 7.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańczewski zapraszają.
1: Międzynarodową grupę przestępczą odpowiadającą za oszustwa bankowe rozbili funkcjonariusze ABW, CBŚP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
3: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy. Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i w Białymstoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak usłyszałem, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy złotych.
1: Ruch wahadłowy ostrzegamy na Krajowej 43 w miejscowości Szarki w powiecie kłobuckim, Śląskiem.
2: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Przez pewien czas trasa była zablokowana.
1: W porannej rozmowie w RMF FM za pół godziny dziś minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Rozmowa na antenie RMF FM i Radia RMF 24, a w formie wideo na naszym profilu na YouTubie.
1: I tam w trakcie transmisji będziecie mogli zadawać swoje pytania minister edukacji.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A przed nowym prezydentem Krakowa ogromne wyzwania budżetowe.
2: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Poza upragnionym gabinetem w magistracie, Łukasz Gibała przejmuje też kłopot w postaci gigantycznego zadłużenia Krakowa. Na koniec roku ma wynieść prawie 9 miliardów złotych i ma być większe niż zadłużenie na przykład Warszawy. W kampanii wyborczej jednym z głównych tematów finansowych była opłata turystyczna, doliczana do każdego noclegu. Przypomnijmy, co na ten temat mówił prezydent elekt na antenie RMF FM przed drugą turą wyborów.
6: 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym.
5: W tej chwili jednak przepisy nie pozwalają, by Kraków pobierał opłatę miejscową, bo nie spełnia wymogów jakości powietrza. Przepisy odnośnie opłaty, którą Kraków mógłby wprowadzić, dopiero powstają. Projekt ustawy czeka na podpis prezydenta, ale w tym dokumencie maksymalna opłata to nieco ponad 5 zł za dobę. Niezależnie kiedy i w jakiej kwocie opłata turystyczna pojawi się w Krakowie, w znacznej mierze poniosą ją zagraniczni turyści. Mogliby nieco zaoszczędzić na słabym złotym. No, nasza waluta rozpoczyna kolejny słaby tydzień. Euro po 4,38 zł, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5,18 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF 24. Wielki triumf, wielkie zwycięstwo, tak? Były prezydent Polski Andrzej Duda skomentował podczas wczorajszego wieczoru wyborczego w radiu RMF 24 wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Przypomnę, Łukasz Gibała został nowym prezydentem, w tej chwili jest prezydentem elektem. Uzyskał 62% wszystkich głosów, jego przeciwniczka Monika Piątkowska 37%.
1: Ja myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, ja chciałem, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Więc oczywiście, że chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną propozycją nową był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z taką propozycją, która znalazła poparcie krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury.
2: Nie musi się pan przyznać, panie prezydencie. Ja już wiem, na kogo pan głosował. Słuchacze RMF FM i RMF 24.
1: Ja już się chyba przyznałem, prawda?
2: Są bardzo inteligentni i wiedzą
1: no
2: na
1: tak,
2: pewno.
1: Tak, oczywiście, że tak. No to było jasne. Ja też chciałem, żeby się zmieniły te bardzo złe, nowe metody, którymi tutaj próbowano zarządzać Krakowem. Niektóre, jak to wprost ludzie w Krakowie mówili, chore po prostu rozwiązania i chore pomysły.
0: Andrzej Duda w naszym wieczorze wyborczym, były prezydent, odniósł się też do wyniku kandydata swojego ugrupowania politycznego, czy swojego środowiska politycznego, tak powiedzmy. Czyli mówimy tutaj o Michale Drewnickim. Dlaczego, zdaniem Andrzeja Dudy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości pozostał za Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską?
1: Dlatego właśnie między innymi, że Kraków jest inny, ma wiele różnych innych swoich uwarunkowań.
2: A pamięta pan, ile dostał? 17%.
1: 17%. Wie pan, no to też jest jeszcze człowiek bardzo młody, jak na warunki krakowskie. Tak, ja przypominam sobie przecież moje starty tutaj w Krakowie w wyborach prezydenckich w 2010 roku, kiedy też byłem tym trzecim kandydatem, a więc nie wszedłem do drugiej tury. Ten wynik wtedy był lepszy, ale też nie było oszałamiający w porównaniu do konkurentów, tak? No miałem wtedy 36 lat, tak? Przepraszam, 38. I byłem, jak krakowianie wtedy mówili, bo wielu ludzi do mnie mówiło, no wie pan, to jest pan strasznie młody. To pan
2: za młody na Kraków. Młody.
1: No trochę się w tym w międzyczasie tutaj w Krakowie pozmieniało,
2: ale,
1: tak?
2: Dobrze,
1: bo też się pozmieniało w Polsce.
2: Ale panie prezydencie, pan jest rozczarowany tym słabym wynikiem Łukasza Drewnickiego i przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
1: No oczywiście bym się cieszył, gdyby ten wynik był lepszy, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że...
2: Nie miał konkurentów, panie prezydencie.
1: No ale też trzeba sobie powiedzieć, że kolega Drewnicki trafił na bardzo trudny czas, tak, dla prawicy generalnie, bo to był moment, w którym doszło do podziału Prawa i Sprawiedliwości, w którym doszło do odejścia ogromnej grupy posłów. To wzbudziło też ogromny niepokój wewnątrz całego środowiska. No to był trudny moment, bardzo trudny moment.
2: A jak pan mówi o trudnym momencie, to pan myśli, że to był trudny moment dla kogo? Dla Jarosława Kaczyńskiego, czy dla Mateusza Morawieckiego?
1: Ja mówię, że to był trudny moment w ogóle dla prawicy. To jest trudny moment dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości szeroko pojętego, tak? Czy środowiska Zjednoczonej Prawicy, nazwijmy to tak, tak? A zwłaszcza w tamtym momencie, kiedy te wybory były, one na pewno nie pomogły.
0: Andrzej Duda, podczas naszego wczorajszego wieczoru wyborczego, krakowskiego wieczoru wyborczego. Będziemy wracać jeszcze do tego programu, do tego, co się działo wczoraj na naszej antenie w radiu RMF 24. Zostawiamy na chwilę Kraków, zostawiamy na moment sprawy krajowej, zajmiemy się tym, co się dzieje, jeśli chodzi o administrację Donalda Trumpa, a tam niepokojące informacje, bo wydaje się, że Donald Trump grozi wstrzymaniem dostaw broni Ukrainie.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24 i teraz zapowiadane doniesienia z oceanu, niepokojące doniesienia z oceanu. Administracja Donalda Trumpa grozi wstrzymaniem dostaw broni i przekazywania danych wywiadowczych Ukrainie. Jak podaje brytyjski dziennik Financial Times, Waszyngton chce w ten sposób skłonić Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Amerykańscy urzędnicy mieli kontaktować się w tej sprawie nawet z władzami Ukrainy i z europejskimi stolicami. Ukraina może zostać odcięta między innymi od mechanizmu PL. To jest taki mechanizm, który umożliwia państwom NATO zakup amerykańskiego uzbrojenia właśnie dla ukraińskiej armii. W niedzielę Donald Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą, które obejmuje wstrzymanie ataków na rafinerię. Wołodymyr Zełenski przyznał, że ta deklaracja była dla Kijowa zaskoczeniem, ale zaznaczył, że Ukraina jest gotowa przestrzegać rozejmu, jeśli obejmie on również Rosję. Tyle jeśli chodzi o sprawy zza oceanu, sprawy wielkiej polityki. Co się dzieje w krajowej polityce, co się dzieje u nas w kraju, o tym więcej oczywiście w rozmowie po ósmej. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Barbara Nowacka, czyli ministra edukacji. Zapraszamy tuż po faktach, tuż po godzinie ósmej, a do faktów zostało nam dokładnie 10 minut.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Jest 8, czas najwyższy na Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
2: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. Oznacza to, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
3: Dzień dobry, może odważonek dla pani.
1: Prezydent elek do poranku dziękuję wyborcom, ale w faktach nie tylko Wielka Krakowska.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie. Sytuacja Krakowa jest skomplikowana, tak mówił dziś rano Łukasz Gibała.
1: Przed 7 prezydent elekt Krakowa rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim, dziękując swoim wyborcom. W Faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówił o poranku Gibała?
4: Podkreślał, że wczorajsze wybory to historyczna zmiana w Krakowie.
5: Bo wtedy krakowianie odzyskali swoje miasto. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
4: Gibała powtórzył też zapowiedź pierwszej decyzji, najpewniej zmiany taryfy biletowej. W sprawie przeciwnej mu większości w Radzie Miasta zadeklarował chęć współpracy, ale zastrzegł, że ma plan awaryjny.
5: Nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie, dlatego mamy też gdzieś z tyłu głowy plan B czy plan C, ale na razie będziemy się skupiali na tym, żeby rozmawiać z radnymi, żeby spróbować znaleźć większość dla tych projektów.
4: Tak mówił Łukasz Gibała z Ronda Mogilskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
2: 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski.
1: To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich.
2: W Faktach teraz Poznań. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z funkcjonariuszami jest w tej chwili przed jedną ze szkół. Jak wygląda taki patrol?
6: Przed szkołą podstawową numer 36 na poznańskich Jeżycach na ulicy Słowackiego stanął policyjny radiowóz z sygnałami świetlnymi. Policjanci wkoło patrolują ten teren, a ze mną podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Ile takich szkół jest dzisiaj do sprawdzenia?
7: W samym Poznaniu i powiecie poznańskim jest blisko 380 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystkie te szkoły poznańscy policjanci skontrolują, zwracają szczególną uwagę na wszystkie niepokojące sygnały, a także wszystkie osoby, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie. W te działania zaangażowane są policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi, ale także głównie policjanci zajmujący się problematyką do spraw nieletnich.
6: Będziemy to sprawdzać w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24 Poznań. Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister. Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
9: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
8: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań. W sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak nożowniczki.
9: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
8: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy? Bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
9: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
8: Nietypowo to znaczy jak?
9: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, o, którzy szukają.
8: Za chwilę porozmawiamy, bo to jest oczywiście istotne.
9: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
8: Notabene to wstrząsająca opowieść dyrektora placówki spodwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
9: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
8: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie. A nie, kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
9: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
8: Ale zamknięte szkoły?
9: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też jest niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie
8: alarmowe. O to pytam także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
9: Tylko,
8: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
9: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub, nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana, ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
8: Czyli jakie?
9: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
8: Niebezpieczny to
9: przykład,
8: znaczy jaki?
9: Przedmiotem,
8: bo niebezpieczny może być młotek.
9: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym, wszystko zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa. Jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, no, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządeku uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne, lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
8: To nie może przysłuchać, jak są narkotyki?
9: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel. Policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
8: Tylko teraz
9: w szkole zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
8: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci, czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby
9: ale
8: trudno zabrać
9: wszystkiego. Nie oznacza, żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić niebezpieczeństwo.
8: Tu dochodzimy do takiej sytuacji,
9: dlatego,
8: w której jak ja chodziłem do szkoły, i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
9: Tylko,
8: i to jest oczywiście nóż.
9: Tak.
8: I on może być niebezpieczny, ale ma również inne użytkowanie.
9: Pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja, pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9.30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli, dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
8: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
9: Nie są odbierane.
8: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
9: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania. Więc jeżeli na przykład teraz szkoły, które do tej pory telefon odbierały, powiedzą: słuchajcie, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, przez najbliższe 2 tygodnie zmieniamy politykę i telefon może być w plecaku, to jest okej, to jest zgodnie z przepisami i to jest reakcja. Proszę też pamiętać, że w przepisach są 3 wyjątki. Czyli, że telefon uczeń może użyć w momencie, kiedy są to przyczyny zdrowotne, na polecenie nauczyciela lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia.
8: Jak ma zabrane, tego nie użyje. To trzeba jasno powiedzieć. Za chwilę wrócimy.
9: Panie redaktorze, tylko rozwiązanie wykluczające telefony jest również dla bezpieczeństwa dzieci. Również dlatego, żeby się nie nagrywały i nie nagrywały
8: innych. To jest oczywiście prawda. Kończymy.
9: A szkoła ma narzędzia.
8: W Radiu RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24. Wrócimy zaraz do tego tematu. W naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji i Koalicja Obywatelska. Zmienimy na chwilę temat i wrócimy do tematu szkół. Kraków to jest porażka Koalicji Obywatelskiej, przegrana Moniki Piątkowskiej.
9: Monika Piątkowska, to chyba kobiety tak mają, zdecydowała się na start w bardzo trudnych okolicznościach, gdzie dla Koalicji Obywatelskiej te wybory były po prostu wielkim wyzwaniem, ale zdecydowaliśmy się.
8: Które przegraliście.
9: Nie, wyzwaniem po tym, kiedy Aleksander Miszalski, członek Koalicji Obywatelskiej, szef struktur, został odwołany. Koalicja Obywatelska nie miała tam lekkiej sytuacji. Zresztą to widać po tym wyniku. Monika Piątkowska z osoby bardzo mało znanej w takim sensie ogólnopolskim politycznie.
8: To może trzeba było wybrać kogo innego.
9: Zrobiła dla koalicji, gdzie wydawało się na początku, że mamy szansę może na 8, może na 10%, weszła do drugiej tury. Pierwszy plus.
8: I w drugiej turze zdobyła tyle, ile w pierwszej turze zdobył Aleksander Miszalski. No to nie jest szokujący wynik.
9: To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencje. Myślę, że Kraków powiedział: dobrze, byli politycy, chcemy czegoś innego, Gibała tyle razy startował, dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką od Krakowa.
8: Ale krótkie pytanie, czy w takim razie będą konsekwencje? No bo już tak, struktury są rozwiązane, to co jeszcze można zrobić w Krakowie, żeby
9: poukładać te struktury dobrze.
8: A kary jakieś będą dla ludzi, którzy robili tą koncepcję wyborczą?
9: Myślę, że ta koncepcja, która została przyjęta, była koncepcją, która dawała nam szansę, nam Koalicji Obywatelskiej, na właśnie, na początku wydawało się, że do drugiej tury nie ma szansy ktokolwiek z koalicji wejść, a to się udało, więc odbudowane jest.
8: Pani minister,
9: 37 to nie jest szaleństwo, ale to jest odbudowanie
8: części zaufania.
9: Czysto politycznie
8: sytuacja jest taka, że prawie wszystkie człony koalicji, dodajmy, że PiS też w tych wyborach przegrał. Przegrała Koalicja Obywatelska z Łukaszem Gibałą, Nowa Lewica przegrała z partią Razem, a PiS przegrał z własnym wyborem, chociaż nawet nie było kandydata Konfederacji. Mainstream
9: Konfederacja
8: się
9: przegrała
8: kończy
9: ze zbieraniem podpisów,
8: a Konfederacja przegrała sama ze sobą.
9: A partia Razem, pomimo że ma lepszy wynik od Lewicy, ma też, nie oszukujmy się, słaby wynik, bo w drugiej turze nadal znalazł się ktoś z Koalicji Obywatelskiej, a nikt z PiSu. Ale czy wybory lokalne można tak łatwo przenosić na politykę ogólnopolską? Nie. Są nieporównywalne i też inne są decyzje. Nie, ja słyszałam
8: minister,
9: głosy
8: ale
9: często młodych
8: ale z całą pewnością, wśród młodych to akurat Gibała wygrał
9: właśnie,
8: absolutnie.
9: Ale jak to, mi pan da dokończyć, to powiem, jakie głosy słyszałam od młodych, którzy nie są tak zaangażowani w politycznie, nie mają tak ugruntowanych przekonań. Chyba damy mu szansę. Tak stara się to niech ma. Może będzie dobrze. Jakby dali mu kredyt zaufania, więc mam nadzieję, że po prostu ich nie zawiedzie.
8: Ale premierowi nie dali. Premier się pojawił, spróbował posłać, wysłał kilku ministrów i nic nie pomogło.
9: Ale panie redaktorze, pan zakłada, że my żeśmy uważali, że mamy szansę na wygranie tych wyborów. My mieliśmy nadzieję na samym początku startu kampanii, że nasza kandydatka będzie w drugiej turze.
8: Nie, czyli w gruncie rzeczy sukces.
9: Nie, panie redaktorze, no pan teraz
8: ironizuje. Tak.
9: Niepotrzebnie, bo my też musimy patrzeć na politykę realnie. To nie jest zawsze gra sił partyjnych, tylko bardzo często wynikowa. Czyjejś determinacji, zachwytu nad kimś, jakości kampanii. Nie wiem tego. Nie jestem
8: rozumiem,
9: z Krakowa.
8: Ale rozumiem, że rozliczenie będzie.
9: Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest zadanie ani ministra edukacji, ani członkini Pomorskiej Koalicji Obywatelskiej.
8: Skoro jesteśmy przy strukturach ogólnopolskich, no to oczywiście pytanie o byłego już kolegę, zawieszonego obecnie kolegę klubowego, czyli o pana Kołodziejczaka. Będą dalsze konsekwencje? Na razie jest zawieszony.
9: No jest zawieszony. Sprawa oczywiście wymaga jakby stwierdzenia, czy to, jakie są oskarżenia, one są wstrząsające i dla mnie, ja zawsze stanę po stronie krzywdzonych kobiet, więc jak czytam, słyszę, to mnie ta historia odrzuca, a mierzi, jest mi przykro, że ktoś, kto się tak zachował do kobiet, był ze mną w klubie.
8: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie o estetykę. Zna pani na pewno wiersz Zbigniewa Herberta. To jest kwestia smaku. Ten detektyw Rutkowski z posłem Kołodziejczakiem wygląda w taki sposób, że nie, no powiedziałbym krótko, zęby bolą, że aż prosi się, żeby wyjść, skrzywić się i wycedzić szyderstwo, jak pisał tak. Herbert.
9: Tak.
8: Krótko, tak. Dobrze.
9: Sprawa jest bezdyskusyjna. I chyba klub zadziałał tak, jak dokładnie się robi w takich sytuacjach.
8: Nie będzie dalszych kroków na razie?
9: To jest pytanie tak naprawdę do tego, jaka będzie wiedza. Potwierdza się, w ogóle nie ma dyskusji, pan Kołodziejczak nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, więc my tutaj jako partia nie mamy innych narzędzi niż tylko popatrzenie, co zrobi klub.
8: Zamach na premiera i na wicepremiera, czy to zapowiedzi, to była poważna sprawa, bo powiedziałbym tak, w przekazie to wyglądało mało poważnie. Tweet, potem milczenie, nic się nie dzieje, premier wychodzi, no, opozycja mówi kpina z bezpieczeństwa albo kpina z ludzi.
9: Opozycja zawsze dużo niemądrych zdań z siebie wydaje. Jeżeli służby mówią, że było zagrożenie, podjęli działanie, zatrzymali człowieka, to na tę wiedzę, którą mam i ja, i pana, mamy taką, myślę, samą, służby tak muszą działać.
8: Ale czy komunikacja była odpowiednia? Bo jak mówię, jest ten wpis na X-ie, potem jest długie milczenie, nic się nie dzieje.
9: Bo służby pracują. No co ma się dziać? Wszystko mamy pisać
8: premier
9: na X-ach.
8: Premier wychodzi na spacer, przechodzi, no w dość takim... To wszystko nie składa się w taką spójną całość.
9: Panie redaktorze, z mojej perspektywy ważne jest, że zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie i że służby zadziałały skutecznie, dostali sygnał, poinformowali, zatrzymali człowieka.
8: I tyle.
9: I tyle.
8: Będziemy wiedzieć więcej.
9: To są działania służb. To są pytania do służb.
8: Pani minister, wróćmy do przemocy w szkołach i do tego, co się wydarzyło, bo to jest kluczowe pytanie. Jakie są powody, pani zdaniem? Bo oczywiście jedną rzeczą jest zatrzymanie tej fali i to jest działanie krótkoterminowe. Tu jest policja, tu są decyzje dyrektorów, ale żeby walczyć z tym zjawiskiem, to wydaje się, że trzeba uderzyć w korzeń, a nie w liście.
9: Tak. I już ponad rok temu mieliśmy pierwsze sygnały o takich namacalnej radykalizacji młodego pokolenia. Zresztą obserwujemy to i pan redaktor to obserwuje i państwo jako na pewno uważni obserwatorzy tego, jak młodzież się zmienia, jak głosuje, jak się ze sobą komunikuje, jak funkcjonuje w sieci. My żeśmy podjęli te kroki. W ramach reformy Kompas Jutra wkracza edukacja medialna, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, czyli analiza treści, tak żeby pomóc. Co się działo w czwartek w nocy? Część młodych ludzi mówiła, nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem. Nie wiemy, czy filmiki, które oglądamy, są realne, czy są AI. Nie wiemy, z jakich są źródeł. To sprawdzanie, ta weryfikacja, to jest w pewnym...
8: To jest pierwszy element.
9: To jest bardzo dobre narzędzie.
8: Drugi
9: Tylko
8: element.
9: Edukacja nie dzieje się od tak na pstryknięcie. Edukacja trwa. To jest proces i podjęliśmy to wyzwanie po, mówiąc szczerze, latach pustyni działania. Druga rzecz, higiena cyfrowa, bo dużo złych rzeczy dzieje się w mediach społecznościowych. Pierwsza rzecz to ograniczenie używania telefonów symbolicznie w szkole. Druga rzecz to działania, które prowadzi z ramienia Ministerstwa Edukacji pani minister Lubnauer, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji pan minister Standerski, które wprowadzają przepisy, które mają ograniczyć dostęp dzieci do platform.
8: I to zostanie przyspieszone, bo wydaje się, że to jest jeden z tych istotnych elementów, bo to, co to widzieliśmy na tych istotne platformach, więc pytanie, no bo wiadomo, że Komisja Europejska też nad tym pracuje. Przyspieszymy?
9: Niektóre działania, jestem pewna, że możemy wykonywać sami szybciej. Trzecia rzecz, no to rozwiązania Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą wyłączać natychmiast niebezpieczne treści, więc tu czekamy Senat, a potem podpis prezydenta i oczekujemy, że prezydent podpisze te rozwiązania, bo właśnie no, chronienie się za pozorną
8: sygnały, że
9: wolnością.
8: Zostanie teraz podpisane, że nawet słyszałem, że zostało to już uzgodnione.
9: Chronienie się zostanie podpisane, to bardzo dobrze, bo da państwu narzędzia na szybkie reagowanie, a nie proszenie Big Techów, wyłączcie te treści, one są szkodliwe. Nie, państwo musi być silne i działać, więc może wreszcie prezydent nam uwolni możliwość postępowania w interesie młodych ludzi.
8: Do pytania o to przyspieszenie ewentualnie pracy nad zablokowaniem dostępu do mediów czy sieci antyspołecznościowych dla młodych. Kiedy możemy się go realnie spodziewać?
9: To są trudne zarówno legislacyjnie, jak i technologicznie rozwiązania. I ja też sporo rozmawiałam z ludźmi, którzy wdrażali różnego rodzaju procesy i badają, jak to się zadziało w innych państwach, które podjęły.
8: Się nie udało, a potem oni wrócili i tak, bo ominęli blokady.
9: Oni ominęli blokady, ale przede wszystkim przenieśli się z platform kontrolowalnych na platformy niekontrolowalne. Dlatego potrzebne są kompleksowe narzędzia. Z mojej perspektywy potrzebna jest znacznie większa też świadomość. I te zmiany mogą przyspieszyć pod jednym warunkiem, że będzie powszechna zgoda społeczna. Czyli, że również rodzice powiedzą, tak, chcemy takich rozwiązań. Można przyjąć różne rozwiązania. Ja też liczę, że operatorzy, którzy mają te możliwości, żeby wyłączać poszczególne usługi, tylko się włączą. Tylko no to będzie dla nich zaraz wybór. Czy chcą pomóc rodzicom? I wtedy rodzic może wskazać, biorę kartę dla dziecka. Nie ma prawa tam mieć żadnych mediów społecznościowych wyznaczonych, konkretnych albo pakietu. I to operatorzy mogą zrobić już dziś. Nie potrzebują niczego innego oprócz swojej dobrej woli i bardzo ich do tego namawiamy.
8: Namawiamy również, ale pytanie, kiedy to się może stać, że będzie to rozstrzygnięcie prawne? Rok, półtora, kilka miesięcy?
9: Myślę, że kilka miesięcy to za krótki czas. Myślę, że bliżej rok, półtora. Pani minister Lubnauer i pan minister Standerski mają w tym tygodniu sfinalizować jakby drogę legislacyjną w naszych dwóch ministerstwach, tak żeby to wyszło do konsultacji. I w zależności od tego, jakie to będą rozwiązania technologiczne, ja bym chciała, żeby to się stało jak najszybciej. Dla mnie, jak słyszę rok, półtora, to myślę, nie, no powinno być natychmiast. Ale nie chcę powiedzieć przed czasem i za wcześnie, że coś się wydarzy, jeżeli z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy tego mogli dotrzymać. Ale jednak, proszę pamiętać, drodzy rodzice, to jest w waszych rękach. To wy możecie sprawdzić, możecie wyłączyć dziecku usługi.
8: Pani minister, ostatnie pytanie. Muszę je zadać, bo kolejna rzecz, o której mówią eksperci, to jest gigantyczny poziom przemocy w polskich szkołach. 63% uczniów, ponad 60% mówi. Spotkaliśmy się z jakąś formą przemocy fizycznej, werbalnej, wirtualnej albo seksualnej. No i to spośród często ofiar albo osób uważających się za ofiary pochodzą sprawcy.
9: Tak. I bardzo chyba na każdym moim spotkaniu z nauczycielami, dyrektorami ten temat też się pojawia, bo ofiarami bardzo często uczniów są uczniowie, ale też zdarza się, że ofiarami są nauczyciele i o tym też trzeba pamiętać. My żeśmy zaproponowali, ministerstwo zaproponowało i w zeszłym, i w tym roku taki tydzień przeciwdziałami są nauczyciele i o tym też trzeba pamiętać. My żeśmy zaproponowali, ministerstwo zaproponowało

0: na linię telefoniczną pomocy 116-111, więc ten kontakt jest. I chciałam jeszcze bardzo podziękować Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Widzę, że pan redaktor mi pokazuje, żeby skończyć, ale muszę to zrobić. Ostatnie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Zdrowia wzmogło telefon zaufania, nie tylko ten dla dzieci i młodzieży, który działa od kiedy żeśmy zapewnili jako rząd finansowanie, ale również linię 800-100-100, gdzie dorośli, rodzice i nauczyciele też mogą znaleźć pomoc.
1: Tu stawiamy kropkę, dziękujemy Fundacji. Dziękuję oczywiście. A Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Zapraszają.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu busa z osobówką w miejscowości Borowce na Mazowszu. Droga wojewódzka 627 między Ostrawią Mazowiecką a Ostrołęką w tej chwili jest zablokowana.
2: Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi. Te utrudnienia mogą potrwać do 10. Blisko 60 strażaków walczyło z pożarem restauracji w miejscowości Stobno 7 w Wielkopolsce.
1: Ogień objął tam dach o powierzchni 600 metrów kwadratowych.
2: Część konstrukcji zapadła się do środka, przekazał o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, trwa w tej chwili dogaszanie ognia.
2: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dzisiaj nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Jej zdaniem sytuacja w tej chwili się uspokoiła.
3: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
2: Mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka.
1: Dodawała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, by dyrektorzy mogli na przykład przeszukiwać plecaki czy odebrać uczniom niebezpieczne przedmioty.
2: Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26.
1: Syreny alarmowe będą przez minutę emitowały dźwięk ciągły. Prosimy o zachowanie spokoju, apeluje do mieszkańców Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
2: O poranku zaglądamy na stację paliw.
1: Tam benzyna poniżej 7, ale diesel znowu droższy.
2: Litr benzyny 95 ma kosztować dzisiaj nie więcej niż 6 zł 97 groszy.
1: Olej napędowy 8 zł 6 groszy i są to najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dziesiąty mecz bez porażki, Legia Warszawa z dobrą serią w Ekstraklasie.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, no Legia jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Bilans to 6 zwycięstw i 4 remisy. Wczoraj wygrany domowy mecz z Wisłą Kraków 2-0.
7: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy 2 bramki, z czego jesteśmy zadowoleni. Chłopaki dali radę i z tego jestem zadowolony.
6: Komentował trener Marek Papszun. Po meczu dużo krytyki w stronę arbitrów, kilka ewidentnych błędów zespołu sędziowskiego. Kłopoty w Jagiellonii Białystok, wydłuża się lista kontuzjowanych. Klub z Podlasia poinformował, że na kilka tygodni ze składu wypada słoweński napastnik Nick Prelec. Przypomnę, że na liście kontuzjowanych jest także choćby Norbert Wojtuszek. A już w czwartek Jaga w Lidze Europy zagrał u siebie z Araratem Armenia. No dobrze byłoby zgarnąć komplet punktów. Derby Trójmiasta dla Arki Gdynia. Pojedynek w PGE Basket Lidze zakończony zwycięstwem Arki nad Treflem Sopot 96-82. Gdynianie dopiero w trakcie spotkania się rozkręcili i początek należał do Trefla.
8: Wyszli na nas bardzo agresywnie, bardzo fizycznie. Nie dali nam łatwych punktów zdobyć. I oni złapali swój rytm, a my swojego rytmu nie mieliśmy. Trzecie, czwarte kwarty zaczęliśmy grać tak, jak my potrafimy najlepiej.
6: Komentował trener Arki Mantas Czesnawski. Z najwięcej punktów dla jego zespołu rzucił Jakub Garbacz, 26. Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup. Impreza poświęcona pamięci Tomasza Wójtowicza została rozegrana w Lublinie. W finale projekt wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-1. No, przed startem ligi powiew optymizmu.
9: No tak, na pewno będzie to bardzo ciekawy sezon, bardzo, bardzo intensywny i długi, bo każda drużyna się wzmocniła, więc już się nie mogę doczekać.
6: Tak mówił Bartosz Gomułka z projektu. W weekend mieliśmy też memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam w finale Asseco Rossowie Rzeszów wygrała z PGE Skrą Bełchatów 3-0.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Za 22 minuty będzie 9:00, Radio RMF 24, poranny program pod znakiem oczywiście tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Krakowie. Jest nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała. Czy Łukasz Gibała może liczyć na współpracę Rady Miasta? Przypomnę, Rada Miasta jest zdominowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Czy zatem czekają nas 2 lata napięć i konfliktów?
1: Wydaje mi się, że to, co jest kluczem odpowiedzi na to, uświadomienie sobie, z jakimi wyzwaniami my się w tej chwili będziemy mierzyć przez kolejne lata. Te wyzwania były w kampanii podniesione, ale dosyć ogólnie, co pewnie wynika z istoty kampanii. Bardzo silna potrzeba zmiany modelu gospodarczego Krakowa. Mhm. Przez 2 lata mojej bytności w urzędzie mam wrażenie, że sporo zrobiliśmy, ale to nie znaczy, że to jest zamknięte. To jest dopiero początek tej zmiany. Mamy problem bardzo istotny mieszkalnictwa. Problem kultury, problem uczelni wyższych i styku z biznesem i wreszcie szereg innych problemów dotyczących finansów publicznych. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, starając się być bardziej pragmatyczny, to co może spowodować, żeby ta współpraca w formule kohabitacji była realna, coś co trafnie ujął pan Jan Hoffman, znaczy to muszą być takie propozycje, które zyskają szerokie poparcie i presję mieszkańców, bo wtedy radni, ale i też pan prezydent, jego administracja będą skłonni te projekty realizować. Suma suma rzekłby, że od tego, czy to będzie skuteczna polityka nowej administracji, będzie zależeć jakość przedłożeń, które będą dyskutowane na forum miasta.
2: Ale panie profesorze, ja bardziej pytam o to, czy pańskim zdaniem to są 2 lata na przeczekanie do kolejnych wyborów samorządowych, czy rewolucja, zmiana w Krakowie zacznie się już jutro?
1: To jest bardzo trudna sprawa i wydaje mi się, że każdy, kto obejmuje władzę, zdaje sobie bardzo szybko sprawę ze złożoności materii, z którą się mierzy. I uważam, że w Krakowie ta rewolucja, nawet jeżeli czasami w wypowiedziach pojawiała się polityków, pretendentów, nie jest potrzebna. Ale jest potrzebna bardzo rzetelna rozmowa i uzgodnienie pewnego pakietu, który budowałby przyszłość tego miasta. Jeżeli nie będziemy w stanie tego zrobić, to pogrążymy się przez 2 lata w te wojenki, personalne uszczypliwości i pewnie to daje wiele radości takiej populistycznej, budzi zainteresowanie, ale to nie jest myślenie o rozwoju miasta.
0: Tak tłumaczy to profesor Stanisław Mazur, były wiceprezydent Krakowa właśnie, gość wczorajszego wieczoru wyborczego. Kogo możemy się teraz spodziewać na miejskich stanowiskach? To też jest pytanie do nowego prezydenta. Czy Łukasz Gibała ma już skompletowany gabinet? Pytałem o to podczas wczorajszego wieczoru. Jednego z inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, czyli Jana Hoffmana.
3: Pan prezydent elekt mówił o tym dość wyraźnie, no nawet w tym wywiadzie, który wysłuchaliśmy, że zamierza oprzeć się na tych ekspertach, z którymi współpracował przez lata, których nazwiska prezentował u siebie na stronie. Natomiast pamiętam też, że pan prezydent mówił o otwartych konkursach, no w związku z czym, jeżeli mają być konkursy na różne stanowiska, to trudno, żebyśmy dzisiaj znali wyniki tych konkursów.
2: Ale rozumiem, że konkurs nie będzie obejmował stanowiska wiceprezydenta, zgadza się?
3: No i ja akurat uważam, że to są stanowiska takie polityczne, więc one nie podlegają.
2: Trochę byłem złośliwy, jak się pan domyśla, z lekka.
3: A ja wybrnąłem od odpowiedzi wprost.
2: Całkiem dobrze, ale chciałem pana zapytać w takim razie, czy Łukasz Gibała będzie musiał spłacać swoje zobowiązania polityczne po tych wyborach, czy nie?
3: A wobec kogo?
2: Właśnie się zastanawiam, czy są takie zobowiązania, czy nie?
3: Moim zdaniem, jeżeli ma zobowiązania, a ma zobowiązania bardzo takie mocne wobec mieszkańców tych, którzy
2: go wybrali. A wobec polityków i wobec ugrupowań politycznych?
3: To było iluś kandydatów, którzy startowali w tych wyborach. Ja się wycofałem akurat przed pierwszą turą i pakt, porozumienie podpisaliśmy.
2: Zaskakujące to było swoją drogą.
3: Być może. W każdym razie porozumienie jakieś zawarliśmy też programowe. Natomiast jeżeli chodzi o innych kandydatów, no to oni startowali do końca, prezentowali swoje pomysły na rozwój miasta. Do drugiej tury trafiło 2 kandydatów. Ja nie widzę tutaj takich zależności, paktów, jakichś porozumień.
0: Jan Hoffman podczas wczorajszego wieczoru wyborczego, tak całego krakowskiego wieczoru wyborczego możecie wysłuchać i obejrzeć także na naszym kanale na YouTubie. Polecamy gorąco. Radio RMF 24. Za moment wracamy.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Kampania już się skończyła, wybór dokonany, ale to nie znaczy, że czas na wolne. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, przed nami duże wyzwania. Tak dziś już mówi prezydent elekt Krakowa Łukasz Dybała. Po wczorajszym zwycięstwie pojawił się na rondzie Mogilskim w centrum miasta.
1: Dzień dobry, może odważonych dla pani. W ramach podziękowania za zaufanie rozdaję właśnie mieszkańcom, mamy piękny rzeczki poranek, więc się przyda taka przekąska.
2: Na pewno, tym bardziej, że jestem bez śniadania.
1: No to tym bardziej, proszę się protestować,
2: tak jest.
3: Panowie zadowoleni z wyboru?
4: Tak. Tak, bardzo. Bardzo.
3: Po co dzisiaj tutaj przyszliście?
4: Poświętować razem z panem prezydentem, z panem Łukaszem Dybałą i swoje postulaty wypełni i wierzę w to.
1: Wiemy, gratuluję. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Tak, proszę uważać, trzeba wyciągnąć tak, o właśnie. Super, dla pani również, proszę pozostawać.
0: A przyszłemu prezydentowi Krakowa, prezydentowi elektowi towarzyszył nasz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Za przysiężenie Łukasza Dybały najprawdopodobniej 21 października. A nowy prezydent Krakowa będzie razem z nami po 9.30 w Radiu RMF 24.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: nami.
1: Najważniejsze fakty zawsze znajdziecie w RMF FM. Jest 9:00, przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
3: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. To oznacza, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
2: Policyjne patrole w rejonie szkół.
3: To jest efekt tragicznych wydarzeń minionego tygodnia.
2: Nasz dziennikarz towarzyszy funkcjonariuszom w Poznaniu.
3: Ostrzegam też kierowców, utrudnienia w tej chwili na Krewej 25 w Wielkopolsce. Najprawdopodobniej 21 października zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Krakowa.
2: We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała zdobył 62% głosów.
3: Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, 38% poparcia.
2: W faktach ponownie krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Tak jest, dzień dobry.
3: Maćku. Dzień dobry Maćku. Gibała ma już zaświadczenie o wyborze, zatem co będzie robić dalej?
4: Jak napisał w mediach społecznościowych, czeka na zaprzysiężenie i zabiera się do pracy. A wczoraj, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, powiedział mi, jakie będą pierwsze dwie jego decyzje.
5: Pierwsze dwie decyzje to jest A. Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
4: A już za pół godziny prezydent elekt Krakowa będzie gościem Piotra Saleka w naszym informacyjnym radiu RMF24.
3: Tutaj na Kopcu Kościuszki, zatem już teraz zapraszamy na rozmowę.
2: To fakt w RMF FM. Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia.
3: Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach.
2: Przed podstawówką przy ulicy Słowackiego w Poznaniu jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Zgadza się.
2: Witamy cię w faktach. Co jeszcze mają w planach funkcjonariusze?
6: Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci, zaplanowane są też specjalne szkolenia, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
7: Przede wszystkim pracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
6: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swoim nadzorem ponad 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym, to oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką, mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły.
3: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka uderzyła w bariery na Krewej 25 w Starym Mieście w Wielkopolsce.
2: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Konina. Zaczynaliśmy od wyborów w skali mikro krakowskich i rozstrzygniętej drugiej tury.
3: No to teraz skala makro. W stolicy Indii Delhi władze zamknęły 6 stacji metra, ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji, który ruszy dziś przed Sąd Najwyższy.
2: Protestujący domagają się dymisji szefa komisji wyborczej po wykreśleniu, uwaga, prawie 130 milionów osób z list wyborców.
3: Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej indyjskiej partii ludowej premiera Narendry Modiego.
2: India, najludniejsza demokracja świata.
3: Tak jest, prawie 1,5 miliarda obywateli. A Magdalena Frank w tej chwili na korcie. Pierwsza runda turnieju WTA w chińskim Wuhan.
2: A po drugiej stronie siatki ta zawodniczka.
8: Mananteya Solangeo.
3: Tak jest, praworęczna tajka, która lubi grać na twardych kortach, no ale w tej chwili nie widać tego o poranku. Frank prowadzi z Mananteya Solangeo 5-3.
2: Jeżeli wygra w drugiej rundzie, czeka już na nią Iga Świątek.
3: Tak jest.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A co do 10 w Radiu RMF 24, oczywiście echa tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w naszym studiu i w Krakowie. Było mnóstwo ciekawych gości. Przewinało się przez studio na Kopcu Kościuszki. Wielu już słyszeliście, ale jeszcze w tej godzinie posłuchamy, co miał do powiedzenia Łukasz Orbitowski, pisarz, ale też człowiek, który ma Kraków w krwiobiegu.

0: 11 minut po godzinie 9. Poranny program w Radiu RMF 24. Powyborczy poranny program w poniedziałek powyborczy. Łukasz Gibała obejmuje władzę w Krakowie. Obejmuje władzę z długą listą obietnic, ale też z dużymi oczekiwaniami mieszkańców. Podczas naszego krakowskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF 24 Maciej Fijak, jeden z naszych gości, Maciej Fijak z akcji dla Krakowa, zwracał uwagę, że nowy prezydent będzie musiał pogodzić zapowiadane zmiany z trudną sytuacją finansową miasta.
1: No nie da się tego zrobić, dlatego tak jak Łukasz tutaj mówi, że gigantyczne zadanie, bo oni oboje, i pani senator, i Łukasz Gibała opowiadali o obniżkach generalnie i o jednoczesnym likwidowaniu długu. Tego się generalnie nie da w ten sposób zrobić. Opowiadali o tym, że chcą pozyskiwać większą bazę wyborców, nowe firmy, tylko że gdyby to było aż takie proste, to podejrzewam, że dwóch poprzednich prezydentów by to zrobiło, tak? Łukasz chce mieć więcej pieniędzy na inwestycje. Także no będzie to naprawdę bardzo ciekawe. My jeszcze tylko dodam, a propos tych obietnic, też tutaj widzieliśmy, że Łukasz Gibała tak dosyć spokojnie podchodzi do tego zwycięstwa. Już mówi, że to będą trudne czasy, trudne dwa lata, nie wiadomo co z Radą Miasta. Obniża te oczekiwania ewidentnie. Mhm. My podliczyliśmy dzisiaj razem z zespołem z akcji jego obietnice, które padły w różnych wywiadach i które wyłuskaliśmy z tego jego krótkiego, ale nadal programu. No i to jest 107 różnych obietnic, więc jeżeli popatrzymy, ile zostało do końca tej kadencji, no to jest mniej więcej jedna obietnica tygodniowo do realizacji. Naprawdę bardzo poważne zadanie.
0: Poważne zadanie. Maciej Fijak, akcja dla Krakowa. Ostrożnie do tej nowej prezydentury podchodzi pisarz i publicysta Łukasz Orbitowski, który przyznał, że Gibała jest dla niego niewiadomą.
2: Ja jestem jej ciekawy, ponieważ z mojej perspektywy Łukasz Gibała jest wielką niewiadomą. Ja tak naprawdę nic o tym facecie nie potrafię powiedzieć. Być może dlatego, że on też nie był jak gdyby skory do ujawniania pewnych aspektów swojej osoby. Generalnie o Gibale wiemy tyle, że jest bardzo bogaty. Ja to jest dosyć...
3: A to jest jego zaleta czy wada?
2: No, lepiej chyba jest być bogatym niż biednym. Jest tego,
3: z na pewno tego... dobrze być bogatym i szczęśliwym.
2: Tak, tak, ale jak gdyby no, Gibale robią z tego tytułu zarzuty, natomiast ja po prostu czekam, wiesz? Zastanawiam się, co będzie, zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawa prezydentura, gdyż krótka. W związku z tym, jeżeli czy ten człowiek się sprawdzi, to pozostaje na stanowisku, a jeżeli się nie sprawdzi, to jak sądzę, no Krakowianie już pokazali, że umieją wystawiać czerwone kartki, więc jak będzie źle, to podziękują temu człowiekowi. Zobaczymy. Widzę w tym jakąś zmianę. Coś się skończyło, prawda? I czekam, co będzie dalej.
0: Coś się skończyło, a co się zacznie? Będziemy o to pytać oczywiście Łukasza Gibałę. Przypomnę, dzisiaj po 9.30 nowy prezydent elekt Krakowa będzie razem z nami, a to był Łukasz Orbitowski na antenie Radia RMF 24 z naszego wczorajszego krakowskiego wieczoru wyborczego. Do obejrzenia i do odsłuchania oczywiście na naszym kanale w YouTubie.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.
1: Co ciemnie

21 minut po godzinie 9. Rzućmy okiem na to, co się dzieje na światowych giełdach. Zostawmy na moment Kraków i te zmiany polityczne. A co jeśli chodzi o ekonomię i ceny ropy oczywiście? No ten poniedziałek nie wygląda tak źle, bo się okazuje, że ceny ropy na światowych rynkach spadają. Baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztuje teraz $90.69, Brent niecałe $104. To nie są duże spadki. To jest spadek mniej więcej w okolicach 1%. Inwestorzy zachowują spokój i nie reagują jakimiś wzrostami cen na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, a ta eskalacja niestety jest, bo wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali lotnisko w saudyjskim Riyadzie, wiecie o tym doskonale, zapowiedzieli też kolejne uderzenia na lotniska, na infrastrukturę krytyczną. Władze Arabii Saudyjskiej z kolei zapowiedziały odwet. Niepewność też budzi sytuacja w cieśninie Ormus. Chyba się już do tego zdążyliśmy przyzwyczaić. Cieśnina Ormus, wiadomo, kluczowa dla światowych dostaw surowców energetycznych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna apeluje o zwiększenie dostaw oleju napędowego na rynki i ostrzega, że ta sytuacja wymaga pilnej uwagi. Mimo poniedziałkowych spadków ropa wciąż pozostaje znacznie droższa niż na początku roku. Nie trzeba nikogo przekonywać. Od stycznia ta WTI jej ceny wzrosły o 58%, Brent ponad 70%. No, czujemy i wiemy o tym doskonale, tankując nasze samochody, chociaż w tej chwili u nas program CPN, więc być może jeszcze tego tak boleśnie nie odczuwamy. Na ceny ropy też wpływają doniesienia ogłoszonym przez Donalda Trumpa energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Istotne jest tutaj to, że ogłosił to na razie tylko Donald Trump. Amerykański prezydent twierdzi, że obie strony zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną, ale nie podał szczegółów porozumienia. Jak to się przełoży w dalszej perspektywie na rynek paliw? Będziemy o tym rozmawiać. Po godzinie 10 w Radiu RMF24 opowie nam o tym Przemysław Bryks, a to jest analityk rynku paliw. Polecamy gorąco. 23 minuty po 9.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje tysiące dolarów dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: 9:30 na zegarach. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi. To słowa Łukasza Gibały, który o poranku w centrum miasta dziękował swoim wyborcom za poparcie. Zwycięzca drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla stolicy Małopolski.
5: Sytuacja Krakowa, jak Państwo wiecie, nie jest łatwa. To jest kadencja tylko 2-letnia. Gigantyczne zadłużenie. Skomplikowana sytuacja w Radzie Miasta. Tak więc przechodzimy w tryb zadaniowy i zrobimy wszystko, żeby przez te 2 lata przywrócić Krakowie normalność.
4: Prezydent elekt Krakowa będzie gościem Piotra Salaka zaraz po faktach w radiu RMF24. I kolejne informacje. Służby muszą mieć baczność na tego typu sytuacje, obym nie był złym prorokiem, ale to się może powtarzać. Mówił generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, o groźbie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Gość rozmowy o 7 w radiu RMF24 był też pytany o podobne sytuacje w czasie swojej pracy w BOR.
6: Oczywiście, że były sytuacje raz, 2 razy w miesiącu, ale nie tej skali, która jest obecnie. Nie tej skali, która jest obecnie, absolutnie. Służby muszą mieć baczność na tego typu sytuacje, bo to obym nie był złym prorokiem, to się może powtarzać i ja jestem pewny, że Służba Ochrony Państwa jest profesjonalną formacją kierowaną obecnie przez kompetentne dowództwo i poradzi sobie z tymi problemami.
7: Taki jest świat. Takie są fakty.
4: Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych, poinformowało Wojsko Korei Południowej. Jeden z nich miał przelecieć ponad 900 kilometrów. Była to 4. taka próba rakietowa Pjongjangu w ciągu miesiąca. Wstępna analiza wskazuje, że wystrzelenie pocisków miało na celu demonstrację siły w odpowiedzi na udany test naszego pocisku hipersonicznego, a także celowe zaprezentowanie możliwości rakietowych i postępów w realizacji 5-letniego planu rozwoju krajowych zdolności obronnych, powiedział dyrektor do spraw informacji publicznej południowo-koreańskiego Kolegium Szefów Sztabów Yang De-Yang. Warto dodać, że w ostatnich tygodniach wzrosły napięcia na linii Korea Północna-Korea Południowa w związku z testami uzbrojenia prowadzonymi przez oba państwa. Trwa sezon grzewczy, więc na koniec ważne przypomnienie od strażaków. Czujka dymu i tlenku węgla może uratować życie. Warto się w nią zaopatrzyć jesienią i zimą. Wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla.
8: Mówimy o sezonie grzewczym, o sezonie, kiedy mamy jesień, zimę i przedwiośnie. Za oknami będzie się robiło coraz chłodniej. Eksploatujemy nasze urządzenia grzewcze. Tam właśnie to ryzyko powstania się tlenku węgla jest bardzo duże, bo ten czad powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania.
4: Tyle rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków Martin Hall. A już za chwilę w radiu RMF24 rozmowa ze zwycięzcą drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa Łukaszem Gibałą.

0: 24.
1: A w Radiu RMF 24 gość specjalny, prezydent elekt Krakowa, Łukasz Dibała. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry.
1: Pan się już przyzwyczaił do tego, panie prezydencie?
2: Nie, jest to coś, co właśnie za każdym razem mi uderza. Nawet jak pan teraz mnie przywitał, to czuję się tak jeszcze trochę nieswojo.
1: No ale rozumiem, że już to powitanie musi wejść panu w krew, panie prezydencie. W gabinecie pan jeszcze nie był pewnie.
2: No nie, czekam na zaprzysiężenie. Powinno być w przyszłą środę, jeśli nic się nie zmieni. Dopiero wtedy zobaczymy, jak ten gabinet wygląda. Czy coś się zmieniło, od kiedy byłem kilka lat temu ostatni raz?
1: W takich gabinetach prezydenckich są też szafy. A jak tak. Są szafy, to z takich szaf często coś wypada. To co wypadnie z szafy prezydenta Krakowa?
2: Wszystkie te szafy, panie rektorze, otworzymy na oścież. To panu gwarantuję i dokładnie pokażemy mieszkańcom, co w nich jest. I sam jestem ciekawy, co wypadnie.
1: No, ale spodziewa się pan trupów w szafie?
2: No ja myślę, że jak popatrzymy na przykład na prezydenta Jacka Majchrowskiego, który bardzo mocno mnie krytykował i dalej krytykuje, no to chyba jakieś powody muszą być, dla których on krytykuje, więc może to jest właśnie ten powód, że tam są te trupy.
1: Tym trupem może być na przykład zadłużenie miasta?
2: No to zadłużenie, jak pan wie, jest absolutnie rekordowe. 11 tysięcy na głowę mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie. No i to będzie główne zadanie, żeby coś z tym zrobić.
1: A co pan chce z tym zrobić w takim razie? Jak sobie poradzić z tym zadłużeniem?
2: Nie ma jednego działania. To trzeba na kilku płaszczyznach działać. Z jednej strony zrobimy rzetelny audyt i poszukamy oszczędności takich, które nie uderzą po kieszeniach mieszkańców. Z drugiej strony zwiększenie bazy podatkowej, czyli na przykład zachęcanie mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, są zameldowani, żeby się meldowali. A z trzeciej strony na przykład opłata turystyczna.
1: Ale pan mówi o audycie. Ten audyt będzie też dostępny chociażby dla mieszkańców Krakowa. Pan to będzie robił wszystko publicznie?
2: Tak. Chodzi o to, żeby była jak największa transparentność, żeby ludzie wiedzieli, jaki jest punkt wyjścia, żeby był taki raport otwarcia, a przy okazji, żeby rzeczywiście znaleźć jakieś sposoby na oszczędzanie, które nie uderzą mieszkańców.
1: Panie prezydencie, ale z drugiej strony, jak słyszę, będziemy robić oszczędności, bo rozumiem, że będzie pan musiał robić oszczędności.
2: Bez tego nie da rady.
1: A z drugiej strony słyszę, że pan chce zmienić ceny biletu. No to kosztuje. I znowu kosztuje budżet. To jak pan w takim razie z kołderką sobie poradzić? Bo kołderka będzie krótka.
2: No ja nie obiecuję wielkich inwestycji, ale te drobne rzeczy, takie jak na przykład zwiększenie częstotliwości w kursowaniu autobusów i tramwajów, czy powrócenie do starej taryfy biletowej, musimy zrobić. Liczę, że sama opłata turystyczna da tyle pieniędzy, że to wystarczy.
1: I kiedy pan zmieni ceny biletów?
2: Od 1 stycznia.
1: Już od 1 stycznia będzie tak. zmiana ceny biletów, czyli to będzie bilet 20-minutowy, tak?
2: Zamiast 15-minutowego. Gdzie, panie rektorze, da się w Krakowie dojechać przez 15 minut przy
1: tych
2: korkach?
1: Nie da się, to prawda.
2: Prawda?
1: To, no. Więc, a często pan jeździ komunikacją?
2: Rzadko, ale jeżdżę.
1: No, ale teraz pan chyba nie będzie jeździł pani komunikacją, panie prezydencie.
2: Muszę jeździć, żeby widzieć, jak ona funkcjonuje. Nie ma nic gorszego niż polityk, który siedzi w limuzynie.
1: Panie prezydencie, za długo pan jest w polityce, żeby mi powiedzieć, że pan się nie spodziewał tego zwycięstwa. Zgadza się?
2: Nie spodziewałem się jego skali. Zakładałem, że wygramy, ale nie, że aż tak bardzo. Zresztą to jest nawet więcej niż którykolwiek sondażek by nam dawał.
1: Wielu mówiło, że to będzie zwycięstwo na żyletki. Mhm. Dlaczego pańskim zdaniem to zwycięstwo było takie zdecydowane? Bo...
2: No moim zdaniem wiele osób mi mówiło: panie Łukaszu, przyjeżdżają to masowo ci warszawscy politycy i to nas tylko wkurza. Obiecują nam różne rzeczy, gruszki na wierzbie, a mamy tego po prostu dość.
1: Ale to pan wygrał dlatego, że pan mówił: nie wierzcie politykom?
2: Moim zdaniem tak. Ja mówiłem: nie wierzcie politykom, a pani senator Piątkowska ich zapraszała i prezentowała tych polityków warszawskich, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak się w Krakowie żyje, jako autorytety.
1: Ale panie prezydencie, pan sam jest politykiem i to politykiem, który widział, no, z jednego garnka jadł przecież. I pan był w Platformie Obywatelskiej, w Ruchu Palikota. Można by jeszcze wymienić parę ugrupowań. No to jest pan politykiem, czy pan nie jest tym politykiem?
2: Jestem, ale oprócz tego, że jestem politykiem, to od 49 lat, bo tyle mam. Jestem też mieszkańcem Krakowa i działam na rzecz tego miasta, a tu przyjeżdżali politycy, którzy nie mieli zielonego pojęcia o naszych problemach. I oni się stawiali w roli autorytetów, którzy będą ludziom narzucać to, jak mam zagłosować. No litości.
1: Spotkał się już pan z Moniką Piątkowską?
2: Nie, ale chcę to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że w tym tygodniu tego spotkania dojdzie.
1: To będzie takie spotkanie, to będzie miła rozmowa? Spodziewa się pan, że będzie miła rozmowa?
2: No a dlaczego by nie? Zakładam, że pani senator jest profesjonalistką i jakby ta porażka nie wpłynie na jej chęć pomocy prezydentowi elektowi w na przykład zdobywaniu środków w Warszawie dla Krakowa.
1: Dlaczego to pytam? Dlatego, że pamiętam te ostatnie 2 tygodnie kampanii. To nie była miła kampania, panie prezydencie.
2: No, polityka ma swoje prawa i zwykle jak jest kilkoro kandydatów do tej samej funkcji, to dochodzi do jakiegoś takiego delikatnego boksowania się słownego, do jakichś takich utarczek, no ale powinniśmy to odłożyć na bok. Wszelkie spory teraz na bok i pełna para z pracą na rzecz naszego miasta.
1: A pan się lubi boksować politycznie?
2: Nie przepadam.
1: No, ale trochę się w tej kampanii boksował. Nawet przegrał pan proces w trybie wyborczym.
2: Tak, tych procesów było 8, jeśli dobrze naliczyłem. Były takie, które przegrałem, były takie, które wygrałem. Moim zdaniem nie było wyjścia. Moi pomocnicy wyborczy mówili, że jak druga strona mówi coś nieprawdziwego, to musimy, panie Łukaszu, musimy Łukaszu składać te pozwy. Natomiast powiedziałem, dobra, składajcie. Ja jestem trochę z boku, ale w takim razie pozywajcie ich.
1: Ale rozumiem, że ta porażka jak w jakiś sposób się przełoży, to co się działo przez te ostatnie 2 tygodnie, przełoży się na współpracę z panią Moniką Piątkowską, czy w ogóle na przykład z Radą Miasta?
2: No mam nadzieję, że nie. Zakładam, że jesteśmy w stanie odłożyć na bok to, co nas różni, te wszystkie spory i skupić się na tym, co nas łączy, bo sytuacja finansowa Krakowa jest katastrofalna i potrzebujemy współpracy ponad podziałami. Taka w ogóle była nazwa Komitetu pani Piątkowskiej. Nawet współpracujemy ponad podziałami.
1: No ale pan też mówi o tym, że jeżeli się nie uda współpracować z Radą Miasta, to też będzie plan B i plan C. Ma pan już te plany? Może pan je ujawnić?
2: No tak. Są takie rzeczy, które prezydent i tak może zrobić bez posiadania większości w Radzie Miasta.
1: Co na przykład?
2: No na przykład zredukować liczebność zarządów i wymienić to zarządy miejskich spółek czy rad nadzorczych, obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej, więc trochę tego jest.
1: To trochę brzmi jak groźba, panie prezydencie.
2: No nie, to nie jest groźba, to jest obietnica.
1: Ja nie mówię o cenach biletów, tylko mówię oczywiście tak. O tej wymianie zarządów spółek miejskich.
2: Ja i tak te zarządy zredukuję i wymienię. To jest coś, co obiecywałem.
1: Ale to znaczy, że to były polityczne stanowiska pana zdaniem?
2: Dokładnie tak.
1: Ale były polityczne i teraz będą tylko obsadzane w drodze konkursu?
2: Czyta mi pan w myślach. Dokładnie tak. Zależy mi na tym, żeby te stanowiska były obsadzone przez najlepszych fachowców wybranych w transparentnych konkursach.
1: Ale to wie pan, że pan się naraża na to, że wszyscy będą panu teraz patrzeć na ręce i będą doszukiwać jakichkolwiek nieprawidłowości podczas tych konkursów także.
2: I bardzo dobrze. Chcę, żeby media ogólnopolskie, żeby pan redaktor, żeby dziennikarze lokalni również i też inni politycy patrzyli mi na ręce.
1: A pan ma swoją drużynę? Kto będzie obsadzał stanowiska wiceprezydentów na przykład?
2: Za wcześnie, że panie redaktorze, na podawanie nazwisk.
1: Ale rozumiem, że pan już rozmawiał na ten temat, czy jeszcze nie?
2: Toczą się rozmowy.
1: A toczyły się rozmowy jeszcze przed drugą turą wyborów, czy nie?
2: No tak, no musiałem wiedzieć, na kogo mogę ewentualnie liczyć. Mogę zadeklarować, że żadna z tych 4 osób, które obejmą funkcję wiceprezydentów, nie będzie miała legitymacji partyjnej.
1: Jan Hoffmann będzie wiceprezydentem?
2: Będzie, mam nadzieję, pracował na rzecz naszego miasta, czy na stanowisku wiceprezydenta, czy innym, tego jeszcze nie wiem.
1: Pan będzie musiał spłacać też zobowiązania polityczne, panie prezydencie.
2: Wobec kogo?
1: No, chociażby wobec tych, którzy przenieśli swoje głosy z pierwszej tury na pana w turze drugiej.
2: Czyli wobec wyborców?
1: Wobec wyborców, ale też wobec tych, którzy mówili, no, nie Monika Piątkowska, a jeżeli mówili nie Monika Piątkowska, to tak wskazywali ewidentnie Łukasza Gibałę, prawda?
2: No to są dwie różne sfery. Jak chodzi o wyborców, to bardzo chętnie spłacę te zobowiązania, bo tym wyborcom chyba po prostu zależy na tym, żeby w Krakowie było normalnie, żeby oni byli szanowani. Mówię o wyborcach konserwatywnych, bo poprzedni prezydent tak średnio ich szanował, pisał sobie różne brzydkie rzeczy na czole, obrażające tych wyborców i tego nie będzie. Natomiast jak chodzi o polityków, to oni mogą przeżyć rozczarowanie, bo rzeczywiście mogą liczyć na to, że zamiast za to nie wprost poparcie coś otrzymają, natomiast no tutaj jedyne, co im mogę zaproponować, to wspólna, ciężka praca na rzecz naszego miasta, czyli pot, krew i łzy.
1: Czyli nie będzie żadnych ukłonów z kierunku ludzi związanych chociażby z Prawem i Sprawiedliwością. Mówimy o tych ukłonach tutaj w mieście, w Krakowie.
2: Ukłonów personalnych nie będzie, żadna z tych osób nie może liczyć na jakieś stanowisko, natomiast będzie rzeczowa dyskusja o tym, które elementy z ich programu można wprowadzić. Na przykład radny Michał Drewniński, czyli kandydat na prezydenta, jest z Nowej Huty i on jak mało kto zna tę Nową Hutę i ja chętnie bym jego posłuchał, żeby ustalić kolejność realizacji potrzebnych inwestycji w Nowej Hucie.
1: Michał Drewniński to jest ta osoba, z którym pan rozmawia na przykład o stanowisku wiceprezydenta, czy nie?
2: Nie, tak jak powiedziałem, nie będzie żadnych wiceprezydentów z legitymacją partyjną. Żeby była jasność, ja uważam, że radny Drewniński ma kompetencje, żeby być tym wiceprezydentem, ale obiecywałem coś innego.
1: Panie prezydencie, niektórzy się zastanawiają i są ciekawi też tej pańskiej prezydentury, zastanawiają się, jaka jest pańska drużyna? Czy ma pan ludzi generalnie, żeby obsadzić te stanowiska, których trzeba obsadzić, żeby rządzić miastem?
2: Tak, mam. Wystarczy wejść na moją stronę, tam jest lista ekspertów. Są to takie osoby jak Jacek Mosakowski, jak chodzi o transport, czyli człowiek, który obronił doktorat na Cambridge, który założył platformę komunikacyjną, najbardziej popularny portal w Krakowie, który punktował decyzje władz miasta, jak chodzi o transport, tak jak Tomasz Brzostowski, człowiek, który był członkiem zarządu w Hitachi i awansował tam praktycznie od samego dołu, który zarządzał kilkoma tysiącami osób na całym świecie, więc tego typu osób jest mnóstwo. Jest Artur Ławowski, dyrektor w przeszłości dużej szkoły i jeden z lepszych dyrektorów, więc tych osób jest mnóstwo. Część z nich dostanie ode mnie taką propozycję, już dostała taką propozycję i jest zainteresowana tym, żeby pracować na rzecz naszego miasta.
1: Panie prezydencie, pan jest człowiekiem zamożnym.
2: Tak.
1: To według pana jest zaleta czy wada?
2: Zaleta. Zdecydowanie zaleta. Mnie to, co najbardziej mnie wkurza, to jak ktoś ma 20 lat, zapisuje się do młodzieżówki partyjnej, potem nosi teczkę za posłem czy za radnym, potem zostaje jakąś jedynką, zostaje sam tym radnym i posłem, nie ma zielonego pojęcia i nie ma żadnych zasobów finansowych, niezależnych od polityki i po prostu ktoś taki nie ma najczęściej kręgosłupa.
1: Czyli do polityki trzeba iść z dużymi pieniędzmi?
2: No, mnie się model amerykański podoba. Ja nikomu nie bronię angażować się w politykę, czy są zamożną, czy nie zamożną, ale nie ukrywam, że moim zdaniem taki model, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie osoby zamożne idą do polityki, ma sens.
1: A słyszy pan te zarzuty, że Łukasz Gibała kupuje sobie Kraków, kupuje sobie miłość Krakowian. Co pan wtedy mówi?
2: Ja mówię wtedy, że gdyby krakowianie byli przekupni, to by wygrała druga strona. Co oni tutaj obiecywali? Całe wagony pieniędzy na metro, na trasę pychowicką, a to 30 milionów złotych obiecał jakieś boiska minister Rutnicki przy pani senator Piątkowskiej. I co krakowianie nie dali się kupić?
1: A ile pan wydał na to, żeby zostać prezydentem?
2: No, na kampanię wyborczą wydaliśmy około 400 tysięcy złotych. Lista wpłat jest widoczna na mojej stronie.
1: Ale do tego jeszcze kampania referendalna, tam o ile
2: niecałe 2 miliony.
1: Niecałe 2 miliony, to trochę to kosztowało, panie prezydencie.
2: No tak, ale wydaje mi się, że warto inwestować w lepszy Kraków, w taki Kraków, który udało się odzyskać dla mieszkańców.
1: Pierwsza decyzja pańska to?
2: Jak chodzi o takie decyzje jednorazowe, to obniżenie właśnie cen biletów komunikacji miejskiej i przywrócenie biletów w szczególności 20-minutowego.
1: Panie prezydencie, czytał pan, bo tutaj bardzo było, po tej drugiej turze wyborów miałem takie wrażenie, że pan z panią Miką Piątkowską byliście wobec siebie bardzo dyplomatyczni, bardzo mili, bardzo to się działo w sposób elegancki. Zupełnie inaczej to wyglądało chociażby po ostatniej pańskiej porażce, kiedy to wygrał Aleksander Miszalski wybory w Krakowie. Skąd taka różnica?
2: No, mnie się wydaje, że ja zawsze byłem nastawiony na współpracę, ale wtedy, 2 lata temu, ta druga strona nie była zbyt chętna do współpracy. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej.
1: A czytał pan ten wpis Aleksandra Miszalskiego, który się pojawił tuż przed zakończeniem ciszy wyborczej?
2: Czytałem i wtedy mi aż była taka refleksja, zresztą nie tylko to jest moja refleksja, bo wiele osób do mnie podchodziło i mówiło: no, panie Łukaszu, ten człowiek przez 2 lata rządzi, miał wszystkie narzędzia i teraz zamiast siedzieć cicho, to jeszcze pana atakuje.
1: Ale to były bardzo mocne oskarżenia, między innymi o kłamstwa, między innymi o manipulacje. Jak pan wtedy na to odpowiada?
2: No, odpowiadam, że jeśli ktoś, kto popełnił tyle błędów i kto wywołał takie oburzenie mieszkańców, został odwołany jako pierwszy w historii prezydent dużego miasta od 15 lat, no to jeśli ktoś taki mnie krytykuje, to chyba to jest, znaczy, że jestem na dobrej ścieżce.
1: Czy to referendum to była taka dogrywka między panem a Aleksandrem Miszalskim?
2: Nie, to referendum to był prawdziwy zryw mieszkańców, którzy byli wkurzeni na to, że wprowadzano takie eksperymenty jak strefa czystego transportu, prawie że na całe miasto, że podnoszono ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty za wodę, za śmieci. Po prostu to było realne wkurzenie ludzi.
1: Ale z drugiej strony, przecież pan też się wstrzymał od głosu w sprawie strefy czystego transportu, zgadza się?
2: Tak, bo ja uważam, że mieszkańcy sami powinni w referendum zdecydować. Czy bardziej przekonują ich te argumenty proekologiczne dotyczące czystości powietrza, czy bardziej ich boli to, że koszty tej ewentualnej uchwały ponoszą osoby mniej zamożne.
1: Ale to znaczy, że pan będzie organizował referendum w sprawie strefy czystego transportu?
2: Dokładnie tak, panie rektorze. Chcę, żeby mieszkańcy samodzielnie podjęli tę decyzję.
1: I kiedy to referendum? W ciągu tych najbliższych 2 lat?
2: No oczywiście. No, w pierwszej połowie przyszłego roku. Ja generalnie będą tam 2 opcje. Jedna opcja to jest taka, za którą ja będę rekomendował, czyli żeby strefę czystego transportu ograniczyć do ścisłego centrum. Oraz druga, żeby ją pozostawić w takiej wersji, nazwijmy to ambitnej, która obejmuje dużą część powierzchni miasta.
1: To ja już słyszę te głosy krytyki. To gdzie pan w takim razie chce szukać pieniędzy, skoro pan chce organizować referendum? Referendum kosztuje, pan wie o tym doskonale.
2: Tak, referenda kosztują, ale panie rektorze, w demokrację to warto inwestować, a na przykład można ściąć wydatki na promocję. Wydajemy kilkanaście milionów złotych rocznie na promocję, a Kraków jest moim zdaniem świetnie wypromowany, nie potrzebujemy tego wydawać, a koszt jednego referendum to są 2-3 miliony, więc spokojnie, jakbyśmy jedno w roku referendum organizowali, to ścinając o połowę wydatki na promocję, i tak jeszcze mamy więcej pieniędzy.
1: Tych referendów będzie więcej w Krakowie?
2: Ja bym chciał przynajmniej 2 na kadencję. Ta kadencja jest krótka, więc być może skończy się na jednym, ale chciałbym przynajmniej co 2 lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
1: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
2: Nie wykluczamy tego.
1: A tak. W jakiej sprawie może pan powiedzieć?
2: No, moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
1: Panie prezydencie, przed panem współpraca z Radą Miasta. Z Radą Miasta, która jest zdominowana przez zupełnie inne środowisko polityczne. Nie będzie chciała z panem współpracować? Czy ma już pan sygnał, że ta współpraca będzie?
2: mam sygnały, że radni poszczególni są zorientowani na współpracę, tylko pytanie na jakich warunkach, bo ja żadnych stanowisk nikomu obiecywać nie będę, ani dla radnego, ani dla jego rodziny, więc mam nadzieję, że to jest taka chęć współpracy oparta o przełożenie dobra Krakowa ponad własny interes. Jeśli tak, zbudujemy większość w taki sposób, to super. Jeśli nie, to będzie wtedy to prezentura bez większości w Radzie Miasta.
1: I ostatnio, gdy pan powiedział, że ma pan sygnały o współpracy ze strony Rady Miasta, to miał pan proces ze strony w trybie wyborczym.
2: Tak, no teraz na szczęście już mnie Koalicja Obywatelska nie może pozwać, bo już się skończył tryb wyborczy, więc tak, mogę potwierdzić, że rzeczywiście było 6 radnych z Platformy, którzy gdzieś tam się sygnalizowali, że są gotowi rozmawiać o współpracy. Pytanie, jakie będą te ich warunki, zobaczymy.
1: No ale oni wtedy powiedzieli, że nic takiego nie było ze strony kandydata Łukasza Gibały, jeszcze wtedy nie prezydent.
2: I oni nie skłamali, oni podpisali takie specjalne oświadczenie, że nie rozmawiali ani ze mną, ani z nikim mojego komitetu wyborczego i rzeczywiście te rozmowy toczyły się przez pośrednika, który nie był z mojego komitetu wyborczego.
1: Tak mówi prezydent elekt Krakowa, Łukasz Gibała. Dziękujemy słuchaczom Radia RMF24, ale jeszcze zostajemy w naszych mediach społecznościowych, jeszcze zostajemy w internecie i tam kontynuujemy nasze spotkanie z prezydentem. RMF 24.

0: A to już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
1: Ten, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy.
2: Zatrzymano tego mężczyznę wczoraj na Dolnym Śląsku.
1: Minister edukacji w RMF FM komentowała dzisiaj ostatnią falę niebezpiecznych sytuacji w szkołach.
3: Bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek.
2: U nas także Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, o wyzwaniach, jakie stoją przed nim i przed miastem z 9-miliardowym długiem. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Wczoraj mężczyznę zatrzymano na Dolnym Śląsku, noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
1: Krzysztof, z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie planów zamachów?
4: Śledczy wciąż zbierają dowody, zabezpieczają nośniki danych, analizowana jest komunikacja internetowa zatrzymanego. Wiadomo, że ten mężczyzna ma 66 lat. Na jego transport do Warszawy ze względu na stan zdrowia zgodę musiał wydać lekarz. Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
1: Zakaz wstępu dla osób postronnych do szkół powinien zostać utrzymany, deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka.
2: Minister edukacji zapowiadała także zwiększenie możliwości kontroli uczniów. W warszawskim studiu teraz Tomasz Telejkowski.
1: Tomku, jakie prawa powinien, zdaniem minister, otrzymać dyrektor?
5: Zacznijmy od zamknięcia szkół. Ono, zdaniem minister, powinno zostać utrzymane aż do czasu uspokojenia atmosfery.
3: Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. Ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana.
5: Barbara Nowacka chce także zwiększyć możliwość kontrolowania uczniów przez dyrektorów szkół. Minister edukacji jest zdania, że dyrektorzy powinni mieć prawo do przeszukiwania plecaków, a także konfiskowania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
3: My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość.
5: Na tym etapie za takie działanie dyrektor może zostać ukarany dyscyplinarnie i to, zdaniem minister, powinno się zmienić.
1: Policja podała, że do tej pory skontrolowano blisko 80 tysięcy szkół, zatrzymano 135 osób.
2: To fakty RMF FM. Zrobimy rzetelny audyt, wprowadzimy także oszczędności, które nie uderzą w mieszkańców. Tak zapowiada na antenie radia RMF 24 zwycięzca przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie, Łukasz Gibała.
1: Dodał, że zmniejszenie zadłużenia miasta to jedna z najważniejszych spraw.
6: No to zadłużenie, jak pan wie, jest absolutnie rekordowe. 11 tysięcy na głowę mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie. No i to będzie główne zadanie, żeby coś z tym zrobić.
2: Ta rozmowa trwa w tej chwili na kanale RMF 24 na YouTubie. Tam Łukasz Gibała z Piotrem Salakiem. Rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce. No i po 9:00 zdążył to skomentować Jarosław Kaczyński.
7: Poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, których rządzą, jest już poparciem zdecydowanie mniejszościowym.
1: Jarosław Kaczyński na konferencji w Warszawie, a na rynku głównym w Krakowie o 10:00 jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle,
8: zgadza się, dzień dobry.
1: Zwykle rozgrzany polityką do czerwoności portal X tym razem nie jest nawet ciepły.
8: No tak, wybory w Krakowie, delikatnie mówiąc, nie odbiły się u polityków w Warszawie szerokim echem. Żadnej reakcji nie przedstawił ani Donald Tusk, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy popierali Monikę Piątkowską. Najchętniej sytuację pod Wawelem komentują osoby związane z miastem. Sceptycznie do wyboru mieszkańców podchodzi profesor Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa.
9: Ja zawsze uważałem, że powinni wygrywać ludzie, którzy są do tego przygotowani i fachowi. Często się okazuje, że jest odwrotnie.
8: Według Michała Drewnickiego, krakowskiego radnego i kandydata PiS na prezydenta miasta, tu cytat, mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska. Łukasz Kmita, były wojewoda Małopolski, zwrócił uwagę, że wynik krakowskich wyborów zwiastuje utratę władzy w Polsce przez Koalicję Obywatelską. Była premier Beata Szydło napisała, że do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał, dodała. Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej, zwraca uwagę.
10: Na pewno był to kandydat protestu i sprzeciwu, natomiast czy z takiego protestu będzie coś pozytywnego, jakaś pozytywna praca, przekonamy się. Ja jestem mieszkańcem Krakowa, więc muszę życzyć Łukaszowi Gibale jak najlepiej, bo to jest też interes mojego miasta, w którym mieszkam.
8: Dodaje Jaśkowiec z krakowskiego rynku głównego, Paweł Konieczny.
1: Dziękujemy, a kolejne fakty o 11:00.
2: Tam wrócimy do planów nowego prezydenta Krakowa.
11: Radio, muzyka, fakty.
1: RMF FM. Przed południem w centrum kraju będzie raczej pochmurno, a na zachodnich i wschodnich krańcach trochę bardziej pogodnie. Nad Bałtykiem, na zachodzie Mazowsza, północy łódzkiego i w okolicach Olsztyna mogą przydać się parasolki, bo najprawdopodobniej spadnie deszcz. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Łodzi przez 11 w Poznaniu i Krakowie. Najcieplej będzie w Szczecinie i Gdańsku, nawet 12 stopni. Na północy ciśnienie będzie umiarkowane, ale im dalej na południe, tym coraz wyższe.
5: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Wszystkich mamy nadzieję, że ten dzisiejszy dzień upłynie dość spokojnie, ale zaczniemy od cen paliw i decyzji Trumpa, złych decyzji Trumpa.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przechodzimy do porozumienia, jakie zawarł Donald Trump z Władimirem Putinem, a dotyczy ono dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Łącznie mowa o niemal 5 milionach ton paliwa, a amerykański Departament Skarbu wydał tymczasową licencję umożliwiającą takie dostawy. Trump przekonuje, że dzięki temu ceny diesla szybko spadną. Pytanie jednak, czy dodatkowa podaż rzeczywiście przełoży się na ceny na stacjach i jak szybko odczują to kierowcy. Pytanie również, jak szybko odczują to mieszkańcy Ukrainy. A kto wie, czy również nie innych państw europejskich, no bo to klasyczny przypadek, kiedy Trump za ropę finansuje broń dla Rosji. No, wpływie porozumienia na rynek paliw porozmawiam teraz z Przemysławem Bryksą, analitykiem rynku paliw. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
0: Ja zacznę oczywiście od kwestii ekonomicznych. Czy te 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego to jest rzeczywiście ilość, która może wpłynąć na światowe ceny, czy to tylko, no mówiąc brutalnie, PR taki socjalowy prezydenta Trumpa?
1: Powiedzmy tak, w perspektywie handlu światowego i ilości czy ropy, czy paliw gotowych, które są przedmiotem tego handlu, przedmiotem rozmaitych dostaw w ujęciu całorocznym i konsumpcji światowej, to nie są duże wolumeny i to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast bardziej istotna sprawa to jest pewien symbol, z którym mamy do czynienia. To może sprawić nam taką niespodziankę, że analitycy czy handlowcy, traderzy na rynkach mogą to odczytać jako pewnego rodzaju początek trendu, a bardzo dużo w handlu międzynarodowym rozgrywa się na poziomie emocji, zarówno przy wzrostach cen, jak i przy także ich generowaniu i spadku.
0: No dobrze, ale jeśli ja dobrze rozumiem, ja oczywiście nie jestem ekspertem. Natomiast jeśli ja dobrze rozumiem, to emocje działają krótkoterminowo. To znaczy to spadną, prawda. Ale jeśli się nic nie wydarzy więcej, to znaczy to będzie tylko te 5 milionów ton, albo nawet i ich nie będzie, bo Ukraińcy zbombardują rafinerię, to one znowu wzrosną.
1: To prawda, mamy do czynienia z ciągłym wahaniem, bo jeżeli popatrzymy na ceny ropy naftowej, to one również po pewnych sygnałach o rozszczelnieniu, powiedzmy, że blokad, tak, irańskich na cieśninie Ormus, po sygnale o tym, że Arabia Saudyjska wznowi dostawy do Europy ropy naftowej dzięki odbudowie instalacji zbombardowanego niedawno rurociągu Wschód-Zachód na Półwyspie Arabskim. A to również wpływa nam na ceny ropy i to się dzieje natychmiast. I oczywiście ma pan rację, będzie sprawdzam. Czyli czy ta ropa arabska faktycznie dopłynie do Europy w większych wolumenach i także czy Rosja zdoła wyeksportować to paliwo. Natomiast mamy już pierwsze dostawy. Co ciekawe, mamy sygnały o tym, że pierwsze dostawy diesla z Rosji, powiedzmy z Russian origin, tak, czyli z produkcją w Rosji, już za chwilę dopłyną do Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że dosłownie chwilę temu podpisano, czy tam zawarto w tej sprawie porozumienie, co oznacza, że oczywiście jedni twierdzą, dogadywali się dużo wcześniej, to też być może jest prawda. Z drugiej strony mamy do czynienia z normalnym funkcjonowaniem rynku światowego, gdzie w drodze, na morzu, na oceanach mamy mnóstwo statków załadowanych towarem, czy ropą, czy dieslem. One mogą być w każdej chwili przekierowane i ja rozumiem, że w tej chwili doszło do takiego symbolicznego działania, gdzie Rosjanie po prostu przekierowali statek, który być może płynął gdzie indziej, a przekierowali go na Atlantyku w stronę Stanów Zjednoczonych i on za chwilę tam będzie dopływał w ramach tegoż już porozumienia, które być może dla Władimira Putina jest po prostu bardzo, bardzo opłacalne.
0: No niewątpliwie. Natomiast jeszcze pytanie o spadek cen już bezpośrednio na pylonach. To znaczy, jak rozumiem, z perspektywy Trumpa to chodzi przede wszystkim o rolników, bo to przy maszynach rolniczych się korzysta przede wszystkim z oleju napędowego. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście i jak szybko ten błyskawiczny, bo Trump zapowiedział, on zresztą wszystko zawsze zapowiada, że jest błyskawiczne, największe i niespotykane. Ale na ile jakikolwiek spadek cen na tych pylonach rzeczywiście może nastąpić na skutek tych procesów ekonomicznych, a także politycznych i emocjonalnych, o których pan powiedział?
1: To ja bym powiedział w ten sposób, nie drgnienie pewnego rodzaju, pewne postąpienie w Stanach Zjednoczonych nastąpi na pewno, bo jeśli rynek zostanie w pewien sposób wsparty, mówię o rynku amerykańskim, nowymi dostawami diesla, no to cena tam spadnie. Trudno obliczyć dokładny poziom wpływu. Natomiast ja bym nie przeceniał niestety wartości tego porozumienia dla całego rynku światowego. Ten wpływ oczywiście będzie, natomiast on będzie nieznaczny. Więc jeżeli mamy mówić o cenach w Polsce, to wydaje się, że wpływ na ceny w Polsce będzie, wydaje się, bardziej emocjonalny niż faktyczny, bo to poluzowanie związane ze zwiększeniem podaży diesla na rynku światowym będzie bardziej emocjonalne niż faktyczne, bo tak naprawdę Rosja nie da rady wyeksportować większej ilości diesla niż do tej pory eksportowała. Tak? Pan redaktor wspomniał o działaniach ukraińskich. One są kontynuowane. Trudno się spodziewać, że one nagle przestaną być kontynuowane. To znaczy, że Ukraińcy przestaną bombardować rosyjskie rafinerie. To jest ich sposób na toczenie wojny. Zresztą bardzo owocny, bardzo, bardzo wpływający na możliwości rosyjskie. I oni to będą nadal realizować. Pytanie jest inne. Pytanie, które należy sobie stawiać, to jest takie, czy Donald Trump i administracja amerykańska będą skutecznie, być może dzięki temu działaniu, wpływać na podejście do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jeśli tak, to takie odprężenie, nawet w postaci zwykłego zawieszenia broni, nawet być może nie lądowego, tylko dronowo-rakietowego zawieszenia broni, wpłynęłoby natychmiast na obniżenie cen ropy naftowej i paliw na rynkach światowych, bo to po prostu oznacza, że Rosja bez problemu zacznie eksportować większe ilości towarów.
0: No tak, tylko to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że Ukraina zostanie zmuszona do zawarcia jakiejś sytuacji, to z innych powodów szkodzi ekonomicznie. To jest oczywiście możliwe, ja nie twierdzę, że nie, tylko pytanie w takiej sytuacji, po co Rosja miałaby się na to godzić? To jest proste pytanie polityczne, już nie ekonomiczne. Po co miałaby się na to godzić, skoro ciągnie kasę i tak atakuje Ukrainę?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. Nie wiemy do końca, czy na jakich w tej chwili podstawach ekonomicznych stoi Rosja. Nie wiemy, jakie dokładnie mają warunki budżetowe, podatkowe u siebie. Jaki jest tak naprawdę poziom społeczeństwa rosyjskiego, ile oni jeszcze są w stanie znieść. Mówię o zwykłych ludziach. A być może jest tak, że cały ten, to wyciągnięcie ręki do Putina przez administrację amerykańską, bo to jest ewidentna sytuacja właśnie taka, jest obliczone jednak na to, żeby ustabilizować trochę sytuację wewnętrzną w Rosji, po to, żeby doszło do jakichś gwałtownych zmian strategiczno-politycznych, które byłyby być może niekorzystne, tak, dla porządku światowego, wbrew pozorom. Ja oczywiście mówię tu o pewnych działaniach absolutnie na bardzo wysokich makroskalach, natomiast gwałtowne zmiany chyba nie są na rękę nikomu. Wydaje się, że bardziej chodzi o to, żeby doprowadzić różnymi metodami do zawarcia rozejmu, pokoju w konsekwencji. Być może jest to pewnego rodzaju element układanki administracji amerykańskiej, która ma zaowocować tymi działaniami.
0: I tu kończymy.
1: Poczekajmy i zobaczmy, jak to będzie pracowało. Natomiast zaskoczenie na pewno budzi to, że Amerykanie, do tej pory realizujący skutecznie politykę sankcyjną wobec Rosji, sami w tej chwili z niej zdają się rezygnować.
0: Tak, i teraz skończymy. Przemysław Bryks, analityk rynku paliw. Ja tylko dodam, dla Polski z całą pewnością pomysły Donalda Trumpa na ratowanie Rosji, jeśli to jest rzeczywiście ten pomysł, a nie ratowanie siebie przed wyborami połówkowymi, to są pomysły dramatyczne.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Minęła 10.30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Kraków wybrał prezydenta. Teraz przed Łukaszem Gibałą kluczowe decyzje w kwestiach ważnych dla mieszkańców. W radiu RMF24 prezydent elekt zapowiedział m.in. referendum w sprawie strefy czystego transportu.
1: W pierwszej połowie przyszłego roku. Ja generalnie będą tam dwie opcje. Jedna opcja to jest taka, za którą ja będę rekomendował, czyli żeby strefę czystego transportu ograniczyć do ścisłego centrum, oraz druga, żeby ją pozostawić w takiej wersji, nazwijmy to ambitnej, która obejmuje dużą część powierzchni miasta.
0: Całą rozmowę z Łukaszem Gibałą posłuchacie na portalu RMF24 i zobaczycie na naszym kanale na YouTubie. Zdecydowała się na start w bardzo trudnych okolicznościach. Tak z kolei przegraną Moniki Piątkowskiej w krakowskich wyborach skomentowała w porannej rozmowie RMF FM Barbara Nowacka, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej.
2: To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencje. Myślę, że Kraków powiedział dobrze. Byli politycy, chcemy czegoś innego, Gibała tyle razy startował, dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką od Krakowa.
3: Ale krótkie pytanie, czy w takim razie będą konsekwencje? No bo już tak, struktury są rozwiązane, to co jeszcze można zrobić w Krakowie, żeby...
2: Poukładać te struktury dobrze.
0: Powiedziała Barbara Nowacka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. I kolejne fakty. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, ma przedstawić dzisiaj w Warszawie tak zwaną strategię zwycięstwa sojuszu. To plan odparcia ewentualnej agresji na wschodniej flance. Według gościa RMF24, politologa Wojciecha Kozioła z Defense24, Polska może odegrać w nim ważną rolę.
4: Polska tutaj jednak jawi się jako z jednej strony ta gospodarka twardo trzymająca się na nogach, co warto podkreślić niezależnie od kryzysów. Druga rzecz, mocno inwestująca właśnie w swoje siły zbrojne i także tworząca na swoim terenie centra serwisowe dla amerykańskiego sprzętu. To jest bardzo ważny element, bo poza mówieniem o silnikach do Abramsów, o w ogóle serwisie amerykańskiego sprzętu, mówimy też o potencjalnym rozwoju zdolności do serwisowania systemów Patriot.
0: A wystąpienie naczelnego dowódcy sił NATO w Europie przewidziano podczas dzisiejszego Warsaw Security Forum.
5: Interesuje nas zdrowie.
0: Nieleczony ból może stać się chorobą samą w sobie. Ostrzegała przed tym w podcaście Radia RMF 24 lekarz dyżurny, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr Magdalena Kocot-Kępska.
6: Takie dolegliwości bólowe mogą trwać latami, miesiącami, latami. Jeżeli nie będziemy ich właściwie leczyć, to wtedy ból faktycznie stanie się już chorobą samą w sobie, czyli będzie wpływał na nasze codzienne funkcjonowanie. Będzie nam ograniczał funkcjonowanie społeczne, fizyczne, emocjonalne, spowoduje zaburzenia depresyjne.
0: Jak leczyć ból? Posłuchajcie w podcaście Lekarz Dyżurny na platformie RMF On.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Słuchajcie radia RMF 24. Teraz przechodzimy do informacji z Polski, do kwestii bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk na Warsaw Security Forum mówił, że bezpieczeństwo dla Europy przestało być tematem abstrakcyjnym.
2: To już dawno nie jest problem akademicki. To już dawno nie jest eseistyka. To są bardzo konkretne zagrożenia wynikające z agresji rosyjskiej na Ukrainę. Chciałbym w związku z ostatnimi wydarzeniami wykorzystać tę chwilę, aby nazwać kilka, wydawałoby się, oczywistych prawd, żeby nazwać znowu po imieniu. Prawda z reguły jest banalna. Ale tę banalną prawdę trzeba dzisiaj niestety powtarzać z wielką determinacją, ponieważ zakłamywanie rzeczywistości może być jednym z najgroźniejszych i najskuteczniejszych sojuszników rosyjskiego agresora. My tu w Polsce, w Europie, na całym Zachodzie nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszą nutkę fałszu w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, jak wygląda dzisiaj konfrontacja w globalnej polityce. Nazwę to bardzo prosto, konfrontacja między złem a dobrem. Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
1: Mówił szef polskiego rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział też, że pojedzie do Brukseli, by przekonywać o konieczności zwiększenia sankcji na Rosję.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz zajmiemy się polską polityką, bo tu zaczyna się dziać i to dziać się coraz więcej. Następuje kumulacja rozmaitych rozliczeń. Nie, może jeszcze kumulacja, to nie. Taka kumulacyjka, początek kumulacji. Dowiadujemy się o Pegasusie. No w ogóle...
1: Rozbiegówka się zaczyna przed kampanią wyborczą i to taka już naprawdę na ostro i na potężną
0: intro,
1: skalę.
0: Jak to się mówi, przed mocnym uderzeniem. Tomasz Skory, jak słyszeliście.
1: Dzień
0: no
1: dobry.
0: Właśnie, Tomku...
1: Te uderzenia będą stopniowane, ale już się zaczęły.
0: No to zacznijmy od tego, co się zaczęło. Powiedzmy krótko, jakby, no wiadomo, że no Pegasus teraz...
1: Parę dni temu, po 33, o ile mnie pamięć nie myli, miesiącach, okazało się, że można jednak skończyć sprawozdanie w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Niesłychane, niebywałe. Państwo posłowie z Komisji Śledczej ogłosili to. Dokumentu nie pokazali, no ale on już jest rzeczywiście. Taki wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu trafi do Sejmu pewnie na początku listopada. Druga sprawa to Pegasus, czyli dzisiejsza sprawa. W tej sprawie nie wiemy w zasadzie nic nowego, ale wiemy, że pojawiła się ekspertyza ABW, która potwierdza to, co wszyscy wiemy od wielu miesięcy.
0: Znaczy, to jest izraelski sprzęt i w związku z tym informacje były przekazywane do Izraela.
1: Ten system tak działa, ale jak donosi prokuratura, to jest bardzo ważne, że właśnie tak się to odbywa, a poza tym, przepraszam, ja tu szukam dźwięk. Właśnie. Prokuratura. Prokuratura ni stąd, ni zowąd głosowo wydaje taki oto dźwięk.
2: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, a więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
1: Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, dzieli się tą wiedzą, którą znamy od dawna, tyle tylko, że teraz została ona stwierdzona przez biegłych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i oto włącza się w sprawę premier.
3: Oni podpisali umowę, w której zapłacili Izraelowi, to znaczy firmie z Izraela, ponad 30 milionów złotych za system, za to narzędzie inwigilacji, śledzenia, podsłuchiwania, podglądania, nad którym de facto nie mieli kontroli. Bo kontrola pozostawała w rękach Izraela i firmy izraelskiej. To znaczy zapłacili pieniądze, które należały się ofiarom w Polsce, ofiarom przestępstw, za system, który de facto transferował wszystkie możliwe dane dotyczące polskich obywateli, polskich liderów opozycji, polskich niezależnych prokuratorów. Te dane trafiały na stronę izraelską, a polska strona nie miała na tym de facto żadnej kontroli.
1: Oburzenie premiera wydaje się słuszne, tylko cokolwiek spóźnione, bo o tym wszystkim wiemy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A komisja śledcza Pegasusowa, działająca od też chyba 30 miesięcy mniej więcej, dopiero dziś przedstawi projekt sprawozdania i to jego połowy, tej jawnej połowy, i tam te dane też się znajdą.
0: Tylko, jeśli ja dobrze rozumiem, oburzenie to jest jedno, ocena moralna to jest druga i polityczne to jest trzecie, a czy to będzie rzeczywiście oceniane karnie, to jest jeszcze inna kwestia, bo tak, w wyroku to z całą pewnością przed tymi wyborami nie będzie. Widzieliśmy kilka takich wydarzeń, które sugerują, że prokuratorzy, jakby to powiedzieć, mają świadomość, że władza może, choć nie musi, się zmienić i wolą się przesadnie angażować.
1: No niemniej siedem osób zarzuty już usłyszało.
0: Tak, ale między usłyszeniem zarzutów to...
1: Tak, to prawda, ale komisja zapowiada jeszcze kilka dodatkowych osób, złożenie zawiadomień do prokuratury i te sprawy dopiero się zaczną. Tak, ale to będzie gonienie króliczka, a nie jego dopadanie. Ale zaczynają się też rozliczenia, i to bardzo stanowcze i kategoryczne, dotyczące samych rządzących. No nie dalej jak w ubiegłym tygodniu przecież został zmuszony do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u.
4: Który nadal jest wiceministrem.
1: Który nadal pozostaje wiceministrem spraw zagranicznych, ale nie stawiałbym na to, że tak zostanie jeszcze długo, zbyt wiele. Dzisiaj okazuje się, że prokuratura jeszcze nie zdążyła wydać w tej sprawie komunikatu, a już minister Żurek ogłosił, że wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie byłego wiceministra rolnictwa i byłego już posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, który nie dość, że dość obcesowo obchodził się z kobietami, mówiąc najbardziej delikatnie, to jeszcze podstępnie podawał im narkotyki, a o naturze tego podawania wolałbym nie mówić, bo to już...
0: Darujmy sobie już tak, bez szczegółów.
1: Darujmy sobie.
0: Ja myślę, że tam jeszcze jemu jedno zaszkodziło, wiesz, to znaczy, no, niewątpliwie robił rzeczy złe, prokuratura je oceni i potwierdzi, czy je robił, czy nie. Mógł robić rzeczy złe. Natomiast wizerunkowo dla Platformy jego pojawienie się w towarzystwie pewnego detektywa, no powiedziałbym, to już jest kwestia smaku i oni wiedzą, że
1: tak,
0: można tak, ale... wybaczyć, można wybaczyć, mówimy, że ktoś robi rzeczy złe, ale nie jak się ośmiesza.
1: Tomasz, mówimy o tym w kontekście nadchodzącej coraz dłuższymi krokami, a w zasadzie już stojącej nam pod drzwiami kampanii wyborczej i takich postaci po prostu należy się pozbywać, zanim ktoś będzie mógł w kampanii postawić zarzuty, że się ich trzyma. I no i tak to będzie. Przypominam, w drodze są jakoś dziwnym trafem opóźniające się wnioski o uchylenie kilku istotnych immunitetów. Tu mówimy o nazwiskach niebagatelnych dla koalicji, chociaż nie Koalicji Obywatelskiej jako partii, ale koalicji rządzącej. No mówimy o Michale Kobosko i
0: Szymonie Hołowni. Tak.
1: Jeszcze. Dla równowagi jest tam jeszcze pani była wojewoda Leniart. Te wnioski też zapewne niebawem dotrą do prokuratury i trafią do Sejmu i trzeba będzie rozliczać. Drugim elementem tej atmosfery kampanii jest atmosfera chaosu i niemal histerii, która się wdała kilka dni temu z powodu dramatycznych wydarzeń związanych z tym, co się działo w szkołach.
0: I może się nie przestać dziać.
1: Została podbudowana jeszcze doniesieniem o planowaniu zamachu na premiera i wicepremiera. Wpadamy w dygot, w takie, powiedziałbym...
0: Jeszcze sytuacja międzynarodowa.
1: Sytuacja międzynarodowa, tak. No, trwa wojna między prezydentem a rządem. Wszystko to sprawia, że społeczeństwo staje się rozedrgane. I przed tym przestrzegam. Uważajmy. A niech oni się rozliczają.
0: Tak, niech się rozliczają. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Rozliczania są potrzebne, ale rzeczywiście nie dajmy się wprowadzić.
1: Histerię sobie darujmy.
0: Amen. Chciałem powiedzieć tylko, Tomasz Skory był z nami. Bardzo dziękuję za informację.
1: Potwierdzam. Amen.
5: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: reklamie.
1: A to już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Magdalena Wojtoń. Witamy.
2: Dzień dobry i zapraszam. Prokuratura zajęła się kontrowersjami dotyczącymi zachowania byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Referendum w sprawie strefy czystego transportu zapowiada nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. O 11 też spotkanie na korcie, Świątek Fręch, dźwięk kojarzący się z dużymi pieniędzmi. Będą też fakty kulturalne w RMF FM. Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała warszawska prokuratura okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wyjaśnij, o jakie doniesienia chodzi.
3: Zdaniem prokuratury zbadania wymagają oskarżenia dwóch współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został dwa dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika też, że Kołodziejczak mógł się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Według niej mogło to zagrażać nawet jej życiu. Komentując decyzję prokuratury, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że czasy ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną się skończyły, a jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów, dodaje Waldemar Żurek.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Utrudnienia na kolei w Śląskiem. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów, poinformowały Koleje Śląskie. Pociągi są opóźnione, a niektóre zostały odwołane. Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Zrobimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział w radiu RMF24 nowy prezydent Krakowa. W faktach razem ze mną Maciej Sołtys. Maćku, co
4: witam
2: jeszcze
4: podobnie.
2: Zapowiedział Łukasz Gibała?
4: Chcę organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku i dotyczyłoby strefy czystego transportu.
5: Chciałbym przynajmniej co dwa lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
6: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
5: Nie wykluczamy tego.
6: A tak. W jakiej sprawie może pan powiedzieć?
5: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
4: A cała rozmowa Piotra Selaka z nowym prezydentem Krakowa do zobaczenia na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju Wuhan. Będzie nią Magdalena Fręch, która co prawda zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę Tajlandii Sawan Qiu w dwóch setach 6-3, 7-6. Po 10 latach na giełdzie papierów wartościowych pojawił się nowy dzwon otwierający sesję notowań.
7: 3, 2, 1.
2: To z okazji 35-lecia giełdy w Polsce. Dźwięk nowego dzwonu brzmi podobnie do poprzedniego, ale wygląda nieco inaczej. Zdobi go pnący się wykres.
8: To jest indeks WIG od początku giełdy 91 roku do dzisiaj. No i można zobaczyć, że no to ostatnie dwa lata właśnie na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco.
2: Mówi w rozmowie z RMF FM prezes giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski. Na razie nowy dzwon przynosi powodzenie inwestorom, główne indeksy na plusie. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek o nowym filmie z Andrew Garfieldem. Dzień dobry.
9: Aktor znany m.in. z roli Spidermana czy z filmu The Social Network w filmie Artificial gra prawdziwą postać Sama Altmana, założyciela firmy OpenAI i twórcę słynnego czata. To jest opowieść o powstaniu firmy, ale też o konflikcie wokół władzy nad nią i o dylematach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Myślę, że ludzie stojący na szczycie tych firm muszą mieć w sobie odwagę, wyobraźnię i odporność. Muszą być w stanie znosić ogromne ogromną krytykę i funkcjonować pod nieustanną, wnikliwą obserwacją, w której analizuje się każdy aspekt ich życia. Ale to jest ważne, żeby tak się im przyglądać, bo musimy wiedzieć, kto sprawuje władzę i kto tworzy nasz nowy świat, mówił Andrew Garfield na premierze filmu w Londynie. Zaczął się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Można też wziąć udział w warsztatach, czytaniach i w debatach. Będzie nowa odsłona klasycznego cyklu Egzorcysta, premiera filmu Grozy za pół roku, a w sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun. Detektyw Julia Miller gra Scarlett Johansson. W obsadzie są też m.in. Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne i Diane Lane.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań o to, czy Ukraina jest w stanie przeprowadzić wybory prezydenckie, których domaga się od niej, czy domagają się jednym głosem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i dyktator Rosji Władimir Putin. I czemu tak naprawdę te żądania Trumpa służą i dlaczego nie Polsce?

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz przenosimy się, no właśnie, za granicę i porozmawiamy o wielkiej rozgrywce geopolitycznej, a może kupowaniu ropy, za które komuniści, czy postkomuniści, czy putiniści kupią sznur, na którym powieszą demokrację. Mówię oczywiście o Donaldzie Trumpie, który otwarcie wezwał Ukrainę do wyboru nowego prezydenta i zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie doprowadził do zakończenia wojny. Ukraiński przywódca odpowiedział, że jest gotów zorganizować wybory, jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. W tle są również rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego, które wywołało krytykę. Dodajmy z naszej polskiej perspektywy, jak sądzę, słuszną krytykę Kijowa. Czy zmiana prezydenta Ukrainy w czasie wojny jest w ogóle możliwa i jakie konsekwencje mogłaby mieć dla państwa? O tym porozmawiam teraz z doktorem Andrzejem Szabaciukiem, politologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i analitykiem Instytutu Europy Środkowej. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Ja zacznę od pytania, czy to jest w ogóle możliwe, żeby w takich okolicznościach, jakie są w tej chwili, Ukraina zgodnie z prawem i konstytucją przeprowadziła wybory prezydenckie, skoro obowiązuje u niej stan wojenny, a obowiązuje, no bo toczy się wojna po prostu.
1: Oczywiście to jest niemożliwe, ale zauważmy, że prezydent Zełenski próbuje bardzo umiejętnie ten problem podnosić. Zacznijmy od zawieszenia broni. Poczekajmy też 60 dni, czy ono będzie utrzymane i wtedy będziemy mówili, czy rozmawiali o wyborach. I ja myślę, że to jest kluczowe dla Ukrainy, żeby teraz podnosić kwestię zawieszenia broni, ewentualnie jakichś dwustronnych ustępstw, bo zauważmy, że Donald Trump rozumie powstrzymanie się Ukrainy od ataków na rafinerię i na składy paliwa jednostronnie. Czy on nie wymaga od Rosjan, żeby na przykład nie atakowali elektrowni ukraińskich, żeby w ogóle nie atakowali Ukrainy. Co więcej, pojawiały się takie pogłoski wręcz, że szantażuje Ukrainę Donald Trump, że jeżeli Ukraina się nie podporządkuje, to odetnie je od danych wywiadowczych i od dostaw broni, co to będzie katastrofą, bo pamiętamy, że taka sytuacja miała już miejsce w czasie ofensywy w obwodzie kurskim, kiedy na tydzień odłączono właśnie dane wywiadowcze i Ukraińcy ponieśli ogromne straty. Więc to jest sprawa bardzo poważna.
0: No to jest sprawa bardzo poważna, ale jak rozumiem, to trochę wygląda w taki sposób, że Ukraina też niewielkie wyjście ma, to znaczy, bo jeżeli zacznie ustępować, no to nie ma żadnych powodów, żeby Putin nie zaczął stawiać kolejnych żądań. To znaczy jakby, no jeżeli on widzi, że Trump gra po jego stronie, przynajmniej w tym momencie, no to nie jest człowiek, który powie, dobra, zadowolę się wyborami i będzie spokój. Przecież jemu nie chodzi o to, żeby Wołodymyr Zełenski przestał być prezydentem, tylko żeby wprowadzić chaos, więc trochę Ukraina jest w sytuacji bez wyjścia. Musi prowadzić jakąś grę, no bo może zostać odcięta od broni, a z drugiej strony ustępstwo wobec Rosji, nawet jeśli one się dokonują na żądanie Trumpa, to też nie jest droga, która pomoże utrzymać suwerenność i wolność Ukrainie.
1: Tak, najprościej jest uderzyć w tą najsłabszą stronę, czyli w Ukrainę, bo trudniej się oskarżyć o to Iran, Rosję, czy samego siebie, czy własną politykę Stanów Zjednoczonych za to, że ceny paliw w skali globalnej szybują do góry, a mamy, jak wiemy, niedługo już, na początku listopada, wybory uzupełniające do kongresu, które mogą po prostu no, zmniejszyć oparcie dla republikanów i de facto utrudnić sprawowanie władzy Trumpowi, więc ja myślę, że o to głównie chodzi. Nie chodzi o paliwo, tu nie chodzi o Ukrainę, nie o Rosję, tylko o te wybory zbliżające się, żeby pokazać obywatelom amerykańskim, że tak, ja kontroluję sytuację, ja jedną decyzją jestem w stanie obniżyć cenę oleju napędowego, jestem w stanie pewne kryzysy, które są w USA, złagodzić, a prezydent Zełenski faktycznie jest w bardzo trudnej sytuacji, bo zbliża się zima, Rosjanie barbarzyńsko atakują terytorium całego państwa, też cele energetyczne, ale on liczy w tym momencie chyba przede wszystkim na wsparcie Europy, na wsparcie tych państw, którym najbardziej zależy na tym, żeby Ukraina jednak kontynuowała obronę, bo zauważmy, że na froncie Rosjanie wcale nie mają jakichś takich spektakularnych sukcesów. Przeciwnie, ta kontrofensywa Vivaldi powoduje, że tracą terytoria wokół Limania, wokół tych dużych miast na Donbasie. To powoduje, że no, Rosjanie będą musieli więcej ludzi zwerbować, żeby kontynuować wojnę, a straty rosyjskie są ogromne po prostu.
0: No dobrze, tylko problem polega na tym, o czym pan powiedział. To znaczy Europa nie jest w stanie zapewnić Ukrainie tego typu wsparcia technologicznego, w tym oczywiście wywiadowczego i do Starlinków. Oczywiście Elon Musk jest osobnym bytem, ale jak zostanie mocno naciśnięty, to może odłączyć Ukrainę od Starlinków. No i to by oznaczało, że nawet jeżeli Europa da pieniądze i da jakąś formę broni, to nie da tego, co mogą dać Stany Zjednoczone. I to jest, rozumiem, cały dramat Ukrainy w tej chwili.
1: To prawda, ale z drugiej strony Amerykanie też na tym zarabiają, bo ten program zakupu broni w USA i przekazywania go Ukrainie jest finansowany przez Unię Europejską. Za Trumpem stoi cały lobbying firm zbrojeniowych, które no, nie widzą interesu w przerwaniu wsparcia Ukrainie. Potem to jest też kwestia takiego długofalowego pomysłu na pozyskiwanie broni z USA, no bo jeżeli Amerykanie są takim niestabilnym, nielojalnym, nieprzewidywalnym partnerem, to w takim razie nie ma sensu kupować broni stamtąd, tylko trzeba rozwijać własne technologie i niezależnie od USA inwestować w przemysł zbrojeniowy, na przykład europejski. Więc tutaj jest tych spraw wiele, ale ja myślę, że wracając do tego sedna, to wybory są kluczowe. Ukraina jest słabym partnerem, zależnym od USA i Donald Trump to po prostu brutalnie wykorzystuje, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że Amerykanie do tej pory byli, przynajmniej no, przez te ostatnie dekady, byli takim filarem tego ładu liberalnego, ładu bazującego na demokracji, na prawach człowieka, na prawie międzynarodowym, a to, co robi Trump, to jest po prostu coś, czego nie było od początków Stanów Zjednoczonych. Od historii USA nie było takiego prezydenta, który by zachowywał się w taki sposób, jak obecny prezydent.
0: Jeszcze ostatnie pytanie o samych Ukraińców. Czy ten nacisk, no w zasadzie jednogłośny Putina i Trumpa przeciwko ich prezydentowi, skłania ich do myślenia o wyborach, czy wręcz przeciwnie? Wiadomo, że Zełenski ma wiele wad i także jest krytykowany w samej Ukrainie, ale czy to go paradoksalnie nie wzmacnia?
1: Ja myślę, że go wzmocni, ale ja też jestem przekonany, że, bo taki szantaż nie jest po raz pierwszy, zauważmy, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ja myślę, że prezydent Zełenski wspólnie z partnerami europejskimi i różnymi siłami w Stanach Zjednoczonych, które niekoniecznie popierały te takie radykalne działania, będzie w stanie to tak rozegrać, żeby no jednak kontynuować ataki na cele w głębi Rosji i jednocześnie stracić wsparcie amerykańskiego. Bo jak powiedziałem, ani republikanie, ani demokraci to nie jest monolit i oni też dostrzegają zagrożenie w postaci Rosji, Chin, Iranu i nie wszyscy popierają taką politykę bardzo prorosyjską obecnego prezydenta USA.
0: Bardzo dziękuję. Dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i analityk Instytutu Europy Środkowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?

0: 11.30 minęła, czas na fakty. Marcin Czarnbielski. Zakładam, że jesteśmy w stanie odłożyć na bok to, co nas różni, te wszystkie spory i skupić się na tym, co nas łączy, bo sytuacja finansowa Krakowa jest katastrofalna, powiedział prezydent elekt Krakowa Łukasz Gibała. Gość radia RMF24 był pytany o współpracę z obecną Radą Miasta.
1: Mam sygnały, że radni poszczególni są zorientowani na współpracę, tylko pytanie na jakich warunkach, bo ja żadnych stanowisk nikomu obiecywać nie będę, ani dla radnego, ani dla jego rodziny, więc mam nadzieję, że to jest taka chęć współpracy oparta o przełożenie dobra Krakowa ponad własny interes. Jeśli tak, zbudujemy większość w taki sposób, to super. Jeśli nie, to będzie wtedy to prezydentura bez większości w Radzie Miasta.
0: W rozmowie z Piotrem Salakiem, lider Krakowa dla mieszkańców, wskazał za to na ekspertów, z którymi chce współpracować.
1: Wystarczy wejść na moją stronę, tam jest lista ekspertów. Są to takie osoby jak Jacek Mosakowski z Jakodio Transport, czyli człowiek, który obronił doktorat na Cambridge, który założył platformę komunikacyjną, najbardziej popularny portal w Krakowie, który punktował decyzje władz miasta Jakodio Transport, tak jak Tomasz Brostowski, człowiek, który był członkiem zarządu w Hitachi i awansował

0: Jest 13.30. Czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Tegoroczną Nagrodę Nobla z ekonomii otrzymali Robert Hall i Michael Woodward. Jak podała Królewska Szwedzka Akademia Nauk, wyróżniono ich za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Wistula i Politechniki Warszawskiej, wyjaśniał w radiu RMF24, jakich prace wpływają dzisiaj m.in. na polską politykę pieniężną.
1: One się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, na przykład prace Woodforda miały kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych, dokładnie rzecz biorąc, bo właśnie o tym napisał swoją taką fundamentalną książkę.
2: Fakty, opinie, komentarze.
0: Zawsze stanę po stronie kobiet. W ten sposób wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka odniosła się do sprawy byłego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Michała Kołodziejczaka, który został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, to efekt doniesień

0: medialnych, z których wynika, że polityk zażywał narkotyki i źle traktował swoje współpracowniczki.
1: Będą dalsze konsekwencje, na razie jest zawieszony.
2: No jest zawieszony, sprawa oczywiście wymaga jakby stwierdzenia, czy to, jakie są oskarżenia, one są no, wstrząsające. No, ja zawsze stanę po stronie krzywdzonych kobiet, więc jest mi przykro, że ktoś, kto się tak zachował do kobiet, był ze mną w klubie.
0: Mówiła w RMF FM Barbara Nowacka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. A w sprawie posła Michała Kołodziejczaka dzisiaj warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie sprawdzające. Rosja ingerowała w głosowanie w sprawie Brexitu w 2016 roku, powiedział brytyjski premier Andy Burnham w wywiadzie dla podcastu The Rest is Politics. Jednocześnie ostrzegł przed próbami wywierania wpływu Moskwy na politykę we Francji i w Niemczech. Po objęciu urzędu na Downing Street zadałem pytanie, czy Rosja ingerowała w referendum z 2016 roku. Otrzymałem jasną odpowiedź, że tak. Ważne jest, by teraz jasno to wyartykułować. Wierzę, że pomoże to wyborcom w Niemczech i we Francji zrozumieć, iż część tych działań politycznych jest inspirowana przez naszych wrogów. Uważam, że w tej kwestii przyjęliśmy zbyt defensywną postawę i nie informowaliśmy ludzi wystarczająco o skali działań podejmowanych za granicy w celu zakłócenia procesu politycznego, dodał brytyjski premier. Krótsze dni, coraz mniej słońca. Pytamy na koniec, jak radzicie sobie z jesienną chandrą?
3: Ja wolę aktywność bardziej niż siedzenie przy telewizorze, przy kawie i tak dalej.
4: Bardzo lubię jesień. Wiosna jest paskudna, bo zawsze prowadzi do zimy. No jesień to wiadomo.
5: Co najlepiej robić jesienią, żeby czas szybciej leciał?
6: Zwiedzać, czy muzeum, czy... No tak sobie chodzimy.
0: Pomysły poznaniaków zebrał Przemek Wałczyński.

0: W Radiu RMF 24 zerkamy teraz do Warszawy, gdzie odbywa się właśnie Warsaw Security Forum. To jest międzynarodowa konferencja z udziałem polityków wojskowych i ekspertów. Generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca NATO w Europie, właśnie zaczął przedstawiać swoją strategię zwycięstwa. Ostrzegł on Rosję wprost, że siły sojuszu zniszczą wszystko i wszystkich zaangażowanych w jakikolwiek atak, jeśli Moskwa byłaby na tyle nierozsądna, żeby podjąć próbę ataku na terytorium NATO. Więcej o tym obiecuję, powiemy w Radiu RMF 24 po 14. Dodam również, że Warsaw Security Forum otwierał dziś Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, który połączył się z uczestnikami online. Prezydent Ukrainy mówił dziś m.in. o energetycznym rozejmie. Zełenski powiedział, że to zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny. A z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartoszem Grodeckim, rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Czy w naszym interesie jest porozumienie Stanów Zjednoczonych z Rosją, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej do Ameryki? Minister Miłosz Motyka, szef resortu energii, mówił o tym, że merytorycznie ta decyzja jest w pewnym sensie uzasadniona, ponieważ ona dotyczy głównie rynku amerykańskiego, więc jakby na nas to w ogóle nie będzie, ta decyzja na nas w ogóle nie ma wpływu. Ale z drugiej strony, jeśli rozpatrujemy to w kwestii politycznej, to jest taki gest w stronę Rosji.
2: Przyjmijmy, że wartość tej umowy, czyli tak się mówi, przynajmniej niecałe 5 milionów baryłek, to nie jest duża wartość. Tak? Rosjanie wydobywają dziennie praktycznie dwa razy tyle ropy. Dziennie, tak? Chociaż oczywiście z uwagi na skuteczne ataki Ukraińców na ich infrastrukturę naftową, powoduje to, że właściwie oni wstrzymali eksport tego surowca, a sama umowa ze Stanami Zjednoczonymi, jak też powiedziałem, nieduża, bo de facto gdzieś się pojawiło już w przestrzeni, że to tak na dobrą sprawę starcza na pół dnia funkcjonowania gospodarki amerykańskiej. Jest bardziej chyba w tej sferze właśnie gestów, pewnego też sygnału pewnie do wewnątrz i na rynek amerykański, bo idą oczywiście wybory połówkowe, ale tak jak mówię, to są wszystko spekulacje. Przyglądajmy się temu i pilnujmy naszego interesu. Każdy gest w stronę Federacji Rosyjskiej jest ze strony Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, musi być rzeczywiście przedmiotem naszej uwagi, ale też chciałbym zwrócić na jedną rzecz sprawę, ponieważ z komunikatów, które widzimy na razie, oficjalnych, wygłaszanych przez Biały Dom, ma to spowodować zamrożenie, szczególnie przed tym okresem zimowych ataków na infrastrukturę krytyczną.
0: Mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To jest Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę największa na świecie firma księgowa i fałszowanie dokumentów. Bądźcie blisko radia, jest 13:40.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
4: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
5: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
3: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, największa na świecie firma księgowa pomagała w fałszowaniu dokumentów, żeby ukryć majątek rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. To są ustalenia dziennikarzy śledczych BBC. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam cię, Krzysztofie.
0: Bogdanie, o jakim zakresie tego procederu mowa?
1: No jest to raczej olbrzymi, bowiem sprawozdania finansowe zatwierdzone przez firmę Deloitte na Cyprze sprawiły, że aktywa o wartości 672 milionów dolarów, czyli spora suma, w tym superjachty, rezydencje, prywatne odrzutowce, no po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Co więcej, księgowi doradzali miliarderowi prawdopodobnie schemat mający na celu uniknięcie ogromnego podatku od majątków. Według ekspertów, tutejszych ekspertów brytyjskich w dziedzinie prawa, trudno o bardziej bezczelny przypadek. W reakcji na ustalenie BBC prawnicy Abramowicza zaprzeczyli, iż oligarcha wiedział o fałszowaniu jakichkolwiek dokumentów, zatwierdzał ten proceder, czy też nim kierował. Dodali również, że poleganie na poradach profesjonalistów jest w pełni uzasadnioną praktyką.
0: Na pewno nie wiedział. Bogdanie, czy wiemy, gdzie przebywa obecnie Abramowicz?
1: Znowuż według ustaleń BBC Abramowicz przebywa obecnie w Turcji, która stała się dla niego takim bezpiecznym azylem, ponieważ nie wprowadziła sankcji wobec Rosji. Tymczasem na wyspie Jersey, to jest wyspa położona na kanale La Manche, zamrożone są konta, aktywa Abramowicza o wartości ponad 7 miliardów dolarów. Warto przypomnieć, że przez niemal dwie dekady Roman Abramowicz był najbardziej znanym rosyjskim oligarchą w Wielkiej Brytanii, bardzo ciepło przyjmowanym w Londynie, gdzie w 2003 bodajże roku kupił klub piłkarski Chelsea, no i finansował najbardziej udany okres w jego historii. Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Abramowicz został objęty sankcjami przez brytyjski rząd jako osoba powiązana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zmuszony do sprzedaży klubu. Uzyskał tą drogą 2,5 miliarda funtów.
0: A co stało się z tymi pieniędzmi, Bogdanie, czyli ze sprzedaży Chelsea?
1: No to też ciekawa jest historia, bowiem zgodnie z pierwotną deklaracją i warunkami sprzedaży narzuconymi przez rząd Wielkiej Brytanii, cała kwota 2,5 miliarda funtów miała zostać przekazana na fundację charytatywną niosącą pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Środki ugrzęzły jednak na koncie z powodu sporu prawnego dotyczącego definicji beneficjentów. Według stanowiska rządu brytyjskiego i Unii Europejskiej pieniądze miały trafić wyłącznie do Ukrainy oraz dla Ukraińców poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji. Stanowisko Abramowicza i jego prawników było nieco inne, by radykalnie inne. Według nich sformułowanie w umowie mówiło o wszystkich ofiarach konfliktu w Ukrainie, co oznacza, że strona Abramowicza próbowała przeforsować zapis umożliwiający przekazanie części tych środków również Rosjanom dotkniętym skutkami wojny, na co nie godzą się władze w Londynie i władze Unii Europejskiej w Brukseli.
0: O czym właśnie z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Kłaniam się.
0: A ja dodam, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, a już za chwilę o 14:00 najnowsze wydanie faktów. W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: A to już prawie 14 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy, przy mikrofonie Tomasz Weryński.
1: Na początek łódzkiej droga krajowa 48. Tragiczny wypadek w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Trzy osoby wymagają pomocy w szpitalu po interwencji w Starej Birczy na Podkarpaciu wśród poszkodowanych dwóch policjantów. Dowódca sił NATO w Europie przekonuje, że jeśli Rosja nas zaatakuje, będziemy walczyć. A w Poznaniu przygotowania do zimowej atmosfery.
2: Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć.
1: Śmiertelny wypadek na krajowej 48 w Łódzkiem w miejscowości Cygan między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. W zderzeniu auta dostawczego z osobowym zginęła jedna osoba, jedna została ranna. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Z kolei trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 15 między Ostrudą i Lubawą w Warmińsko-Mazurskiem. W Smykówku zderzyły się dwa samochody osobowe, auto dostawcze i ciężarówka. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Trzy osoby, w tym dwaj policjanci, trafiły do szpitala po interwencji w Starej Birczy, niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Mężczyzna, który ich zaatakował, został zatrzymany. Więcej o sprawie wie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
3: Rano policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań we wsi Stara Bircza. W jej trakcie 38-latek miał zaatakować kobietę, do której należy to mieszkanie. Jak informuje podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji, mężczyzna zachowywał się agresywnie także wobec policjantów i zaatakował ich w czasie interwencji. Do szpitala przewieziono ranną 35-latkę i obu policjantów. Jednego z nich transportowano śmigłowcem. Agresor został zatrzymany.
1: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, aby konflikt był nieuchronny lub nieunikniony, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grinkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja zaatakuje kraje członkowskie sojuszu. Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu, zapewniał Grinkiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Za pół godziny kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła rano na antenie RMF FM, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
4: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
1: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę miliarda euro dziennie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co to porozumienie oznacza dla polskich konsumentów?
5: Dla kierowców może to oznaczać mniejszy wybór niektórych modeli. Polski importer będzie konkurował o dostęp do wspólnej puli z importerami z innych krajów Unii. Trudno na razie powiedzieć, czy samochody zdrożeją, bo limit ma być zwiększany w kolejnych latach. Porozumienie zakłada także, że Chiny mają ułatwić eksport metali ziem rzadkich, ważnych m.in. przy produkcji silników.
1: W Poznaniu trwają już przygotowania do wprowadzenia zimowej atmosfery. Ruszyły ślizgawki na miejskich lodowiskach przy Jeziorze Maltańskim oraz przy Hali Wilda.
2: Tutaj stawiamy przede wszystkim na rekreacyjne, indywidualne ślizganie się poznaniaków i poznanianek. Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć u nas. W obu obiektach mamy wypożyczalnie. Wypożyczyć można także kask, także podpórki dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na łyżwach. Na lodowisku Malta mamy punkt ostrzenia łyżw dla tych, którzy mają własne łyżwy i chcieliby je naostrzyć.
1: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No, nie wiem, czy wiedzieliście, że w Poznaniu działa również jedyna szkółka koszykarska pod patronatem najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA. Odwiedzimy ją dzisiaj razem z naszym reporterem. No i wrócimy też do nowego porozumienia handlowego Unia-Chiny. O szczegółach opowie nasza korespondentka w Brukseli. To jest popołudnie z radiem RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Państwo w Radiu RMF 24. Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu konferencji Warsaw Security Forum. Przypomnę, że kilkanaście minut temu zakończyło się przemówienie generała Aleksusa Grynkiewicza, dowódcy NATO w Europie, który przedstawił strategię zwycięstwa. A z nami teraz nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na czym polega ta strategia?
1: Przede wszystkim na teorii odstraszania. Generał nazwał to pokojem przez siłę. W dużym skrócie chodzi o to, aby zniechęcić potencjalnego przeciwnika jeszcze przed ewentualnym atakiem. Możemy uniknąć konfliktu, mówił generał, przypominając w ogóle w tym kontekście słowa George'a Washingtona o tym, że chcąc pokoju, warto szykować się na wojnę. I my dzisiaj, czerpiąc doświadczenia z tego, co na przykład dzieje się na wschodzie Europy, do tej wojny się szykujemy. Generał podkreślił, że obserwujemy to, co robi Rosja, jak dzisiaj wygląda pole walki i pod to dostosowujemy swoją strategię. Generał zaznaczył także, że już dzisiaj naszą największą przewagą jest fakt, że mamy 32 kraje w sojuszu i dysponujemy nowoczesną technologią. W tym kontekście padło bardzo obrazowe hasło, że dzisiaj jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Jak dodał generał, ma nadzieję, że potencjalny wróg, który chciałby nas zaatakować, dojdzie do jedynego sensownego wniosku, czyli jeżeli atak, to raczej nie dzisiaj. To co ważne, dowódca NATO podkreślił, że wbrew różnym plotkom, żaden atak na kraje NATO nie jest przesądzony, a jeśli zostaniemy nawet zaatakowani, jesteśmy w stanie walczyć. Nasza strategia ma polegać na blokowaniu ekspansji. To trudne słowo, więc może je wyjaśnię. Krótko mówiąc, chodzi na zduszeniu ataku w zarodku. Jeśli atak będzie trwał, mówił generał, będziemy blokować dalsze przejęcie terytorium. I jak dodał, jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do działań przeciwnika.
0: Marku, a czy generał mówił o naszych słabościach?
1: Szczerze mówiąc, niechętnie. Gdy prowadząca rozmowę dopytywała nawet o kwestie zapasów, mówię tutaj o broni czy amunicji, to generał podkreślił, że mamy sytuację pod kontrolą i zapewnił, że będziemy uzupełniać nasze zasoby. To, co generał starał się akcentować, to fakt, że NATO jest sojuszem obronnym. Nasz sojusz istnieje, aby zapobiegać wojnie, to cytat z generała, i podkreślił, że nie ma planów, zamiarów ani ambicji, aby dzisiaj wychodzić poza ochronę naszej ludności, to chodzi o miliard ludzi, i naszego terytorium. Usłyszeliśmy to wszystko dzisiaj na konferencji w Warszawie.
0: A opowiedział nam o tym nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Wielkie dzięki, Marku.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 teraz Poznań. Tam, jak już wspominałem, trwają treningi w ramach jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem najlepszej koszykarskiej ligi świata, NBA. Dzieci zaczynają swoją przygodę z koszykówką od najmłodszych lat, poznają, co to jest zabawa poprzez sport, treningi oraz oczywiście rozwój pasji.
1: To jest regularna szkółka, czyli treningi dwa razy w tygodniu przez cały rok do czerwca. Dzieci tutaj są w takim całościowym, holistycznym programie rozwoju. Oczywiście na pierwszym miejscu koszykówka, ale też wszystkie inne założenia NBA, czyli kształtowanie charakteru sportowca, zdrowych nawyków, elementy angielskiego na boisku. To też taki dodatek, myślimy, edukacyjnie bardzo fajny. No i przede wszystkim są już pod takim stałym, w takim stałym programie rozwojowym.
2: Był już kącik zapoznawczy, żeby się trochę rozgrzać, żeby się trochę zapoznać. Teraz ta taka właściwa rozgrzewka jeszcze bez piłek, jeszcze nie słyszymy w tle charakterystycznego kozłowania. Ale jak wyglądają takie treningi? Jak one mają wyglądać?
3: Na pewno mają być zabawą, ma to być miejsce, do którego dzieci chcą wracać, ale też rozwojem indywidualnym. Każdy zaczyna na różnym etapie i na tym będziemy się skupiać. Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski. Więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Dlatego cały projekt, nie tylko szkółka i akademia będzie tego przykładem, ale wszystkie narzędzia, które mamy, czyli kampy, performance kampy, gdzie mogą również do nas przychodzić zawodnicy, którzy są w innych klubach, mogą się rozwijać indywidualnie, ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo, czyli te experience, wszystkie wyjazdy nasze, to uważam, że piramida jest świetnie zbudowana, bo dziecko nie tylko ma poczuć, czym jest radość, gdy ta piłka wpada do kosza, ale też zobaczyć największe gwiazdy i gdzieś się zainspirować. Więc uważam, że tutaj wszystkie pola mamy wypełnione i tak jak wspomniałeś, zaczynamy najpierw rozrzewką, zaraz zaczniemy kozłowaniem i musimy zacząć od podstaw, żeby dzieci mogły się rozwijać.
0: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. A na treningi wybrał się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A co na to wszystko rodzice, którzy przyglądali się pierwszym treningom swoich dzieci?
4: Przede wszystkim moja pasja z dawnych lat. Oczywiście na siłę nic nie wdrażamy, ale przede wszystkim chęć zakorzenienia, chęci do sportu. I już bawimy się już od paru lat w różne dyscypliny. I też chciałbym, żeby nasze dziecko spróbowało. No, nie ukrywam, marka NBA. No to ja jestem cały czas pasjonatem koszykówki, a tym bardziej zawodowej koszykówki amerykańskiej.
0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale tam chyba dziecko mówiło: nie lubię piłki. Ale może tylko się przesłyszałem. Z panem Michałem rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24 już za chwilę nas fakty o godzinie 14:30, a po nich Bruksela i nowe informacje w sprawie porozumienia handlowego Unia-Chiny.

0: 14.30 minęła czas na fakty. Marcin Czarnobielski. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właśnie rozpoczyna się rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Biorą w niej udział szefowie resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawiciele służb specjalnych. Tu jest potrzebna daleko idąca nasza czujność, apelował tymczasem w RMF24 rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Sokołowski. Podkreślał, że każdą informację o możliwym ataku należy traktować poważnie.
1: Być może, tak jak mamy do czynienia z sytuacjami w samolocie, na lotnisku, gdzie nie żartuje się z pewnych kwestii, nie używa się pewnych sformułowań. Tak. Być może czeka nas również takie podejście do tego, co mamy w internecie, czy też mamy w przestrzeni szkolnej, w przestrzeni otaczającej nas, że nie żartujemy sobie z rzeczy dotyczących, mówiących o ataku na inną osobę. Nie żartujemy się sobie z rzeczy poważnych. Nie żartujemy sobie z bezpieczeństwa.
2: Fakty ważne dla kierowców.
0: Październik to dobry czas na wymianę opon i to z kilku powodów. Po pierwsze, w serwisach nie ma jeszcze kolejek, no ale po drugie, najważniejsze, samochód będzie bezpieczniejszy.
3: Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje i właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
0: Mówiła w RMF Max nadkomisarz Joanna Bieler-Radwańska z małopolskiej policji. Pozostajemy w tematach motoryzacyjnych. Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
4: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100%.

0: 10% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
1: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty. Jako przykład podał francuski program leasingu socjalnego, który umożliwia zakup samochodu elektrycznego w atrakcyjnych ratach. Leczenie bólu przewlekłego to nie tylko tabletki. Współczesna medycyna bólu to zastosowanie wielu różnych metod, przekonywała w podcaście Radia RMF 24 lekarz dyżurny, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr Magdalena Kocot-Kępska.
2: Metodami stosunkowo nowymi są te metody neurodestrukcyjne, termolezja, kryolezja. Zwłaszcza tam, gdzie tabletka nie pomaga, gdzie jest ból dobrze zlokalizowany, ograniczony na przykład do jednego stawu czy do określonego odcinka pleców, tak, wtedy zrobienie takiego zabiegu naprawdę daje pacjentowi długoterminową ulgę w bólu.
1: O leczeniu bólu w podcaście Lekarz Dyżurny posłuchacie na platformie RMF On.

0: turn to dust all that I adore.
1: Poniedziałkowe popołudnie i teraz polityka w wydaniu krakowskim w Radiu RMF24. Wymiana i redukcja zarządów spółek miejskich to jest jedna z pierwszych obietnic, którą zamierza realizować Łukasz Gibała. Prezydent elekt miasta Krakowa w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Selakiem zapowiedział, że właśnie te decyzje może realizować nawet bez większości w Radzie Miasta.
2: No ale pan też mówi o tym, że jeżeli się nie uda współpracować z Radą Miasta, to też będzie plan B i plan C. Ma pan już te plany? Może pan je ujawnić?
3: No tak. Są takie rzeczy, które prezydent i tak może zrobić bez posiadania większości w Radzie Miasta.
2: Co na przykład?
3: No na przykład zredukować liczebność zarządów i wymienić to zarządy miejskich spółek czy rad nadzorczych, obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej, więc trochę tego jest.
2: To trochę brzmi jak groźba, panie prezydencie.
3: No nie, to nie jest groźba, to jest obietnica.
2: Ja nie mówię o cenach biletów, tylko mówię oczywiście o tej wymianie zarządów spółek miejskich.
3: Ja i tak te zarządy zredukuję i wymienię. To jest coś, co obiecywałem.
2: Ale to znaczy, że to były polityczne stanowiska pana zdaniem?
3: Dokładnie tak.
2: Ale były polityczne i teraz będą tylko obsadzane w drodze konkursu?
3: Czyta mi pan w myślach. Dokładnie tak. Zależy mi na tym, żeby te stanowiska były obsadzone przez najlepszych fachowców wybranych w transparentnych konkursach.
2: Ale to wie pan, że pan się naraża na to, że wszyscy będą panu teraz patrzeć na ręce i będą doszukiwać jakichkolwiek nieprawidłowości podczas tych konkursów także.
3: I bardzo dobrze. Chcę, żeby media ogólnopolskie, żeby pan redaktor, żeby dziennikarze lokalni również i też inni politycy patrzyli mi na ręce.
1: Mówił Łukasz Gibała. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl. A ja przypomnę, że nowo wybrany prezydent obejmie urząd 21 października. To właśnie wtedy złoży ślubowanie przed krakowską Radą Miasta. A w Radiu RMF 24 już za chwilę ekonomia w wymiarze globalnym, czyli nowe porozumienie handlowe Unia i Chiny. Zostańcie z nami.

0: jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, Unia Europejska chce ograniczyć napływ chińskich hybryd. W pierwszym roku nowych zasad do wspólnoty będzie mogło trafić maksymalnie 350 tysięcy takich aut. I to jest odpowiedź na szybko rosnący import i nierównowagę w handlu z Chinami. Na linii nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, czy wprowadzenie tego limitu oznacza, że chińskie hybrydy mogą zdrożeć albo trudniej będzie je kupić w Polsce?
1: No wydaje się, że tak. No na pewno może być tak, że niektórych modeli będzie, czy ten wybór będzie mniejszy w salonach. A co do cen, no to jeszcze tego nie da się przewidzieć. No trzeba pamiętać, że te 350 tysięcy to jest limit na cały unijny rynek. Po prostu polscy importerzy będą musieli konkurować z tymi z Francji, z Niemiec, więc będzie taka trochę walka o te chińskie samochody, ale rzeczywiście no, de facto będzie ich mniej, chociaż ta pula ma potem jakoś tam wzrastać co roku, ale już przecież komisarz Szewczowicz, który negocjował to porozumienie z Pekinem, mówił, że w ciągu 4 lat do Unii trafi o kilka milionów mniej tych samochodów, niż gdyby nie było tego porozumienia. No przede wszystkim właśnie chodzi o te hybrydy, również te hybrydy plug-in i no bo po prostu w ostatnim czasie no mamy absolutny zalew unijnego rynku tymi samochodami. Ten import wzrósł o 86% i ceny spadły o 20%. Oczywiście dla konsumentów jest to interesujące, ale dla producentów głównie niemieckich, ale też francuskich, no to jest katastrofa. Bruksela próbuje właśnie dać trochę oddechu i więcej przestrzeni do konkurencji tym europejskim firmom. No to jest takie główne przesłanie Komisji Europejskiej.
0: Więcej oddechu dla europejskich firm. A jakie są inne elementy tego porozumienia Unii z Chinami, Kasiu?
1: No, pakiet ten przewiduje pewne ułatwienia w handlu. Chiny zobowiązały się na przykład, że usprawnią, nie wiem, przyspieszą wydawanie licencji eksportowych na metale ziem rzadkich. Wiemy, że to jest ten podstawowy surowiec, o który teraz wszyscy zabiegają od Waszyngtonu po Unię i Brukselę, które są niezbędne do produkcji, nie wiem, silników elektrycznych, urządzeń elektronicznych. No i to jest, no chodzi o to, żeby to było bardziej przewidywalne i szybsze i żeby te licencje były, chociaż oczywiście Pekin nie zrezygnował z kontroli nad tym eksportem. Drugi element to są cła. Porozumienie zakłada, że Chiny zniosą cła na niektóre produkty z Unii. Brałam udział w takim briefingu, no, gdzie mówiono o tym, że te produkty unijne bez cła będą mogły wjeżdżać do Chin. To są lody, oliwa z oliwek, obuwie i części samochodowe. Tutaj te lody wszystkich bardzo zainteresowały. Ja nawet sprawdzałam, czy co to oznacza dla polskich producentów. Polska jest dużym, czy jednym z największych też w Unii producentów lodów i nasz eksport to prawie 400 milionów euro, więc no jest to jakaś tam szansa, otwiera się również ta eksportowa, no ale z drugiej strony przecież lodami nie zmniejszymy tego deficytu handlowego, który mamy z Unią Europejską. No to nie jest jakby koniec rozmów z Chinami. Będą dalej prowadzone rozmowy już na początku przyszłego roku i już jest kolejne takie spotkanie na szczycie. No i będzie Unia oczywiście obserwować, jak to wszystko przebiega, czy rzeczywiście ten deficyt się troszkę zmniejsza.
0: O czym nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze jedna ważna informacja sprzed chwili. Podczas odprawy z udziałem premiera oraz ministrów i szefów służb w związku z atakami przemocy w szkołach i falą dezinformacji, Donald Tusk powiedział, że zatrzymanych zostało kolejnych 18 osób. Dodał jednak, że napięcie w sieci i ryzykowne sytuacje są zredukowane. Głos zabrał również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zapowiedział, że zwołał na piątek nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych w składzie Meta, Google, TikTok, Discord i Telegram, na których będą przedstawiane informacje z naszego monitoringu, z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawią. Ten temat wróci już za chwilę w Faktach RMF FM o 15.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszam. Pilne spotkanie z największymi platformami społecznościowymi zwołane jeszcze przed weekendem. Rząd wzywa cyfrowych gigantów w reakcji na falę agresji w szkołach.
2: I ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać.
1: Potem w faktach pytanie, co zrobi NATO, jeśli Rosja zaatakuje. Ważna deklaracja amerykańskiego generała w Warszawie. Mamy też informacje z trasy S7 w Świętokrzyskiem. Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
2: Mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. Do tych doniesień wrócimy w kolejnych faktach. NATO to sojusz obronny skupiony na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański dowódca przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Na konferencji jest reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym łączymy się teraz w faktach. Jakubie, co zakłada strategia NATO?
3: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksiusz Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
1: Utrudnienia dla kierowców na świętokrzyskim odcinku trasy S7. Między węzłami Brzegi a Mnichów ciężarówka zderzyła się z busem. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jutro rano papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guza na płucu. Watykan w komunikacie przekazał, że zmiana została wykryta podczas rutynowej kontroli, a nie w wyniku objawów wymagających dalszych badań. Po zabiegu papież ma przez około tydzień pozostać w szpitalu. W Poznaniu trwają treningi jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem ligi NBA. Swoją przygodę z koszykówką zaczynają już najmłodsze dzieci.
4: Grupa docelowa między 6 a 9, więc każdy może zacząć na różnym poziomie i będzie się z nami rozwijał. My mamy również narzędzie, że będzie trochę treningu indywidualnego, treningu grupowego.
5: Spotkania z psychologami, z dietetykami, to też jest w planie tego całorocznego kursu?
6: Tak, absolutnie. To jest element naszego programu, element, który chcemy też wplatać w taki bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Nie ma to być wykład, lekcja szkolna.
1: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. Na trening z nimi wybrał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Późnym popołudniem nad Polską przeważać będą chmury, choć miejscami, głównie na południu kraju, może być bardziej pogodnie. Nad morzem, a także w Wielkopolsce, na Podlasiu, Warmii i Mazowszu najprawdopodobniej spadnie deszcz. W centrum i na północnym zachodzie trochę powieje. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie temperatura wyniesie mniej więcej 5 stopni Celsjusza. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu 12 stopni. Najcieplej na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, gdzie miejscami termometry pokażą nawet 13 kreskę.
0: Poniedziałkowe popołudnie, za chwilę wrócimy do teorii zwycięstwa szefa NATO w Europie. Po co było wygłaszane takie oświadczenie? O tym między innymi porozmawiam z gościem, którym będzie dr Aleksander Olech. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, to jest popołudnie z radiem RMF24. Bądźcie.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Przypominam, że możecie nas słuchać w internecie na DAB Plus i we Wrocławiu na 95.1 FM. Zacznę od cytatu. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, podkreślił szef sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawiając strategię zwycięstwa podczas Warsaw Security Forum. Dodał, że jej celem jest zatrzymanie ataku, a nie strategiczna porażka wroga. Zaznaczył również, że NATO jest sojuszem obronnym. Nikt jednak nie powinien mylić naszego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Grynkiewicz zwrócił również uwagę, że przewaga wywiadowcza sprawia, iż sojusz nie zostanie zaskoczony. Porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pan dr Aleksander Olech, szef współpracy międzynarodowej oraz naczelny Defense 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie doktorze, po co było wygłaszanie tej teorii zwycięstwa?
1: Myślę, że przede wszystkim, żeby utwierdzić nas, że Amerykanie pomimo przywrócenia kooperacji energetycznej, to jednak militarnie dalej są z Europą. Miało też mieć wydźwięk taki, że chce NATO dalej współpracować i tu nie było Ameryka, ale raczej NATO. Uważam, że to nie była teoria zwycięstwa, a raczej teoria niepoddania się i chyba to było najważniejsze dla Ukrainy. Choć są to tylko słowa, no to jednak takie tylko słowa po prostu muszą padać od najważniejszych sojuszników.
0: A czy w przemówieniu Grynkiewicza było coś, co pana zaskoczyło?
1: Nie, ponieważ te, jak powiem, informacje, o czym ma mówić Grynkiewicz, już wypływały wcześniej. Po drugie, pamiętajmy o kontekście też politycznym, bo to decyzja polityczna wpływa na to, jaki sprzęt dostanie Ukraina, czy też co podpiszą sojusznicy. Troszkę, mimo wszystko, jeśli chodzi o takie negatywy, to ta kwestia obronności i odstraszania, dlatego że to dalej brzmi, jakbyśmy my musieli przyjmować te rosyjskie cioszy, jeśli chodzi o ataki hybrydowe, ale za to na plus to, że mimo wszystko chce trwać NATO, chcą trwać Amerykanie z Ukrainą i nawet padły takie dość ważne słowa, że Ukraina tę zimę wytrzyma i dla bardzo mocno tutaj pozytywnych osób, czy też którzy postrzegają, że będzie z tego korzyść, no to możemy się domyślać, że Amerykanie utrzymają to wsparcie wywiadowcze, które po prostu pozwala uderzać na Moskwę.
0: No może się trochę pomieszać w głowie, bo z jednej strony, panie doktorze, słyszymy te zapewnienia Grynkiewicza, a z drugiej strony padają słowa prezydenta Donalda Trumpa, który no musztruje niejako Zełenskiego, prawda?
1: Znaczy ja powiem państwu, że oddzielmy, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestie militarne i polityczne, dlatego że gdy przypomnimy sobie słowa J.D. Vance'a, wygłaszane również w Europie, w Monachium, one były zgoła inne. Więc słowa wojskowych zawsze są potrzebne i są zawsze pozytywne. Dodam więcej. Gdy nawet rozmawia się z Francuzami w takim najgorszym momencie napięcia między Trumpem a Macronem, oni dalej podkreślają dobrą relację. Gdy rozmawiałem z Kanadyjczykami, gdy była kwestia Grenlandii i cła, tam też były pozytywne relacje, więc wojskowi w tym trwają, no ale tematy polityczne mogą niestety mocno negatywnie na to wpływać, co przecież widzimy, jeśli chodzi o ostatnie porozumienie. Ale panie redaktorze, najważniejsze, współpraca wojskowa jest utrzymana i my jako Polska tego potrzebujemy, bo dziś musimy patrzeć na problem jako Polska. Mhm.
0: Grynkiewicz powiedział tak, jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy. Pan też ma takie przekonanie?
1: Nie wiem, czy państwo słuchacze są świadomi, ale decyzję właśnie podejmuje tutaj Saker, czyli Grynkiewicz, w kontekście realizowania artykułu 5. I to jest chyba jeden z pozytywów, jeśli mamy ciągnąć go za język, czy łapać za słówka. Na to na pewno musiałoby zareagować. Ja sobie nie wyobrażam, że kraje bałtyckie, kraje nordyckie i Polska nie reagują. Co więcej, myślę, że możemy powiedzieć wprost, że jeśli uderzenie jest na Bałtyku, a wszystkie ostatnie analizy na to wskazują, to wówczas obwód królewiecki znika po prostu z powierzchni ziemi i my musimy wiedzieć, że nawet jeśli jakiś sojusznik chciałby się powstrzymać od reagowania, no to inni, którzy są w regionie, będą musieli reagować. My mamy w tym momencie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby oni uciekali. Po drugie, panie redaktorze, takie słowa są też potrzebne Estończykom, Litwinom, tak, Chorwatom, Czechom. Oni liczą na słowa. Mogą to być tylko słowa, ale lepiej powiedzieć takie słowa, niż nie powiedzieć nic lub po prostu nie przeprosić.
0: No to kolejne słowa, panie doktorze. Szef NATO w Europie mówił też między innymi o przewadze wywiadowczej. Rzeczywiście mamy lepszy wywiad?
1: Pyta pan o Polskę czy o świat?
0: O NATO ogólnie.
1: Tak, myślę, że tutaj bardzo mocno się rozwinęliśmy i to nie chodzi o kwestie tylko i wyłącznie Ukrainy, ale tego, jak działamy globalnie. Musimy wziąć pod uwagę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co dzieje się w Europie, ale i przesył materiałów, współpraca między sektorami obronnymi, kwestie energetyczne. Tu bierzemy pod uwagę między innymi Chiny, bierzemy Azję, bierzemy nawet działania w dalekiej Arktyce. Mamy dużo lepsze możliwości, tylko tutaj ważny element, to Stany Zjednoczone mają największe możliwości. W tym momencie Republika Francuska, Włochy czy Wielka Brytania nie zapewnią Ukrainie tego, co zapewniają Stany Zjednoczone. Ale tę przewagę mamy większą, stąd też właśnie dzisiaj Saker pozwolił sobie na takie dość ofensywne słowa, choć zatrzymał się, tak jak wcześniej wielu jego poprzedników, żeby nie mówić o kwestiach wojennych, tylko o kwestiach obronnych.
0: Panie doktorze, zacytuję jeszcze jedną osobę. W amerykańskiej strategii bezpieczeństwa na pierwszym miejscu jest ojczyzna. Na drugim zachodnia hemisfera, na trzecim Pacyfik, a na czwartym Europa, podkreślił przedstawiciel Stanów przy NATO Matthew Whitaker. No, nie jest to chyba dobra informacja dla nas, mimo tego, co pan doktor mówił przed chwilą.
1: A czyli Stany Zjednoczone, to co powiedziałem wcześniej, politycznie bardzo nisko pozycjonują Europę. Nawet więcej, kiedy ja byłem niedawno w Stanach, mocno podkreślane kwestie Białorusi, kwestie Rosji, ale nawet ta Ukraina spadła na dalszy plan. I myślę, że tutaj mamy podobnie, że we współpracy militarnej, a dzisiaj mieliśmy wypowiedź wojskowego, ta relacja jest bardzo dobra, ale politycznie Europa jest mocno z tyłu. I tu musimy się przygotować, że nawet jeśli my jakkolwiek zwiększymy obecność Amerykanów, przywrócili się na Litwę, przywrócili się do Estonii, to w Polsce, to nie znaczy, że ich nie będzie mniej w Niemczech czy we Włoszech. Ja bym oczekiwał, że właśnie będzie ich więcej w Azji, czy na przykład zainteresują się dużo mocniej Azją i stąd też kontakty z Federacją Rosyjską, żeby Stany Zjednoczone, a miały już kolejną misję gospodarczą, pojawiały się tam. I dodajmy, że Stany Zjednoczone mówią pokój przez siłę i nie mają tu na myśli wroga, jakim jest Rosja, tylko pokazywanie to innym partnerom.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był dr Aleksander Olech, szef współpracy międzynarodowej i naczelny Defense 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę sprawdzimy, co Polacy myślą o systemie kaucyjnym.

To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Nie wiem, czy korzystacie z systemu kaucyjnego. Jeżeli tak, albo nie, dajcie znać pod 3322. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. A jak czytam, dla blisko 50% Polaków system kaucyjny jest niewygodny. No i najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu. Tak wynika z badania CBOS-u. Co ciekawe, opinie w tej kwestii są powiązane z poglądami politycznymi badanych. Najbardziej sceptyczni byli zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość. Z kolei za wygodny system kaucyjny najczęściej uznali zwolennicy koalicji. Z badania wynika również, że niespełna 1/3 chciałaby likwidacji tego systemu. No ja przypomnę, że system kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października ubiegłego roku, a badanie CBOS zrealizował w drugiej połowie września. Już za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze wydanie faktów o 15:30. Polecam, zostańcie z nami.

0: RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: 15.30 zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z nieoznakowanym radiowozem w Bytomiu. Poszkodowani zostali trzej policjanci i kierowca auta osobowego. Wszyscy byli trzeźwi. Funkcjonariusze jechali na pilną interwencję nieoznakowanym radiowozem na sygnałach. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Kolizja samochodu osobowego z autem dostawczym na autostradzie A4 w pobliżu Podłęża w Małopolsce. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Krakowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie miało kontroli nad całością danych gromadzonych przez system Pegasus, stwierdzili biegli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zamówiona przez prowadzącą śledztwo w tej sprawie prokuraturę opinia jest częścią raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Biegli stwierdzili, że dane Pegasusa były przekazywane do Izraela w znacznie szerszym zakresie niż zamawiane przez CBA.
2: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła dziś sprawozdanie ze swoich prac i złożyła do prokuratury wnioski dotyczące 11 osób. Prokuratura już przedstawiła zarzuty 7 z nich.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znakomita muzyka i informacje na bieżąco, czyli popołudnie z Radiem RMF24, w którym teraz ponownie przenosimy się na Warsaw Security Forum. Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, musi wydawać więcej i być niezależna pod względem możliwości produkcyjnych. Tak powiedział podczas tego wydarzenia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności. COVID nam bardzo mocno pokazał to w medycynie, w ochronie zdrowia, a dzisiejsza sytuacja na Ukrainie pokazuje, jak niebezpieczne będzie zerwanie łańcucha dostaw, więc musimy zrobić wszystko, abyśmy byli na tyle silni, niezależni, żeby podejmować działania w celu reindustrializacji Europy. Uważam, że cele klimatyczne są bardzo ważne, ale dzisiaj najważniejsza jest obrona naszego bezpieczeństwa. Mobilność militarna to kolejny punkt, z którym Unia Europejska boryka się już od kilku lat. I wciąż nie ma decyzji, które by umożliwiały swobodne przemieszczanie się naszych wojsk bez zgody poszczególnych regionów czy landów. Trzeba to jak najszybciej zakończyć. To nie jest inwestycja wymagająca jakichkolwiek pieniędzy, tylko przyjęcia rozsądnego i dobrego prawa. To powinno być z automatu, że jeżeli ktoś wzywa na pomoc, to chce, żeby te wojska do niego dotarły, a wszyscy inni powinni udzielać wsparcia.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz o Warsaw Security Forum. Piszemy również w naszym portalu rmf24.pl. A już za chwilę najnowsze informacje w sprawie rekordowego pakietu sankcji wobec podmiotów z Rosji. Zostańcie z nami, jest 15.45.
2: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu sankcji na Rosję. Otóż jak czytam, ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednomyślnie zatwierdzili dzisiaj nowy pakiet sankcji, który obejmuje ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy, który produkuje broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Decyzją szefów dyplomacji państw członkowskich na unijną czarną listę trafiło też 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej, czyli Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. A przypomnę, że rosyjskie wybory zakończyły się 20 września. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów. I to jest najdłuższa w historii Unii taka lista osób i podmiotów, które zostały wpisane jednorazowo na unijną czarną listę. Zwiększa ono liczbę osób i podmiotów z Rosji objętych sankcjami o połowę, a dotąd ta lista liczyła 3000 pozycji. Dodam jeszcze jedno. Minister spraw zagranicznych Francji, Jean-Noël Barrot, oznajmił, że jego kraj popiera przygotowanie w nadchodzących tygodniach kolejnego pakietu sankcji na Kreml. Paryż chce też ograniczenia wstępu na terytorium Unii dla rosyjskich weteranów z ukraińskiego frontu. Za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze wydanie faktów RMF FM. To będzie punktualnie o 16, a zaraz po nich program Wszyscy Ludzie Trumpa i Andrzej Kochut. Bardzo gorąco polecam.

0: 16 to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszam. Premier, ministrowie oraz przedstawiciele służb ponownie spotkali się w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
2: Najnowsze informacje po tej naradzie przekaże nasza reporterka.
1: Po krajowych torach poruszać się ma więcej pociągów Intercity.
2: Dzięki temu kolej ma przyspieszyć.
1: A opóźnienia zaliczają Polacy regularnie w drodze do pracy.
2: Zdarza się to co dziesiątemu z nas.
1: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach.
2: Informował o tym premier Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb.
1: Przebieg spotkania śledziła nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Magdo, policyjne patrole będą pilnować bezpieczeństwa przy szkołach także w kolejnych dniach.
3: Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
4: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
3: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką w ostatnich dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu i 1 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku na trasie S8 w Łódzkiem.
2: W pobliżu węzła Róża samochód zderzył się z busem.
1: W kierunku Wrocławia przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju.
2: Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach.
1: Przenosimy się na Dworzec Zachodni w Warszawie, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w kraju.
2: Jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, od kiedy te zmiany?
5: Od 13 grudnia, za 2 miesiące, kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
6: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
5: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dalej między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny. Gdynia-Kraków co godzinę. Ma być też więcej najtańszych pociągów na trasach.
1: Waszym zdaniem. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
2: Ostatnie badania pokazują, że co dziesiąta osoba co najmniej raz w tygodniu przychodzi do pracy później niż powinna.
1: Powodów jest wiele.
2: Korki, zaspanie.
1: A także poranne przyjemności z drugą połówką.
2: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat o spóźnienia wypytywał poznaniaków.
7: Rzadko.
8: Rzadko? A jakiś taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
7: Korki.
8: Przede wszystkim?
7: Tak, przede wszystkim korki.
9: Komunikacje miejskie.
8: Po prostu korki?
9: Może autobusu nie być w ogóle.
10: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
8: A jakie były przyczyny?
10: Komunikacja miejska.
8: Najczęściej?
10: Zawsze.
11: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
1: A jakie prawdziwe, choć brzmiące nierealnie powody spóźnienia wam się zdarzyły?
2: Czekamy na wasze historie.
1: fakty@rmf.fm
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Wieczorem na północy kraju zachmurzenie będzie dość duże, w centrum umiarkowane, a na południu raczej niewielkie. Na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach może spaść deszcz, więc jeśli mieszkacie w tych regionach, mogą wam się przydać parasole. W Wielkopolsce, Łódzkiem, na Pomorzu i w okolicach Lublina będzie dosyć wietrznie. W Krakowie, Łodzi i Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni Celsjusza, w Warszawie 9, a w Białymstoku i Gdyni około 10. Ciśnienie atmosferyczne w całej Polsce będzie naprawdę wysokie.

Słuchacie radia RMF24, ja nazywam się Andrzej Kochuta, to są Wszyscy Ludzie Trumpa, program, w którym zaglądam za kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o tym, dlaczego demokratom idzie tak dobrze, przynajmniej w sondażach, i czy to znak, że znaleźli sposób na Donalda Trumpa.

0: believing.
1: To jest Radio RMF 24, to są wszyscy ludzie Trumpa. Amerykański prezydent obiecuje każdemu dorosłemu Amerykaninowi duże pieniądze. Czy to pomoże jego partii? Donald Trump ma nową obietnicę, którą powtarza na wielu wiecach. $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina. $5000, mnóstwo pieniędzy. Dlaczego amerykański rząd miałby obywatelom te pieniądze rozdawać? No oficjalnie dlatego, że idzie tak dobrze. Idzie tak dobrze, cła trafiają do Stanów Zjednoczonych, gospodarka się kręci, w związku z tym obywatelom należy się dywidenda nazwana, a jakże, imieniem samego Donalda Trumpa. Nieoficjalnie, i to jest ta bardziej prawdopodobna wersja, chodzi o to, by zachęcić wyborców, tych, którzy głosowali na Trumpa w 2024 roku, by mimo niezadowolenia, by mimo wszelkich wątpliwości w 2026 jeszcze raz stawili się i zagłosowali na Republikanów, bo ta obietnica, którą składa Donald Trump, kryje w sobie jeden haczyk. Te pieniądze trafią do Amerykanów, o ile Republikanie zachowają kontrolę nad obydwoma izbami Kongresu. I może właśnie w tym kryje się odpowiedź, dlaczego Donald Trump dziś tak lekką ręką te pieniądze rozdaje, no bo to są pieniądze olbrzymie. Gdyby rzeczywiście do każdego Amerykanina miało trafić $5000, to ten program będzie kosztował więcej niż $1 bilion. Kolejny $1 bilion lekko wydany przez tą administrację, która przecież szła do władzy w 2024 roku, obiecując, że skończy z nieefektywnym wydawaniem pieniędzy, z bezsensownymi wydatkami, że zredukuje deficyt i zmniejszy dług, a tymczasem Trump chce tych pieniędzy wydać jeszcze o wiele więcej. Przecież gdyby ten pomysł rozważać racjonalnie, no to trzeba by jeszcze zauważyć, że konsekwencje gospodarcze mogą być bardzo poważne, kiedy w 2021 roku, aby stymulować gospodarkę po COVID-zie, Joe Biden wręczył wyborcom $1400 na głowę wówczas, no to inflacja uderzyła nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i globalnie. Być może jednak Republikanie dzisiaj nie muszą przejmować się rzeczywistymi konsekwencjami gospodarczymi pomysłu prezydenta, no bo mają świadomość, że w tej sytuacji, którą prezentują sondaże, ta konieczność uchwalenia owych $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina może wcale nie nadejść. Demokraci mają przewagę około 9% w takich sondażach ogólnych, które pokazują tak generalnie, jakie są sympatie społeczeństwa w kierunku tych najważniejszych partii politycznych. Oczywiście w warunkach amerykańskich trzeba patrzeć na okręgi, trzeba patrzeć na poszczególne stany, na poszczególne wyścigi pomiędzy politykami republikańskimi i demokratycznymi. Samo stwierdzenie, że dana partia ma przewagę, jeszcze niczego tutaj nie oznacza. No ale ta przewaga jest dosyć spora, w związku z tym dosyć często rysowany jest scenariusz, w którym to demokraci przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów. To wydaje się prawdopodobne. Natomiast coraz częściej słychać też, że mogliby przejąć kontrolę nad Senatem. Nad Senatem, gdzie oczywiście sondażom można dowierzać lub nie, ale jeżeli sondażysta, który jest bardzo uznany w kręgach republikańskich, dwa razy w 2016 i 2024 pracował dla kampanii Donalda Trumpa i Donald Trump wierzył w to, co mu przekazuje Tony Fabrizio, bo o nim mowa. Jeżeli Tony Fabrizio mówi, że zagrożone jest miejsce w Senacie dla Republikanów w Teksasie i na Alasce, no to trzeba przyznać, że coś się dzieje. Jeżeli nie dowierzamy sondażom, to można też zobaczyć, jak reaguje sama partia republikańska i jej otoczenie, gdzie wydaje pieniądze przed wyborami, a gdzie postanawia oszczędzać, bo jakby nie widzi już perspektyw dla swoich kandydatów. Ostatnio głośnym echem odbiła się decyzja jednej z organizacji wspierającej republikańskich kandydatów do Senatu, by zakończyć czy nie wydawać zaplanowanych pieniędzy w Karolinie Północnej, co by oznaczało, że tam już Republikanie raczej godzą się z porażką. Natomiast spore pieniądze zarówno partii republikańskiej, jak i tych, którzy tą partię wspierają, są wydawane obecnie w Teksasie. Tak, tam Republikanie się obawiają tego, co może nadejść. I w Kansas, gdzie republikański senator miał w zasadzie gwarantowane miejsce od 1932 roku, jeszcze od czasów wielkiego kryzysu. Czy zatem jest aż tak bardzo źle? Tutaj raz jeszcze odwołam się do sondaży, a konkretnie do takiej publikacji, którą niedawno zrobił New York Times, a która wstrząsnęła trochę Waszyngtonem, bo wynikało z niej, że jeżeli chodzi o te wyścigi do amerykańskiego senatu, to republikanie dziś przegrywają w Teksasie, na Alasce, w Ohio, a w Kansas i Iowa można powiedzieć, że kandydaci republikańscy idą łeb w łeb z demokratycznymi. To jest o tyle specyficzna sytuacja, że w tych właśnie Stanach w 2024 roku Donald Trump wygrywał czasami przewagą ponad 10 punktów procentowych. A o tym, czemu republikanom idzie tak źle, opowiem już za moment. To jest Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF 24 i wszyscy ludzie Trumpa. Prezydent ma powody do niepokoju, mimo że w tegorocznych wyborach do Senatu geografia sprzyja republikanom. Dlaczego? Zacząć trzeba od podstaw, czyli od tego, jak właściwie skonstruowany jest ten wyścig do Senatu, bo on jest bardzo specyficzny. Przypomnę, w Senacie zasiada 100 senatorów. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, raz przy okazji wyborów prezydenckich, a raz w połowie kadencji, czyli tak jak teraz. Ale w przeciwieństwie do Izby Reprezentantów, nie wszyscy senatorowie muszą walczyć o swoje miejsca, ponieważ kadencja amerykańskiego senatora trwa 6 lat. A więc to oznacza, że przy okazji każdych wyborów wymienia się tylko 1/3 składu, 30 kilku senatorów staje do wyborczej walki. W związku z tym też trudno z góry mówić o tym, że jeżeli jakaś partia ma przewagę, to na pewno przejmie kontrolę nad Senatem lub jej nie przejmie, no bo nie tylko trzeba popatrzeć, jak wyglądają wyniki poszczególnych partii w konkretnych stanach, ale też na przykład, jak wygląda ich stan posiadania, bo wiadomo, że o wiele łatwiej się broni posiadanych miejsc, o wiele pewniej można się czuć w tych stanach, gdzie już ma się swojego senatora, niż kiedy trzeba o to miejsce dopiero zabiegać. Mówiło się dość powszechnie, że w 2026 roku mapa faworyzuje republikanów, no bo to republikanie bronią większej puli miejsc w Senacie w tych wyborach. Demokraci nie tylko muszą utrzymać swój stan posiadania, ale jeszcze odbić 4 miejsca republikańskie, żeby Senat zdominować. Co dzisiaj wpływa na słabość republikanów i powoduje, że demokraci mają potencjał, żeby walczyć w takich miejscach jak Teksas? No przede wszystkim jest to pewne zmęczenie i słabość sondażowa prezydenta Donalda Trumpa. W 2024 roku Trumpowi udało się zbudować dosyć szeroką koalicję wyborców, którzy go poparli. To nie był tylko elektorat MAGA, no ale ta koalicja trzeszczy. Z jednej strony na Trumpa nieco obrażeni są wyborcy latynoscy, którzy przynajmniej w części są niezadowoleni z tej polityki deportacyjnej, którą prowadziła ta administracja. Z drugiej strony spore rozczarowanie zostało odnotowane w sondażach w grupie młodych mężczyzn, a więc też istotnej grupie demograficznej dla zwycięstwa Trumpa w 2024 roku. W związku z tym mamy taką ciekawą sytuację, w której głos Trumpa, który okazywał się jeszcze bardzo pomocny w prawyborach partii republikańskiej, on czasami przesądzał na korzyść tego czy innego kandydata, w tych wyborach generalnych już niekoniecznie służy. A ciekawym tego dowodem były taśmy Kena Paxtona, a więc właśnie kandydata republikanów w Teksasie, który został nagrany podczas wydarzenia dla darczyńców, gdzie mówił różne rzeczy i to się szeroko niesie po amerykańskich mediach, ale mówił też między innymi o konwencji partii republikańskiej, która odbyła się właśnie w Teksasie, której celem miało być niejako wspomożenie, wzmocnienie Kena Paxtona, a która zdaniem jego samego tak naprawdę go osłabiła. Centralną postacią tego wydarzenia był wówczas Donald Trump, który występował 2 razy, no i jakoś to potencjalnemu senatorowi z Teksasu nie pomogło. A skoro już rozmawiamy o Teksasie, to warto powiedzieć o innym republikańskim problemie, który jest problemem z kandydatami. Ten problem wynika po części z systemu prawyborów, w którym to momencie rolę odgrywają 2 czynniki. Po pierwsze, ten najtwardszy bazowy elektorat, bo to są właśnie ci wyborcy, którzy angażują się na tyle w życie partii, że w tych prawyborach biorą udział. To często są wyborcy o bardziej zdecydowanych, radykalnych poglądach, bardziej zainteresowani polityką, bardziej wciągnięci w kulturowe wojny, w związku z tym o też ostrzejszych poglądach niż ci bardziej umiarkowani, którzy dopiero we właściwe wybory fatygują się, żeby zagłosować. Z drugiej strony to była duża rola Donalda Trumpa, który właśnie na ten elektorat, który chodzi głosować w prawyborach, ma ogromny wpływ, więc to niejako on rozdawał karty i ustalał kryteria, wybierając takich kandydatów, którzy to jemu odpowiadali, no ale to niekoniecznie jest atutem, kiedy dochodzi już do powszechnego głosowania, w momencie, kiedy sondaże samego Donalda Trumpa są na najniższym odnotowywanym do tej pory poziomie. Wracamy do amerykańskiej polityki już za kilka chwil, to jest radio RMF 24.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 16.30, czas na fakty. Marlena Chudzia i Tomasz Waryński.
1: Dostawy pocisków PAK-3 do systemów Patriot będą opóźnione, informuje dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Ireneusz Nowak.
2: Mogą pojawić się też opóźnienia w realizacji innych kontraktów zbrojeniowych z USA. Problemy dotyczą nie tylko Polski, ale także innych krajów bałtyckich.
1: Amerykanie zalegają z dostawami ze względu na zaangażowanie w inne konflikty, w tym wojnę na Bliskim Wschodzie.
2: Naukowcy z Teksasu mają pomysł, w jaki sposób można zmniejszyć środowiskowe skutki działania centrów danych.
3: Przekonują, że do ich chłodzenia zamiast czystej pitnej wody można używać wody zanieczyszczonej lub słonej, a do jej oczyszczenia wystarczy zużyć niewielką część całkowitej wykorzystywanej przez centra danych energii.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, jak to miałoby się odbywać?
3: Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeanalizowali różne metody oczyszczania, takie jak odwrócona osmoza i destylacja. Oceniając ich koszty oraz wpływ na środowisko, przekonali się, że najlepsze wyniki uzyskuje się stosując dwuetapową odwróconą osmozę, co pozwala na efektywne uzyskanie wody przy możliwie niskich kosztach i zużyciu energii. Autorzy twierdzą, że wdrożenie tych rozwiązań nie wpłynie znacząco na ogólną efektywność energetyczną obiektów, a przy okazji pozwoli wykorzystać silnie zasoloną lub zanieczyszczoną wodę, która i tak powstaje jako produkt uboczny w przemyśle i normalnie musi być utylizowana.
2: Orzechy, żołędzie i inne skarby z waszych ogrodów.
1: No jeśli nie wiecie, co zrobić z ich nadmiarem, służymy pomocą.
2: Podpowiemy w kolejnych faktach. Rusza Festiwal Literatury dla Dzieci.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
4: Kasiu. Dzień dobry. 6 dni spotkań z autorami, warsztaty, pokazy filmowe, ale też spektakl i koncert. To w programie 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci, który jutro zaczyna się w Gdańsku, w Kwidzynie i Rumi. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A główną osią tegorocznej edycji jest motyw tajemnicy oraz oswajania dziecięcych lęków przez literaturę. Bo literatura, zdaniem organizatorów tego festiwalu, jest idealna w czasach nadmiaru obrazów. Konkurs dokument jest jedną z 18 sekcji trwającego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A w niej m.in. Bono, Mars i Ameryka przed wielkim strajkiem, ale też zmarły niedawno Anatolij Kaszpirowski. Film o kontrowersyjnym hipnotyzerze, który oczarował Polaków na przełomie lat 80. i 90.
5: To jest świetny dokument o tym fenomenie. Bardzo ciekawa archiwalia. Polski dokument, światowa premiera, złożyło się, no, bardzo przykra okoliczność, ale to jest jeden z 15 filmów, które pokazujemy w konkursie dokumentalnym.
4: Mówił Bartek Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu. Miecz świetlny, którego Lord Vader używał w pojedynku z Luke'em Skywalkerem w pamiętnej scenie, gdy pada zdanie „Jestem twoim ojcem”, 12 listopada trafi na aukcję w Dallas. Cena wywoławcza tego unikatowego przedmiotu, używanego również na planie powrotu Jedi, to $1 000 000, choć eksperci przewidują znacznie wyższą kwotę końcową.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To są wszyscy ludzie Trumpa w RMF 24. W Teksasie republikanie mają poważne problemy. Mogłoby być odrobinę łatwiej, gdyby w wyborach do Senatu postawili na mniej kontrowersyjnego kandydata. Bo kandydata z Teksasu, Kena Paxtona, trudno nazwać idealny. Był oskarżony o oszustwa giełdowe. Już podczas tego, kiedy był prokuratorem generalnym Teksasu, została wobec niego zastosowana procedura impeachmentu, a żeby postawić go w stan oskarżenia, potrzebne były głosy republikańskie. I te głosy republikańskie były. Republikanie zagłosowali przeciwko swojemu własnemu prokuratorowi generalnemu, bo zarzuty były poważne. Było tam i utrudnianie śledztwa, i fałszywe zeznania, i nadużywanie urzędu po to, by pomóc jednemu ze swoich darczyńców, w związku z czym Ken Paxton został postawiony w stan oskarżenia, no ale urzędu nie stracił, jakoś się z tych kłopotów wyłgał, obronili go republikanie w Izbie Wyższej, w Senacie Stanowym Teksasu, i to mimo, iż z tego głosowania musiała wyłączyć się sama żona Paxtona. Może to i lepiej, pytanie, jakby zagłosowała, bo w 2025 roku ta sama żona złożyła pozew rozwodowy. W tle jest małżeńska niewierność Paxtona, więc to również tak dosyć słabo go pozycjonuje jako kandydata konserwatywnego. No a do tego sam Donald Trump przyznaje, że jest to kandydat kontrowersyjny i, jak mówi prezydent, źle się ubiera. No i tacy kandydaci jak Ken Paxton dają demokratom pewną szansę. No bo jeżeli kandydat republikański ciągnie za sobą rozmaite kontrowersje, jeżeli jest trudno akceptowalny, jeżeli jest blisko sklejony z prezydentem Donaldem Trumpem, który ma w tym momencie swój gorszy polityczny moment, to szansa się pojawia i demokraci wykorzystują ją dzięki kandydatom bardziej umiarkowanym, dystansującym się wobec partyjnej centrali i bardziej lewicowych kolegów. Dzięki kandydatom charyzmatycznym, potrafiącym przekonać, że demokraci wciąż jeszcze mogą być partią zwykłego człowieka. I coś takiego udało się właśnie w Teksasie, czy może się udać, bo nie wiemy, jaki będzie wyborczy rezultat. Na razie odnoszę się do tych wyników sondażowych. Tam jest James Tallarico, który radzi sobie bardzo dobrze. No ale również pastor Adam Hamilton w Kansas to jest człowiek, który potrafił przekonać w tym bardzo czerwonym, czyli republikańskim stanie do siebie wyborców, pokazać się jako ten głos umiarkowany i sensowny. Kansas to zresztą bardzo dobry przykład kłopotów, które obecnie trawią partię republikańską, bo jest to stan rolniczy, dla którego rolnictwo ma bardzo istotne znaczenie gospodarcze oraz dla tamtejszego rynku pracy. No a na skutek różnych decyzji politycznych Donalda Trumpa farmerzy nie mają się dzisiaj łatwo. Wysokie ceny paliw, wysokie ceny nawozów. Problem z rękami do pracy, a przynajmniej z tanimi rękami do pracy na skutek polityki imigracyjnej i deportacyjnej, no bo ona również ma taką właśnie konsekwencję. W związku z tym w Kansas pojawiła się szansa dla demokratów, tym większa, że tamtejszy republikański senator Roger Marshall ma swoje własne problemy wynikające z tego, że jeszcze jako lekarz ścigał sądowo, miał kilkaset takich pozwów złożyć swoich pacjentów o niezapłacone rachunki bez zważania na ich sytuację życiową. To może biznesowo dałoby się obronić, natomiast nie jest to coś, czym chciałby się chwalić polityk w czasie kampanii wyborczej. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, to jest Radio RMF 24. Za chwilę wracamy za kulisy amerykańskiej polityki.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Sytuacja demokratów przed listopadowymi wyborami nie wszędzie wygląda różowo, mimo że sondaże dają im wyraźną przewagę w skali kraju. Chodzi o konkretnych kandydatów. Demokraci mają swoje problemy w Stanach, które na dłuższy czas przed wyborami wydawały się dla nich stosunkowo łatwiejsze, na przykład Michigan czy Maine. Maine to jest stan, który po raz ostatni wybrał republikańskiego prezydenta w 1988 roku, kiedy George Bush senior występował przeciwko Michaelowi Dukakisowi. Ale jednocześnie Maine to jest stan, w którym od blisko trzech dekad sporą popularność zdobywa i z wyborów na wybory wciąż otrzymuje mandat republikańska senatorka Susan Collins, znana z tego, że nie zawsze zgadza się z Donaldem Trumpem. No ale i na Susan Collins może w końcu przyjść czas i wielu sądziło, że to są właśnie te wybory, kiedy ona wreszcie przegra. Natomiast okazało się, że demokraci wybrali źle, bo postawili na człowieka, który nazywał się Graham Platner, człowieka spoza polityki, charyzmatycznego, trafiającego do zwykłych ludzi, no ale też człowieka z przeszłością, a w tej przeszłości były i problemy z używkami, i dziwne relacje z kobietami, i bardzo wątpliwe wpisy w mediach społecznościowych, i nawet nazistowski tatuaż, i jeszcze w tym momencie demokraci wciąż uważali, że być może należy dać mu szansę, no ale potem pojawiły się zarzuty gwałtu, no i kariera polityczna Platnera upadła. Natomiast demokraci w Maine na małą skalę powtórzyli, można powiedzieć, scenariusz z wyborów prezydenckich z 2024 roku, to znaczy długo trzymali się kandydata, którego być może w ogóle nie należało wystawiać, być może należało tą kandydaturę porzucić o wiele wcześniej, a potem w takim ostatnim możliwym momencie wprowadzili na scenę kogoś umiarkowanie przekonującego, no i w związku z tym Susan Collins może się w Maine obronić po raz kolejny. Michigan to z kolei opowieść o swoistym rozdwojeniu partii demokratycznej, która ma problem ze zdecydowaniem się co do własnej tożsamości, własnego charakteru. No bo opowiadałem o Teksasie, opowiadałem o Kansas, gdzie pojawiły się takie postaci bardziej centrowe, odcinające się trochę od partyjnej centrali, wnoszące pewien powiew świeżości, dopasowujące się do tego otoczenia, które tam zastały, w związku z czym też mające szansę na udaną konfrontację z republikańskimi kontrkandydatami. Natomiast w Michigan mamy kandydata zupełnie z innej bajki. Kandydata, którego ojciec jest egipskim imigrantem, kandydata, który nazywa się Abdul Al-Sayyad, jest muzułmaninem, jest lewicowcem, progresistą, epidemiologiem z wykształcenia. Do tego, no to wynika trochę z jego profilu, nie jest sympatykiem amerykańskiego wsparcia dla Izraela. No i w związku z tym ten wyścig w Michigan, który mógł być dla demokratów łatwiejszy na skutek tego, że to właśnie Abdul Al-Sayyad wygrał prawybory, stał się bardzo wyrównany i tu demokraci mają ogromny znak zapytania, czy uda im się utrzymać Michigan, a jeśli nie, to może być właśnie jeden z tych kamyczków, który spowoduje, że nie wygrają w tym roku wyborów do Senatu. Ale nawet jeżeli wygrają, to myślę, że ta sprawa z Michigan ujawnia kluczowy dzisiaj problem dla partii demokratycznej, bo oni mogą wygrać. Mogą wygrać na skutek kombinacji sprzyjających im okoliczności. Tego, że wybory połówkowe zawsze są łatwiejsze dla opozycji. Tego, że Donald Trump ma kiepskie sondaże. Tego, że wojna z Iranem wpływa na niezadowolenie wyborców, że republikanie w prawyborach wybrali być może w niektórych miejscach mało ekscytujących kandydatów. Kandydatów z problemami. Tego, że udało się wystawić dobrych kontrkandydatów. Tutaj różne okoliczności mogą spowodować, że szala przeważy się jednak na stronę demokratów. Natomiast nawet jeżeli tak będzie, to wciąż nie będzie oznaczało, że demokraci odpowiedzieli sobie na pytanie, jaką partią powinni być. Jaką partią powinni być przed wyborami w 2028 roku, kiedy zabraknie Donalda Trumpa i nie będzie się dało dłużej budować popularności w oparciu o antytrumpizm. Trzeba się będzie jakoś określić. Albo jako partia bardziej centrowa, albo jako partia bardziej lewicowo radykalna. Tą decyzję będą musieli podjąć, to się jeszcze nie wydarzyło. Demokraci jako partia wciąż są wyjątkowo niepopularni. Nie cieszą się zaufaniem. Wyborcy bez ekscytacji mówią o tym, że będą na nich głosować. Darczyńcy wciąż jeszcze nie przekonali się do końca, że warto przekazywać im pieniądze, dlatego Republikanie mają finansową przewagę w tych wyborach, w związku z czym przed demokratami jeszcze ogromne dylematy do rozwiązania. I to tyle w dzisiejszych wszystkich ludziach Trumpa. Poprzednie odcinki możecie znaleźć na YouTubie RMF24 i na RMF On.
1: Radio RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
3: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
4: Z własnego doświadczenia powiem panu redaktorowi i szanowni państwu, pan premier Tusk jest trudną osobą chranianą. Bardzo trudną, powiem szczerze. Przeżyłem to osobiście.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.

0: reklamie.
1: Za kilka sekund godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński ponownie dla Was.
2: Zapraszamy. Czy większe uprawnienia, na przykład kontrolowanie plecaków, to sposób na poprawę bezpieczeństwa w szkołach?
3: Chce tego Ministerstwo Edukacji.
2: My pytamy, czy to dobry pomysł.
3: Za niecały miesiąc Donald Trump będzie musiał zdać egzamin przed wyborcami.
2: Nasz korespondent o nastrojach przed wyborami uzupełniającymi do kongresu.
3: Na początek jednak pilna informacja drogowa z Podkarpacia.
2: Autobus zderzył się z samochodem na Krajowej 9 w Kupnie na Podkarpaciu.
3: Ranne zostały dwie osoby, informuje policja z Kolbuszowej.
2: Droga jest zablokowana, a policja organizuje objazdy.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli większe uprawnienia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
2: W porannej rozmowie w RMF FM podawała na przykład taki...
4: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jako uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
2: Nauczyciele nie są zgodni co do tego, że taka zmiana byłaby ruchem w dobrym kierunku.
5: No ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem jednak procedur, prawo do kontroli ma policja, bądź wzywa się rodzica i rodzic może tutaj w tym momencie sprawdzić ten plecak dziecku. Nie jestem zwolennikiem, żebyśmy mieli w jakiś sposób kontrolować plecaki wszystkim dzieciom.
3: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Mańka.
2: Dyrektor szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
3: Ataki Ukrainy na centra danych Yandex w Rosji ograniczyły działanie ponad 80 platform usługowych.
2: Tak wyliczają ukraińskie media, dodając, że choć uderzenia utrudniły automatyczny ruch botów, to nie sparaliżowało to rosyjskich farm troli.
3: W Moskwie gazety piszą, że dostarczenie wyposażenia Yandexowi, czyli największej firmie technologicznej i wyszukiwarce w Rosji, zajmie miesiące, a nawet pół roku.
2: Ukraińcy, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu zaatakowali dronami 3 centra danych rosyjskiego giganta technologicznego. 2 całkowicie wstrzymały pracę, a w trzecim wyłączono kilka modułów.
6: Fakty zza oceanu.
3: Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz również nad Senatem.
2: Na 3 tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do kongresu sytuacja republikanów staje się coraz trudniejsza.
3: O politycznych nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. To polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem republikanów, dla części z nich staje się teraz obciążeniem. A jeśli demokraci przejmą obie izby kongresu, prezydentowi będzie znacznie trudniej realizować swój program i uniknąć intensywnej kontroli ze strony politycznych przeciwników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Jesienno-zimowe menu zagłościło już na talerzach i w paśnikach mieszkańców gdańskiego zoo.
3: Pracownicy ogrodu zachęcają do przenoszenia orzechów laskowych, włoskich i żołędzi, które urozmaicą dietę zwierząt.
8: Z leśnych przysmaków na pewno skorzystają nasze daniele zwyczajne, skorzystają pekariowce obrożne, na pewno żubry, ale z takich bardziej egzotycznych to tutaj już przejdę na orzechy, czyli papugi, na przykład ary, one sobie świetnie tymi swoimi dziobami radzą z orzechami, ursony.
9: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek.
8: Tak, to jest taki jesienny dodatek. No wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo.
2: A zachęcał Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
3: No jeśli chcecie sprawdzić zwierzakom frajdę, to już wiecie, co robić.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jutro rano na zachodzie Polski, a miejscami także na północy i w centrum, będzie pogodnie. W pozostałych regionach kraju niebo pozostanie znacznie bardziej zachmurzone. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz pograniczu Małopolski i Podkarpacia spodziewajcie się opadów deszczu. W Kielcach temperatura wyniesie zaledwie 4 stopnie Celsjusza, w Krakowie 7, a w Katowicach, Warszawie i Poznaniu 8. Najcieplej będzie w Trójmieście, gdzie termometry pokażą nawet 11 kreskę. W okolicach Olsztyna i Starogardu Gdańskiego będzie dosyć wietrznie.
10: Sześć minut po 17:00, Michał Zieliński, witam, kłaniam się już za chwilę w naszym programie rozmowa z nauczycielem roku, to Tomasz Ordza, który uczy biologii, chemii, edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce.

0: Obyś cudze dzieci uczył. To przekleństwo dotknęło m.in. pana Tomasza Ordze, nauczyciela biologii, chemii, edukacji zdrowotnej ze szkoły podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce, ale akurat jemu udało się uczynić z tego przekleństwa coś nadzwyczajnego i wspaniałego, o czym świadczy fakt, iż został nauczycielem roku 2026. W swojej pracy stawia na ciekawość uczniów, eksperymenty i naukę przez doświadczenie. Ale tak poważniej, to dziś o szkole trzeba będzie jeszcze porozmawiać w innym kontekście. Po ostatnich atakach z użyciem noży w Ostrołęce, Podwyżkowem czy w Warszawie rodzice, uczniowie i nauczyciele też zadają sobie oczywiście pytania o bezpieczeństwo, a także o to, co się dzieje z młodymi ludźmi. O nagrodzie codzienności w szkole i o kondycji dzisiejszych uczniów porozmawiam teraz właśnie z Tomaszem Ordzą, nauczycielem roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Muszę na sam początek pana zapytać, dużo jedynek pan stawia, czy szóstki raczej?
1: Oj, to zależy. Myślę, że jedynki i szóstki się zdarzają. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób uczniowie zapamiętają, przetworzą, przeanalizują i napiszą.
0: No rzecz jasna, ale to ale nie ma pan jakiejś średniej oceny tych stawianych, odmiennej wyraźnie niż inni nauczyciele?
1: Tak, oceny w szkole nie są najważniejsze i też nie dla ocen się uczymy.
0: A co dla pana oznacza ten tytuł nauczyciela roku? To jest takie osobiste docenienie pracy, czy też zobowiązanie, żeby głośniej mówić o problemach polskiej szkoły? No bo ma pan do tego okazję, no choćby teraz.
1: Myślę, że jedno i drugie. To jest nie tylko osobiste docenienie, ale też docenienie prac, które dzieją się w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Pracujemy zespołowo i żaden projekt, o których można przeczytać w sieci, nie odbyłby się, gdyby nie współpraca. I o tym też jest polska szkoła. O współpracy, sieciowaniu. To jest niezwykle ważne. A tak, ta nagroda staje się też przyczynkiem do tego, żeby głośniej mówić o problemach, o wyzwaniach, ale przede wszystkim też o tym, co dla mnie jest istotne, czyli o edukacji klimatycznej, edukacji środowiskowej i o możliwości współpracy międzyprojektowej i międzynarodowej pomiędzy szkołami z różnych części Europy.
0: Ja sobie wyobrażam, że bycie nauczycielem roku no, musi się wiązać z tym, że ma pan wyjątkowy kontakt z młodzieżą. Chyba się pan zgodzi, że to jest pewnie warunek konieczny, żeby taki tytuł uzyskać, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: A co najbardziej pomaga, co panu pomaga najbardziej, jak pan myśli, dotrzeć do młodych ludzi? A co tym samym odwrotnie najbardziej utrudnia ten kontakt z młodymi?
1: Myślę, że najważniejsze jest słuchanie i to aktywne słuchanie siebie nawzajem i uczniowie, nauczycieli, nauczyciele uczniów, uczniowie uczniów. Każdy w społeczności szkolnej jest niezwykle ważny, a z drugiej strony te problemy czasami czy troski unikają w szumie, w sieci, tak? Dlatego niezwykle ważne jest słuchanie i wyłapywanie tych kontekstów, które są niezwykle ważne, na których można zbudować interakcje, relacje, współpracę.
0: O tym, że mamy taki kryzys relacji nauczyciel-uczeń, to na pewno, ale też pewnie szerzej uczeń-ludzie, uczeń-świat świadczą te ostatnie ataki, te akty przemocy, to wywołuje ogromny niepokój. Czy takie wydarzenia już zmieniają poczucie bezpieczeństwa uczniów, ale też nauczycieli? Jak szkoła powinna reagować, rozmawiać o przemocy, żeby nie potęgować też strachu?
1: No myślę, że w ostatnich dniach wszyscy zadajemy sobie pytanie, które jeszcze niedawno w sumie nie było oczywistym pytaniem, czy szkoła jest miejscem bezpiecznym. I nie chodzi tutaj wyłącznie o kolejne procedury, monitoring czy zamknięte drzwi, choć one są podstawą, są priorytetem. Chodzi też o coś znacznie trudniejszego do zapisania w regulaminie. Właśnie o to zaufanie, o relacje, o przekonanie dziecka czy młodzieży w zależności od poziomu edukacyjnego, że kiedy przekracza próg szkoły, wchodzi do świata, w którym ktoś je dostrzeże, właśnie wysłucha, podkreślam to słuchanie i potraktuje poważnie, potraktuje serio. I szkoła jest takim miejscem. Codziennie tutaj dzieje się coś niepowtarzalnego. Ja na przykład dzisiaj z uczniami obserwowałem rochatyńca i to dla nich było efektem wow podczas lekcji o stawonogach.
0: No mówi się teraz o tym dużo, że no, winien jest internet, że winien jest kryzys dotychczasowych wartości, jakichś fundamentów, religii, rodziny i tak dalej. Kiedy pan patrzy na dzisiejszych uczniów, czy rzeczywiście uważa pan, że dzieciaki są inne niż dawniej? I co jest najbardziej niepokojącego, jeśli tak?
1: Każde pokolenie myśli, że jest inne od tego starszego lub jeszcze bardziej starszego. To nie jest nic nowego. Młodzież ma zupełnie inne kanały komunikacji. My dorośli musimy to zrozumieć. Oni bardzo często komunikują się właśnie w sposób dla siebie zrozumiały, a dla nas już mniej. Czyli chodzi o tutaj przede wszystkim o cyberświat, o cyberprzestrzeń. I my dorośli nie możemy zapominać o tym, że kiedy uczeń wchodzi do świata cyber, za naszą zgodą, bo to rodzice przede wszystkim wpuszczają uczniów w świat telefonów czy innych aplikacji, stron internetowych, które dla pewnego wieku na razie nie są możliwe, żeby tam uczeń legalnie był, a jednak ma konto na Facebooku, na Instagramie czy w innym miejscu. Dorosły powinien o tym pamiętać i to nie jest zadanie tylko i wyłącznie szkoły, to jest zadanie dla nas, dla społeczeństwa, że uczeń niekoniecznie musi znać mapę powrotu z tego świata cyber do świata offline. W świecie internetu relacje są spłaszczane. Ekran zmienia zupełnie rzeczywistość i ta mapa powrotu ucznia i droga tego powrotu jest niezwykle niejednokrotnie trudna. I okazuje się, że szkoła ma być tym miejscem, w którym uczeń ma powrócić do relacji, do rzeczywistości offline. Mhm. Pytanie, co się dzieje w domu?
0: No tak, jest jeszcze ten element domowy. No, mówi pan o świecie cyber. Trzeba zauważyć, że no, władcy tego cyberświata, delikatnie mówiąc, niekoniecznie stawiają na pierwszym miejscu dobro młodych ludzi, prawda? Chciałem wrócić jeszcze do tego pytania o różnicę pomiędzy dzisiejszym młodym pokoleniem a wcześniejszymi. Ile pan lat jest nauczycielem?
1: 14 lat. Mhm. 14 lat uczę i zdecydowanie tak, widzę różnicę.
0: No właśnie.
1: W samych moich formach i metodach pracy. Moje konteksty edukacyjne, dzięki którym łatwo docierałem do uczniów, które oni je rozumieli. Na przykład, nie wiem, kontekst dotyczący różnorodności drzew i nawiązanie do znaczenia wierzby babci Kory w Pocahontas, tak? Teraz to już nie działa. Dzieci nie znają tych kontekstów, ale ja dzięki młodzieży uczy się czegoś nowego, na przykład kodowania w Minecrafcie i uprawiania ogrodu szkolnego. Ten ich świat też ma dla nas pewne znaczenie, ten świat, do którego sami ich jako dorośli wpuściliśmy. I my po prostu dobrze by było zechcieć poznać ten świat i pokazać, co jest złe, a co jest dobre, bo uczeń ma prawo tego nie wiedzieć, czy nastolatek ma prawo się w tym pogubić. Niejednokrotnie dorośli się w tym gubią. Dlatego nie możemy oczekiwać od nastolatków, że czasami będą bardziej rozsądni niż dorośli. I poznanie tego świata, spróbowanie porozmawiać z nimi ich językiem jest niezwykle istotne.
0: Wspomniał pan o tym, że oprócz... Proszę dokończyć.
1: Mhm. Tak. I właśnie poprzez to dociekanie moje troszeczkę i wgłębianie się czy w ich sposób komunikacji, czy w to właśnie bycie w świecie cyber i nakłanianie do tego, żeby jednak częściej być offline, w naszej szkole to działa, bo my jesteśmy szkołą, która od zawsze jest wolną od telefonów. Dzieciaki od zawsze telefony zostawiają w specjalnych szafkach. Dla nas tegoroczne zmiany nie są niczym nowym. Zielone szkoły były typowo zielone po to, żeby nie być elektroniczne, czyli uczniowie wyjeżdżali na 5 dni z nami, to te telefony mieli przydzielane bardzo rzadko. I to też jest zadanie nas dorosłych szkół, żeby rodzicom pokazać jasne zasady, a rodzice i uczniowie mają te zasady respektować. I tutaj ta dyscyplina jest potrzebna.
0: Mówi pan kolejny raz o tym, że oprócz szkoły jest dom, który również jest odpowiedzialny za to, jak kształtowane są umysły, dusze, serca młodych ludzi. Wyczułem przedtem w pana wypowiedzi taki trochę żal w głosie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, żal do domu, do rodziców. Czy oni rzeczywiście, no średnio oczywiście uśredniając, pana zdaniem mogliby lepiej reagować na te wyzwania? A może w ogóle domowe środowisko zmieniło się średnio w ostatnich latach na gorsze? Jest mniej uwagi dla dzieci, mniej wsparcia, mniej rozmowy.
1: Wie pan, absolutnie żalu w moim głosie nie było. To jest refleksja. A refleksje mają to do siebie, że po prostu trzeba o nich rozmawiać. Ja na moich wywiadówkach z rodzicami bardzo chętnie poruszam trudne problemy, ale nimi jest oceniać rodziców. Każdy z rodziców wie, jak wychować swoje dzieci, ale zadaniem nas, nauczycieli, jest wskazać, że być może zbyt częste przebywanie w sieci ucznia czy blokada czasu ekranowego to jest skuteczne rozwiązanie. Dlatego to są rady, a nie oceny.
0: Troska w głosie. Tak, może to określmy i się zgódźmy na koniec. Tak. Bardzo istotny temat. Trzeba by o tym na pewno dłużej porozmawiać, a na razie czas nas goni. Bardzo dziękujemy za te opinie, za te uwagi panu Tomaszowi Ordzie, nauczycielowi biologii, chemii, edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce, który został nauczycielem roku 2026. No i na koniec oczywiście wielkie gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Jest 17.30, czas zatem na fakty i fakty ekonomiczne.
1: Dwie osoby zginęły w wyniku wypadku na Krajowej 9 w pobliżu Kupna na Podkarpaciu.
2: Samochód zderzył się tam z autokarem. Jak mówiliśmy w faktach, droga jest zablokowana między Głogowem Małopolskim a Nową Dębą.
1: Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów.
2: Głównym tematem, jakim trzeba się zająć w trakcie krótkiej kadencji, jest dług Krakowa, mówił w wywiadzie dla RMF FM Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa.
3: Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
4: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
3: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra, ale moim zdaniem to była raczej obietnica z cyklu tych, cóż szkodzi obiecać.
4: No to w takim razie, jak pan mówi, że to będą dwa lata przede wszystkim na takie bieżące sprawy, to czy ja dobrze rozumiem, cytując klasyka, to będzie taka polityka w Krakowie ciepłej wody z kranu?
3: No nie, to będzie polityka przywracania normalności, bo ciepła woda z kranu polega na bieżącym administrowaniu, a my tutaj będziemy robili rzeczy ważne, ale takie rzeczy, które da się zrobić bez nakładów finansowych.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
2: Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, będzie za niecałe pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy 2 minuty po 18 w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
2: W faktach ekonomicznych o dzisiejszej Nagrodzie Nobla.
1: Michał Zieliński zwraca uwagę, że przyznano ją badaczom, którzy przypominają w swoich pracach, że ekonomia jest nauką społeczną.
0: Tak, nauką korzystającą z narzędzi nauki ścisłej, ale biorącą pod uwagę to, że siłami wpływającymi na mechanizmy gospodarki jest jednak suma decyzji ludzi, jednostek z ich emocjami, odruchami, nawykami i wiedzą. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla trafiła do amerykańskich ekonomistów Roberta E. Holla oraz Michaela Woodforda. Uhonorowano ich za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, czyli upraszczając, za obserwację, że stabilizowanie całej gospodarki polega w dużym stopniu na zarządzaniu oczekiwaniami jednostek tworzących społeczeństwo. Moje badania skoncentrowane są m.in. na tym, że władze państwowe nie powinny postrzegać działań na rzecz stabilizacji jako zadania dla ludzi, którzy sobie zmieniają parametry gospodarcze w sposób niezależny od tego, jak ludzie tworzący gospodarkę te zmiany odbierają. Mówi Michael Woodford. Te prace przyczyniły się więc do lepszego rozumienia skutków decyzji władz, czyli banków centralnych i rządów, a skoro mowa o polityce ekonomicznej naszego, polskiego rządu, to właśnie ukazało się ostrzeżenie przed rozdawaniem kosztownej kiełbasy wyborczej w naszym kraju. Kosztownej, bo sprawianej na kredyt. Agencja ratingowa Fitch obawia się, że deficyt budżetowy w Polsce w przyszłym wyborczym roku będzie jeszcze wyższy niż do tej pory szacowano i przekroczy 7% PKB. W związku z tym dług publiczny w Polsce ma w 2028 roku przekroczyć już 73% PKB. Takie wieści nie pomagają złotemu. Euro po 4,39, a dolar drożeje do 3,93 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim wracamy teraz do tematu finansów, służby zdrowia. To oczywiście temat rzeka, temat bardzo ważny i pełen zadziwiających okoliczności. Dramatyczna jest kondycja finansowa szpitali powiatowych, alarmują samorządowcy z województwa śląskiego i zarządzający placówkami w tym regionie, chociaż ten problem oczywiście nie dotyczy wyłącznie tego regionu, ale akurat samorządowcy ze śląskiego spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach. No i domagali się na tym spotkaniu pilnych działań.
1: Ja chciałem Państwu pokazać, jak system pracuje. Otrzymujemy z Ministerstwa Zdrowia pieniądze na otwarcie oddziału pulmonologii jako potrzebne inwestycji w sferze zdrowotnej. I co się wydarza? Otwieramy oddział, wydajemy pieniądze, to są miliony złotych. I NFZ uznaje, że ten oddział jest niepotrzebny i go nie finansuje. Od 2 lat utrzymuje go miasto.
2: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu. Tak naprawdę kosztem samorządów. W 2025 roku wskazano, że ponad 90% szpitali w Polsce, powiatowych szpitali, zakończyło rok ze stratą i dramatycznie wzrastają zobowiązania wymagalne, jeżeli chodzi o te szpitale. To nie jest powód tego, że są szpitale źle zarządzane, czy w 90% tych szpitali lekarze czy pielęgniarki zarabiają miliony złotych, bo to nie jest prawda.
3: Szpital w Chorzowie był w dobrej kondycji finansowej i co się stało?
4: Mieliśmy skumulowany zysk z poprzednich lat w granicach 10 milionów złotych i w 2024 roku jeszcze zakończyliśmy rok na plusie 100 tysięcy złotych, natomiast w roku 2025, w momencie kiedy podniesiono wynagrodzenia personelu o 15%, ale jednocześnie za tym nie szły przychody, czyli wycena w świadczeń w NFZ-cie wzrosła zaledwie o 6%, to nam spowodowało 20-milionową stratę. Fakt, że nadwykonania nie zostały wypłacone, te świadczenia, które powinny być wypłacane, są wypłacane z olbrzymim opóźnieniem, to te wszystkie elementy wpłynęły na to, że z dobrze funkcjonującego szpitala nagle stali się szpitalem z 20-milionowym stratą i tak naprawdę nie podejmując decyzji, które do tej straty doprowadziły. Powiat za powiatem, miasto za miastem mają podobne problemy. Gdyby to tylko i wyłącznie dotyczyło Chorzowa, no to martwiłbym się o to, w jaki sposób ten szpital jest zarządzany u mnie w mieście, ale jeżeli to dotyczy całego województwa śląskiego, no to mamy już tutaj poważny problem.
3: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
4: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
5: Jedyną drogą do tego, aby utrzymać równowagę albo zacząć przywracać równowagę jest dostosowanie swoich możliwości i zasobów do zdolności finansowych systemu. To jest droga trudna, dlatego że wszyscy przez lata COVID-u, lata spłacania długu zdrowotnego przyzwyczailiśmy się, że płatnik płaci za wszystkie wykonane świadczenia, a droga powiększania przychodów szpitali jest jedyną drogą poprawy ich sytuacji finansowej. Teraz stoimy przed wyzwaniem, aby zająć się tą drugą stroną, czyli dostosować koszty szpitali do potencjalnych przychodów, jakie jednostka może osiągnąć i jakie ma zakontraktowane.
3: Ci, którzy zarządzają szpitalami, to oni ponoszą odpowiedzialność za to, że szpitale mają stratę?
5: Uważam, że problem jest bardziej złożony. Uważam, że ma też swoje zaszłości historyczne. COVID na pewno nam też nie pomógł, także jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że nasi zarządzający nie są wysokiej klasy.
0: Płatnik płaci za wszystkie wykonania, no w świetle skandali z lekarzami liczącymi swoje miliony. Brzmi to trochę przerażająco. A mówili Krzysztof Tużański, wiceprezydent Piekar Śląskich, Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i prezydent Chorzowa Szymon Michałek, a także Katarzyna Adamek, dyrektor śląskiego NFZ-u, a rozmawiała z nimi wszystkimi nasza reporterka Anna Kropaczek.

0: Tu Radio RMF 24, teraz tematy międzynarodowe, Bruksela i dzisiejsza narada unijnych ministrów spraw zagranicznych. Ta narada dotyczyła przede wszystkim kwestii ograniczenia wjazdu do Unii obywatelom Federacji Rosyjskiej. Według unijnych dyplomatów najbliższy realizacji jest zakaz wjazdu dla weteranów wojny przeciwko Ukrainie. Znacznie trudniejsza jest natomiast kwestia ograniczenia wiz turystycznych i ruchu dyplomatów. Na o to zabiegają przede wszystkim państwa wschodniej flanki, w tym Polska. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że liczba wiz dla obywateli Rosji wydawanych przez państwa należące do strefy Schengen obecnie, uwaga, rośnie. W 2025 roku te kraje wydały około 620 tysięcy takich wiz i to jest o 10% więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość, prawie 480 tysięcy, stanowiły wizy turystyczne, a najwięcej wiz obywatelom Rosji wydały Francja, Włochy i Hiszpania. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 18. Zapraszam na fakty, zapraszam w imieniu Marleny Chudzia i Tomasza Weryńskiego.
1: Na początek doniesienia po tragicznym wypadku na Krajowej 9 w pobliżu Kupna na Podkarpaciu.
2: Nowe informacje ustala nasz reporter.
1: Więcej patroli przy szkołach.
2: Policjanci kontrolują placówki po ostatnich aktach agresji.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego dziś Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Dwie osoby zginęły w wypadku na Krajowej 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu.
1: Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem.
2: Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak doszło do tego wypadku?
3: 75-letnia kobieta wyjeżdżała oplem korsą z drogi podporządkowanej na Krajową 9. Nie ustąpiła pierwszeństwa autobusowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Ratownikom nie udało się uratować życia kobiety kierującej oplem. Zmarła także jej pasażerka. Nie ucierpiała żadna z 15 osób znajdujących się w autobusie. Droga jest zablokowana, policja kieruje ruch na objazdy.
1: Policjanci przez kolejne dni będą patrolowali okolice szkół.
2: W związku z ostatnimi aktami agresji dziś w całym kraju zamkniętych było 10 placówek.
1: W Poznaniu i okolicach mundurowi mają do sprawdzenia ponad 380 szkół.
2: Jak wyglądają takie kontrole, wyjaśniał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Te działania prewencyjno-kontrolne będą działały na zasadzie rotacyjnej. Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę. Główne nasze działania będą skupiały się w momencie funkcjonowania tych placówek. Oczywiście w tak dużym mieście policjanci mają bardzo dużo pracy, jednak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreślę, to jeszcze jest dla nas priorytetem.
1: W związku z zagrożeniem atakami w szkołach do tej pory zatrzymano już 135 osób.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witamy.
6: Witam serdecznie. Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia i były wiceminister edukacji w rządzie PiS-u jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
6: No to zacznijmy może od tego, czym się pan zajmował przez 3 lata, czyli edukacją i bezpieczeństwem w szkołach. Premier Tusk mówi o ponurej modzie na przemoc w szkołach. I wymienia m.in. popularnego Minecrafta. No, młodzi ludzie z tego już się śmieją, robią memy, a pan co uważa?
7: Ja uważam, że pan premier nie do końca rozumie problemu z... Nie chodzi konkretnie o tą grę, ale o inne gry internetowe, to znaczy tam są czaty, gdzie młodzi ze sobą rozmawiają, czy takie czaty głosowe, to nie tylko w przypadku akurat tej gry. Tej gry, która wielokrotnie przez ekspertów, pedagogów była traktowana jako dobry wzorzec współpracy z szkołą, nawet w nauce programowania, czy jakiejś architektury, wykorzystywana wielokrotnie w szkołach i serwowana szkołą przez ekspertów.
6: Ale czy w ogóle gry, pana zdaniem, i ta wzrost, ta seria strasznych wydarzeń w szkołach, czy to ma związek, pana zdaniem, z...
7: Nie. Nie, absolutnie.
6: Albo z przemocą w sieci, czy jakoś inaczej?
7: Ja jestem już dosyć stary, 40 lat w tym roku skończyłem, ale ja byłem tym pokoleniem, które wzrastało wraz z pojawieniem się komputerów i gier komputerowych i ja nie pamiętam w swojej generacji przemocy na tle gier komputerowych. Rozmawiałem na ten temat z rówieśnikami, ale też i osobami starszymi ode mnie, które, podobnie jak ja, uważają, że to nie ma absolutnie nic wspólnego. Problem, który dzisiaj ja obserwuję, to są te zmiany cywilizacyjne. Rodzice mają znacznie mniej czasu dla dzieci. Dzieci nie mają autorytetów. Jest osłabienie autorytetu nauczyciela i szkoły jako takiej. Brak w ogóle, bym powiedział, autorytetów dla młodych ludzi. Taki szalejący niestety nihilizm.
6: Pan był wiceministrem edukacji. Czy coś, to może inaczej zapytam, bo jak coś, to popłyniemy. A może jedna rzecz, taka doraźnie, może
7: Ja bym wzmocnił pozycję nauczyciela. Po pierwsze,
6: a co to znaczy?
7: To znaczy, słyszał pan redaktor albo nasi słuchacze o jakimś przypadku wyrzucenia ucznia za złe zachowanie ze szkoły w ostatnich miesiącach, tygodniach, latach? Ja nie.
6: Pan, no nie wiem, jakie są statystyki, ale myślę, że to się zdarza.
7: Ja uważam, że to się nie zdarza. Jest z tym problem, to znaczy brak.
6: Ale taki uczeń pójdzie do innej szkoły i wie pan, no to raczej rozumiem, że kłopot jest taki, że nie bardzo ma się kto zająć potem takim uczniem.
7: Ale jest to już pewien zdefiniowany problem, natomiast brak tego, bym powiedział, mechanizmu sankcyjnego dla uczniów, a przede wszystkim też próba potrząśnięcia rodzicami, bo na uczniach tu się nie skupiajmy.
6: Czyli żeby nauczyciel mógł
7: Największy problem, tak. I dyrekcja szkoły. Mhm. Dyrekcja szkoły i to uważam, jeśli można by było w tej chwili zrobić, podwyższenie pozycji roli nauczyciela, bo dzisiaj nauczyciel momentami się boi po prostu, może nie ucznia, ale bardziej rodzica, który bezkrytycznie patrzy na zachowanie.
6: Przyjdzie z awanturą, no to są legendy, które rzeczywiście krążą wśród
7: nauczycieli. Na przykład to jest problem. To znaczy nauczyciel musi mieć naprawdę pozycję tutaj autorytetu i dopóki nie odbudujemy pozycji nauczyciela jako autorytetu, ta gadanina, bo dla mnie to jest zbędna gadanina o monitoringach, o ochronach w szkole, o terminalach typu lotnicze, że trzeba, nie wiem, wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, pokazać plecak, rewizja pierwszoklasistów, to są wszystko jakieś kompletne bzdury.
6: No dobrze, ale...
7: Problem nie leży w tym. Problem leży w zmianach cywilizacyjnych. To znaczy, my jako rodzice, mówię też tutaj o sobie, bo też jestem rodzicem, my musimy czterech synów, musimy znacznie większą uwagę jako rodzice przykładać do kwestii wychowania dzieci, rozmowy i też diagnozowania, jeśli są jakieś problemy. No i odbudowa wspólnoty szkolnej. Podejrzewam, że ci uczniowie, którzy próbowali targnąć się, czy targnęli na życie i zdrowie rówieśników i nauczycieli, to nie były osoby, które w szkole uchodziły za osoby wiodące prym w towarzystwie, budujące wspólnotę, będące częścią tej wspólnoty, tylko raczej osoby odizolowane od tej wspólnoty i trzeba tą wspólnotę szkolną odbudować. To jest zadanie też i dla dyrekcji, i dla wychowawców.
6: Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały w Krakowie nad kandydatką rządową 62-38. No naprawdę wynik, duża różnica. Z tego coś wynika dla ogólnopolskiej sceny politycznej?
7: Moim zdaniem nic. To znaczy to jest taki mikrokosmos krakowski. Wybory też moim zdaniem nie były dosyć reprezentatywne z racji na brak kandydata Konfederacji, czyli dzisiejszej trzeciej siły politycznej. To jest też duże miasto. To nie jest, bym powiedział, uśredniony wynik Polski. Wiemy doskonale, że jednak sympatie takie lewicowo-liberalne w dużych ośrodkach miejskich w Polsce
6: Zacytuję panu Michała Kolanko z Rzeczpospolitej. Gibała diagnozuje, pisze Kolanko, że najmocniejszą dziś emocją w polskiej polityce nie jest lęk o bezpieczeństwo czy kwestie bytowe, ale niechęć do polityków z Warszawy, których uosobieniem jest 460 posłów, czyli też pan. Niechęć do polityków z Warszawy. O to chodzi.
7: Ja jestem politykiem z Kutna, środek Polski.
6: Ale siedzi pan w Warszawie, jest pan już warszawskim politykiem dla wielu, którzy mają dosyć...
7: Dzisiaj obudziłem się w Kutnie i położę się spać w Kutnie.
6: to jest ta odpowiedź. Nie ma takiej emocji, na której jakaś trzecia siła może wyrosnąć.
7: Nie, to znaczy to, że Łukasz Gibała wygrał, to po pierwsze niespodziewane, bym powiedział, zakończenie kadencji prezydenta Krakowa. Do tego, no jednak to jest czwarte już podejście i można powiedzieć taka wyrobiona już marka w Krakowie i bardzo słaba kandydatka zgłoszona przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo ci liderzy polityczni stali za panią Piątkowską, a pani Piątkowska też, no mi też była znana, bo też się kręciła wokół Kukiz 15 swego czasu, a wiem, że to nie była pierwsza formacja, wokół której się kręciła, a skończyła przy Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, co dalej.
6: Premier Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych film o aferze Pegasusa. Stwierdził, że rząd PiSu, używając programu Pegasus do inwigilacji, wysyłał do Izraela bez kontroli dane wrażliwe Polaków. Mówimy o zbrodni stanu i za to będą odpowiadać, ogłasza premier. Prezydenta afera czy rzeczywista afera, pana zdaniem?
7: Znaczy ja bym chciał, żeby państwo polskie było w tej sprawie poważne. To znaczy, jeśli prawdą jest, że końcówka tej linii telefonicznej, nazwijmy to tak kolokwialnie i obrazowo, kończyła się w Izraelu, to znaczy materiały zdobywane podczas kontroli operacyjnej za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, które były inwigilowane systemem Pegasus, były backupowane gdzieś w Izraelu i są w dyspozycji izraelskich służb specjalnych, no to tutaj mówimy albo o pomocnictwie w szpiegostwie, albo o szpiegostwie, więc jeśli państwo polskie jest poważne i pan premier mówi A, no to trzeba powiedzieć B i postawić zarzuty szpiegostwa na rzecz państwa Izrael.
6: Kamińskiemu i Wąsikowi?
7: Nie wiem czy im, ale z pewnością tym osobom, które odpowiadają za
6: ale rozumiem, że
7: i używanie
6: panu,
7: tego programu.
6: Że panu, mimo że pan jest prawica, no szeroko rozumiana prawica, to ręka by nie zadrżała przy głosowaniu za jakąś formę odpowiedzialności dla Kamińskiego i Wąsika.
7: Ale w jaki sposób ja mogę zagłosować?
6: No nie wiem, Trybunał Stanu, różne są możliwości dla polityka odpowiedzialności za politykę.
7: Ja się nie zapoznawałem z raportem, śledzę tylko tak jak każdy obywatel informacje medialne pochodzące czy z komisji, czy od państwa, czyli od mediów. Wydaje mi się, że ta sprawa jest jednak dużym skandalem i jest aferą.
6: I tu stawiamy kropkę, żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do Radia RMF 24. Zapraszam. No dobrze, jako poseł Kukiz 15 był pan jednym z polityków promujących pakiet ustaw czy ustawę mającą ułatwić dostęp do broni. Dalej pan uważa po tym, co się stało w szkołach, że dostęp do broni trzeba ułatwić?
7: Tak, jak najbardziej. To znaczy ten system, który mamy w tej chwili całkowicie uznaniowy, zwłaszcza jeśli chodzi o broń do ochrony osobistej. No mamy kilka kategorii. No dzisiaj swoistą furtką dla osób, które chcą posiadać broń, zapisanie się do klubu strzeleckiego, uzyskanie licencji strzelca sportowego i możemy 10 sztuk broni. Nawet broni długiej, półautomatycznej nabyć. To znaczy, to nie jest dzisiaj żaden problem.
6: Ale to pan chce ułatwić dostęp do broni, czy utrudnić?
7: Chodzi mi o tą broń do ochrony osobistej, której jest naprawdę bardzo mało pozwoleń wydawanych przez komendantów wojewódzkich.
6: Że gdyby, proponuje to też prezydent Nawrocki, premier mówi, że gdyby tak było, no to dzieciak podbierze z szafki pistolet matce czy ojcu, pójdzie do szkoły, nie z nożem, tylko z pistoletem.
7: No to jest tak jak z tym Minecraftem, to znaczy gdzieś tam dzwoni panu premierowi.
6: Takie rzeczy.
7: Dobrze, ale my mamy zupełnie inne regulacje
6: teraz
7: niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, tylko my mamy zupełnie inne regulacje. To znaczy w Stanach Zjednoczonych, ja kiedyś jechałem samochodem przez stan Indiana i widziałem taki wielki billboard: witamy w Indianie, tutaj możesz kupić broń palną w niektórych marketach. Zatem no to wszystko zależy też od miejsca. My mamy dosyć mocne nawet regulacje tyczące się przechowywania broni palnej w domu. Każda osoba, która ma pozwolenie na broń, musi spodziewać się bez zapowiedzi wizyty policji, żeby to skontrolować. Policja. Nie, ale to się rzeczywiście dzieje.
6: Pan, w 2017 roku mówił pan, że cieszyłby się, gdyby kilka milionów Polaków miało broń.
7: Tak, ale ma dzisiaj, no moim zdaniem,
6: kilka milionów kilkaset tysięcy pancernych skontroluje policja, rozumiem.
7: Panie redaktorze, w rękach Polaków zdaniem ekspertów znajduje się ponad 600 tysięcy sztuk broni czarnoprochowej. Jak często dochodzi do przestępstw? Ja nie mówię już
6: najczęściej
7: zbrodni.
6: Na polowaniach dochodzi do różnych.
7: Ale niech pani pokaże polowanie, sytuacji, na którym używa się broni czarnoprochowej, jak podczas wojen napoleońskich. No nie, do takich sytuacji nie dochodzi. Polacy posiadają broń czarnoprochową, którą mogą kupić przez internet. Większy problem jest z nabyciem czarnego prochu, bo muszą się zgłosić na policję i wyrobić sobie kartę broni czarnoprochowej. Chodzi o unormowanie i wyregulowanie tego systemu. Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw w Unii Europejskiej czy w Europie. Wszyscy nasi sąsiedzi, łącznie z Białorusią i Rosją, mają więcej broni. Nie mówię o sytuacji wojennej, tylko tej przedwojennej na głowę mieszkańca, niżeli Polska. To znaczy my jesteśmy cały czas pod tym względem w okowach PRL-u. Znacznie więcej broni palnej było w rękach, porównywalnie więcej, w rękach obywateli II Rzeczpospolitej do wybuchu II wojny światowej, niż ma to miejsce w wolnej Polsce po 89 roku. Chodzi o, bym powiedział, ucywilizowanie tego systemu dostępu do broni palnej, gdzie nie widzimy się komendanta wojewódzkiego decyduje, czy tą broń mamy, czy jej nie mamy.
6: Więcej broni, rozumiem, że to jest pana postulat. Koło Demokracja Bezpośrednia to Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Jan Krzysztof Ardanowski i pan. Idziecie do wyborów na listach Konfederacji?
7: Nie wiem. Ja na ten temat nie rozmawiałem z kolegami. Koledzy...
6: O, na pewno tu nie rozmawiacie. Gdzie,
7: panie redaktorze, gdzie... każdy ma swój jakiś pomysł.
6: No i przecież jak nie znajdziecie miejsca, to wylatujecie z polityki. No pan chce być dalej politykiem, czy nie?
7: Wie pan, ja w trybie warunkowym do tego podchodzę. Ja już raz z polityki
6: jeszcze
7: wypadłem.
6: Kukiz to będzie, może płytę nagra nową, natomiast inni?
7: Ja się bardzo dobrze odnajduję jako nauczyciel akademicki. Sprawia mi to wielką przyjemność i nie ma problemu, żeby zakończyć tą wielką politykę. Natomiast jeśli będę miał okazję związać się z jakąś formacją polityczną i zaakceptuję też tą formację, to będę kontynuował, no, jeśli nie, to bez pracy.
6: Współpracuje pan
7: współpracuję
6: przy
7: z Konfederacją, to prawda.
6: Z tą częścią Mencenową, tak. Konfederacji, z Nową Nadzieją, przy programie, to się nazywa Projekt 27.
7: Tak jest.
6: Tak? No dobrze, to zapytam pana o taki główny dylemat, a może to nie jest już dla was dylemat, pakt senacki z Braunem czy bez?
7: Znaczy, ja nie widzę możliwości, aby powstał pakt senacki bez udziału Grzegorza Brauna. To znaczy, jeśli mówimy serio o pakcie senackim, to musi być cała, bym powiedział, szeroko rozumiana prawica, w tym przedstawiciele Grzegorza Brauna. To znaczy,
6: europoseł Braun oraz przedstawiciele Konfederacji Gorony Polskiej wystąpili ostatnio w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD. Wspólnie wzywali rząd Niemiec do wznowienia projektu Nord Stream i zapowiedzieli powrót do polityki współpracy gospodarczej z Rosją. Braun mówił nawet, że Warszawa nie powinna bojkotować projektów energetycznych łączących Berlin z Moskwą, a pod koniec swojego przemówienia sparafrazował cytat z filmu Czas Apokalipsy, mówiąc, że uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku.
7: W oryginale było uwielbiam zapach napalmu o poranku.
6: No tak, ale śmieje się pan,
7: Franza,
6: jakby to był
7: Forda Coppoli.
6: Ale Braun jest happeningiem, ale wie pan, no jest happenerem, ale wie pan, takie happeningi jednak nie są w interesie Polski.
7: Ale panie redaktorze, ja bym tu zwrócił uwagę, bo przyglądałem się tej konferencji, zwrócił uwagę na inną rzecz, to znaczy Grzegorz Braun popełnił tam fundamentalny błąd, twierdząc, że Polska powinna wrócić do rozmów z Niemcami i Rosją. Polska nigdy nie uczestniczyła w projekcie Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Cały projekt Nord Streamu był wymierzony właśnie w interes Polski.
6: No dobrze, ale Braun chce do niego wrócić. Teraz pytanie,
7: ale nie
6: czy...
7: można wrócić do czegoś, w czym się nie było. Okay. To jest ten fundamentalny błąd Brauna.
6: No dobrze, no ale jak rozumiem, że razem z AfD mówi wznówmy, wyremontujmy Nord Stream. Czy dla pana to nie jest jednak taka czerwona linia, że no okej, pakt senacki powinien być z Braunem, no ale jednak nie, skoro on mówi takie rzeczy.
7: Panie redaktorze, no Grzegorz Braun zrobił happening i moim zdaniem tego happeningu żałuje.
6: Oj, on bardzo wszystkiego żałuje. Po prostu aż widać, wie pan, promienieje raczej.
7: Znaczy ja jednoznacznie negatywnie oceniam to wydarzenie. Natomiast to nie jest tak, że cała prawica musi brać ślub i do końca życia być z Grzegorzem Braunem. Bo gdyby Grzegorz Braun z różnymi formacjami politycznymi miał zbieżność podejścia, to pewnie tworzyłby jedną formację polityczną. No jednak Grzegorz Braun jest osobliwością polskiej
6: polityki.
7: No dobrze,
6: ale co zrobić w takim razie z PiS-em, który mówi, że z żadnym Braunem żadne pakty senackie nie będzie wchodzić?
7: Ale
6: jak by się dogadać na tej
7: głosy
6: prawicy?
7: Są rozbite moim zdaniem w PiS-ie, bo też słyszę przedstawicieli, rozmawiam też w kuluarach z koleżankami i kolegami z PiS-u.
6: Jeszcze Ewa Zajączkowska, Ewa Zajączkowska, Hernik, środowisko Grzegorza Brauna samo się eliminuje z potencjalnej współpracy na przyszłość. Chodziło o nagrania, na których Braun, no, jego współpracownicy mówią o sprowadzeniu pracowników z Indii do Polski. I to już sam Braun wygraża urzędnikom kancelarii prezydenta. Nie dostaliśmy od tych szmaciarzy złamanego maila. Porównał też kancelarię prezydenta do Judenratu. Cały Braun.
7: Usłuchałem tej wypowiedzi, nie żebym chciał bronić Grzegorza Brauna, ale to jest prywatna rozmowa. I to jednak prywatne rozmowy mają swoją specyfikę i tutaj kropkę stawiam.
6: Prywatna rozmowa. No dobrze, to przejdźmy do innej postaci, która też budzi grozę, zwłaszcza po drugiej stronie barykady, czyli tej nieprawicowej. Zna pan Przemysława Czarnka jako szefa, bo był pan wiceministrem edukacji, kiedy on był ministrem. Czy chciałby pan pracować w rządzie kierowanym przez premiera Przemysława Czarnka?
7: Raczej nie będzie mi to dane, więc z tego pytania sobie
6: ale
7: nie zadaję.
6: Ale nie będzie panu dane, bo pan nigdy już nie będzie ministrem czy wiceministrem, czy dlatego, że Czarnek nie będzie premierem?
7: Z pewnością to drugie.
6: A o, dlaczego?
7: bo moim zdaniem od samego początku Przemysław Czarnek, i sam mu to też uczciwie powiem tutaj do pana redaktora i do słuchaczy, powiedziałem, że moim zdaniem został wykorzystany przez Jarosława Kaczyńskiego jako zderzak, i tak jak każdy zderzak, a to pojęcie zderzaka to chyba nawet wymyślił Jarosław Kaczyński na początku lat 90. Tak. Będzie po prostu wymieniony. Będzie wymieniony. I pod tym względem, kiedy z nim rozmawiałem tuż po
6: chociaż
7: tej nominacji...
6: Nie wiem, czy to nie Wałęsa, przepraszam, czy to jednak nie sam Wałęsa wymyślił go. No dobrze.
7: Trochę za mądre, moim zdaniem. Moim zdaniem to jednak Jarosław Kaczyński musiał zasuflować wtedy jeszcze pracując w kancelarii
6: prezydenta. Na podstawie, dobrze, a czy potrafi pan powiedzieć na podstawie tej wspólnej pracy, już nie jest pan w PiS-ie, więc może pan się zdystansować trochę. Co pan uważa za największą zaletę Czarnka, co jest za jego największy problem?
7: Największą zaletę to jest to, że jest to człowiek autentycznie głęboko wierzący, żyjący wartościami katolickimi, który też przejawia taką, bym powiedział, pobożność ludową, którą ja bardzo cenię. Taką szczerą. To jest na pewno jego największa...
6: A największy problem?
7: Ambicja.
6: Ambicja?
7: Moim zdaniem zbyt rozhuśtana, rozbujana.
6: A w polityce to chyba jest zaleta, jak ktoś ma bardzo mocne ambicje i po prostu jak taran idzie, czy nie?
7: Nie, ja tu jestem ze szkoły Romana Dmowskiego i uważam, że twardy realizm
6: polityczny. Ale bo co, bo idzie się po trupach wtedy, jak się ma za dużo ambicji, to o to chodzi w przypadku Czarnka?
7: Nie, no tak bym tego nie określił, bo nie znam żadnego trupa, którego by Przemysław Czarnek, oczywiście w cudzysłowie, politycznego za sobą zostawił. Natomiast no, pewne odrealnienie, to znaczy jeśli stawiamy sobie zbyt ambitne cele, no to niestety, ale do tego celu nie dojdziemy.
6: Pan
7: trzeba siły na zamiary mierzyć, a Prawo i Sprawiedliwość w chwili, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, miało już kryzys. No i tym efektem Czarnka jest to, że no jednak ponad 40 posłów z Mateuszem Morawieckim odeszło z PiS-u.
6: Pan krytykował reformy Ziobry, mimo że był pan w rządzie razem z Ziobrą. Mówił pan, że Ziobro...
7: Więcej, ja nawet głosowałem przeciwko niektórym tym ustawom. No. I byłem z tego dumny.
6: Mówił pan, że Ziobro chce sobie podporządkować sędziów i że o to tylko chodzi. A ma pan może pomysł, co zrobić z przybocznym, tak niektórzy mówią, Ziobry, czyli z Bogdanem Świączkowskim w Trybunale Konstytucyjnym?
7: Nie zadawałem sobie tego pytania. Na szczęście to nie jest zadanie moje, tylko obecnej ekipy rządzącej.
6: Ale pan, uważa, że to jest żołnierz PiS-u, czy jakoś inaczej?
7: To jest na pewno niezależny polityk, tak bym to określił. To nie jest
6: polityk.
7: Człowiek podporządkowany. No tak, to był posłem elektem, co prawda, a nie posłem, bo mandatu
6: a
7: nie
6: jak
7: przyjął.
6: Będą go wyprowadzać siepacze Tuska w kajdankach, to pan będzie protestował, czy nie?
7: To wszystko zależy od sytuacji. Znaczy, jeśli będzie uchylony immunitet, a sąd zdecyduje na, nie wiem, zatrzymanie, no to... Co mi do tego? Działają organy państwa. Ani nie mogą utrudniać czynnościom, ani tym bardziej pomagać przy tych czynnościach.
6: No to jeszcze zapytam pana
7: Ja nie znam też osobiście pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
6: Ja uważam, że programie Projekt 27 pan tam odpowiada za taką część, tak, która ma rozwiązać też problemy praworządnościowe. No rozumiem, tak, że pomysł jakiś na Trybunał pan akurat musi mieć. No, więc jak pytam
7: oczywiście
6: o to, co zrobić ze Świączkowskim, pan mówi, że no nie zastanawiał się pan nad tym, no to trochę niespójne jest. No.
7: Chodziło mi o sytuację aktualną, to znaczy mamy tam jakieś miasteczko przed Trybunałem na ulicy Szucha, onegdaj.
6: No dobrze, ale to co zrobić z Trybunałem? Żeby to tak rozwiązać, żeby nie było, że jedni wsadzą swoich, potem następni wsadzą znowu swoich i tak dalej.
7: Najlepsze rozwiązanie to jest powrót do mojej propozycji z 2016 roku, to znaczy wybór kwalifikowaną większością głosów.
6: 4/5, tak?
7: Nie 4/5. Tam była propozycja 3/5.
6: 3/5. Muszą się różne siły dogadać.
7: Dokładnie.
6: I wstawić sędziów. Oj, to będzie totalna blokada, podejrzewam.
7: Ale panie redaktorze, przecież my wybieraliśmy niedawno prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został wybrany.
6: Był rzeczywiście
7: nawet nie większością 3/5, a bym powiedział nawet tych 4/5.
6: Potwierdzający regułę. Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, był wiceminister edukacji w rządzie PiS-u. Panie pośle, bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: Hip Radio RMF 24. Teraz będziemy w Krakowie, nie tylko dlatego, że nasze studio Radio RMF 24 znajduje się w Krakowie, przynajmniej to, z którego teraz prowadzę ten program, ale dlatego, że będziemy mówić o zakończonych wczoraj wyborach w mieście w byłej stolicy Polski. Będziemy mówić o Łukaszu Gibale. Zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie mówi: nie obiecuję wielkich inwestycji, musimy oszczędzać. Tak właśnie mówił na antenie naszego radia, Radia RMF 24, prezydent elekt. Według nowo wybranego prezydenta miasto potrzebuje audytu finansowego, a wyniki tego audytu mają być dostępne publicznie.
1: No to zadłużenie, jak pan wie, jest absolutnie rekordowe. 11 tysięcy na głowę mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie. No i to będzie główne zadanie, żeby coś z tym zrobić.
2: A co pan chce z tym zrobić w takim razie? Jak sobie poradzić z tym zadłużeniem?
1: Nie ma jednego działania. To trzeba na kilku płaszczyznach działać. Z jednej strony zrobimy rzetelny audyt i poszukamy oszczędności takich, które nie uderzą po kieszeniach mieszkańców. Z drugiej strony zwiększenie bazy podatkowej, czyli na przykład zachęcanie mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, są zameldowani, żeby się meldowali. A z trzeciej strony na przykład opłata turystyczna.
2: Ale pan mówi o audycie. Ten audyt będzie też dostępny chociażby dla mieszkańców Krakowa. Pan to będzie robił wszystko publicznie?
1: Tak. Chodzi o to, żeby była jak największa transparentność, żeby ludzie wiedzieli, jaki jest punkt wyjścia, żeby był taki raport otwarcie, a przy okazji, żeby rzeczywiście znaleźć jakieś sposoby na oszczędzanie, które nie uderzą mieszkańców.
0: Obiecywał, zapowiadał Łukasz Gibała w rozmowie z Piotrem Salakiem. Zapowiadał również, że mimo szukania oszczędności nie zrezygnuje z obietnicy przywrócenia biletu 20-minutowego i to ma się stać 1 stycznia.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Rynek Sensi, New Sensation, a teraz mamy nową informację dotyczącą podpalenia w Polsce stacji Starlinków na terenie Niemiec. Zatrzymano dwóch obywateli Turcji w związku z tą sprawą, ogłosił właśnie minister spraw wewnętrznych. Według Marcina Kierwińskiego to oni odpowiadają za podpalenie stacji Starlinków w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu. Do tego podpalenia doszło 23 września. To była naziemna stacja bazowa łączności satelitarnej Starlinków, zapewniających dostęp do internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. Pożar objął wtedy m.in. skrzynkę zasilającą instalację. Strażacy szybko opanowali ogień, ale wstępne ustalenia służb wskazały, że pożar został wywołany celowo i w związku z tym prokuratura krajowa prowadzi śledztwo w sprawie aktu dywersji.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 19. Marlena Chudzio w Studio Faktów. Zapraszamy.
1: Zaczynamy. Zatrzymano dwie osoby, które miały podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Będą najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Radomiak walczy z Motorem Lublin, ale to nie ostatnie dziś spotkanie. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, to Rosja stoi za pożarem naziemnej stacji łączności satelitarnej, do którego doszło pod koniec września.
2: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji.
1: Na konferencji prasowej ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Połączymy się z nią w kolejnych faktach. Leon XIV odwołuje wszystkie audiencje do 20 października. Jutro przed południem papież przejdzie w poliklinice Gemelli operację usunięcia guzka z płuca. Zmianę wykryto podczas rutynowej kontroli. Jak zapewnia Watykan, jest w początkowej fazie.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: W Radomiu trwa mecz kończący 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak mierzy się z Motorem Lublin. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór. Jaki wynik?
4: No aktualnie Radomiak prowadzi po 45 minutach 1-0. Gola strzelił w 24 minucie Koperski, a przypomnijmy, jest to debiut na ławce trenerskiej Radomiaka, trenera Johna Carvera.
1: A dziś czeka nas jeszcze jedno spotkanie drużyn, które nie miały za dużo czasu na przygotowania.
4: Tak, GKS Katowice na własnym stadionie podejmie wieczystą. Oba zespoły grały swoje mecze w piątek, no i oba mogły cieszyć się ze zwycięstwa. A dziś rozegrają zaległe spotkanie.
5: To jest dosyć specyficzne, bo tak naprawdę grasz dwa mecze w jednej kolejce, jakby nie patrzeć, więc czasu na to regeneracja jest mała, ale myślę, że to zwycięstwo nam na pewno w tym pomoże, żeby w dobrych humorach i dobrym nastawieniu podchodzić do tego meczu.
4: Mówił pomocnik GKS Mateusz Kowalczyk, a pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30.
1: A w RMF FM za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Brytyjczycy po raz kolejny udowodnili, że potrafią zmienić najprostszą podwórkową zabawę w wydarzenie o randze międzynarodowej. W hrabstwie Northamptonshire odbyły się doroczne Mistrzostwa Świata w kasztanach.
6: Zasady są dziecinnie proste. Zawodnicy stają naprzeciwko siebie i uderzają kasztanem zawieszonym na sznurku w kasztan przeciwnika. Wygrywa ten, kto pierwszy całkowicie roztrzaska broń rywala.
7: There must be an element of skill.
6: To wymaga umiejętności i nie polega jedynie na szczęściu, mówi jeden z organizatorów turnieju. Tegoroczną absolutną mistrzynią świata została 28-letnia Frankie Hupe. Nie dała żadnych szans zwycięzcy kategorii męskiej, rozbijając jego kasztan i zgarniając najważniejszy puchar w tym absolutnie osobliwym sporcie.
1: Sport idealny dla każdej jesieniary. A o zawodach z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: 3,5 minuty po 19:00, tu Radio RMF 24, Michał Zieliński. Już za chwilę będziemy mówić o projekcie noweli ustawy, który umożliwia pracodawcom weryfikację wykształcenia osoby ubiegającej się o pracę. Zostańcie z nami.

0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej komentarzy. Rząd przyjmuje projekt przepisów, które mają ułatwić pracodawcom sprawdzanie autentyczności dyplomów ukończenia studiów. Jeśli firma nabierze uzasadnionych wątpliwości co do dokumentu kandydata lub pracownika, przedstawionego przez kandydata lub pracownika, będzie mogła zwrócić się bezpośrednio do uczelni za każdą taką weryfikację. Przewiduje się opłatę w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia. Te zmiany mają ograniczyć problem fałszywych dokumentów, no i rodzą też pytania o prywatność i granice kontroli pracowników. O tym, co nowe przepisy mogą oznaczać dla rynku pracy, porozmawiam z Oskarem Sobolewskim, ekspertem emerytalnym i rynku pracy z HRK Payroll Consulting. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego właściwie do tej pory pracodawcy miewali problem z takim bezpośrednim potwierdzeniem autentyczności dyplomu na uczelni choćby? Jak poważna jest skala tego zjawiska, czyli skala nadużyć, ale też skala weryfikacji pracowników, czy też starających się dopiero o miejsce pracy?
1: Tak, to co ważne i o czym warto podkreślić, tutaj mówimy zarówno o tych, którzy już pracują i tych naszych przyszłych pracownikach. Jeżeli chodzi o to zagadnienie, o ten problem tutaj w ramach tej deregulacji, która od zeszłego roku jest prowadzona, w ramach tego procesu pojawiły się właśnie takie postulaty ze strony pracodawców, że nie ma mechanizmu, który umożliwiałby weryfikację takich dyplomów. Tutaj przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie pozwalają pracodawcom sprawdzać, zwracać się do uczelni wyższych, które potwierdzą, czy faktycznie to, co jest w tym dokumencie, jest prawdziwe, czyli mówiąc w dużym skrócie, czy dana osoba faktycznie ukończyła ten kierunek, czy to wykształcenie, którym się legitymuje, które wskazuje, że posiada, faktycznie jest prawdziwe. I zgodnie z tymi postulatami tutaj ministerstwo przygotowało taki projekt, on został przyjęty w zeszłym tygodniu przez Radę Ministrów. No i oczywiście zakładając, że ten proces legislacyjny zostanie zakończony, czyli najpierw parlament, później podpis prezydenta, to takie zmiany pojawią się w porządku prawnym. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Tak przewiduje ten projekt przyjęty przez Radę Ministrów, co oznacza, że pewnie już nie w tym roku, ale na przełomie tego i kolejnego roku takie zmiany mogłyby wejść w życie, czyli pojawi się to nowe narzędzie dla pracodawców do weryfikowania tych dyplomów. To, co jeszcze jest też kluczowe, tutaj mówimy o pracownikach, czyli tych osobach, które pracują na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to tych, którzy współpracują bądź w ramach B2B, czy na podstawie umów cywilnoprawnych. Tego nie, tych osób te zmiany nie dotyczą.
0: Ja zwróciłem uwagę na to, że te nowe przepisy mają pozwalać na weryfikację dyplomów w przypadku uzasadnionych wątpliwości. No wiadomo, że język przepisów prawnych, ustaw choćby, ma swoją specyficzną urodę. No ale kto i na jakiej podstawie będzie rzeczywiście oceniał, czy wątpliwości są faktycznie uzasadnione?
1: No tutaj oczywiście to pracodawca będzie w tej sytuacji weryfikował i to jeżeli on weźmie jakąś wątpliwość, czy jeżeli zorientuje się albo ktoś go poinformuje, że taka osoba, która mówi, że jest magistrem danej uczelni, na przykład wskazuje jakaś inna osoba, że to jest nieprawda, że taka osoba nie pracowała, albo pracodawca widzi po takiej osobie, współpracując już z taką osobą, że te takie doświadczenie, które i taką wiedzę, którą powinien mieć absolwent bądź absolwentka danej uczelni, no taka osoba się taką wiedzą nie
0: czyli na przykład mówi, że ukończył japonistykę, a przyjeżdżają Japończycy, a on się tylko kłania i tyle.
1: Dokładnie tak. No to widać, że tutaj coś jest nie tak, czyli taka wątpliwość faktycznie występuje. No i oczywiście to zawsze to jest kwestia taka dyskusyjna, kiedy te wątpliwości są, ale oczywiście no fakt, że ten wniosek i taka weryfikacja przez pracodawcę będzie kosztowała. Co prawda symbolicznie tutaj przepisy tego projektu ustawy przewidują taką opłatę w wysokości 0,5% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w okolicy 40 kilku złotych. No to też jest symboliczna opłata z perspektywy pracodawcy, także raczej to nie jest kwota, która
0: można wszystko
1: powodowała,
0: nas pracować, że, tak, to żadna przeszkoda.
1: Że pracodawca tego nie będzie chciał ponieść tak dużego kosztu. A z drugiej strony no też chodzi o to, żeby to nie było bezpłatne, żeby jednak te koszty, które są po stronie uczelni, odpowiadały temu tym godzinom poświęconym na to, żeby to zweryfikować, bo też pamiętajmy, że niektóre dokumenty są, jeżeli to są jakieś nowe osoby, które niedawno ukończyły daną uczelnię, no to raczej ten proces jest łatwiejszy do zweryfikowania, jeżeli to są osoby, które dzisiaj mają kilkanaście lat już pracy i te studia kończyły 10, 15, 20, 30 lat temu, no to też uzyskanie tych informacji wymaga trochę więcej pracy, także tutaj też to w jakiś sposób zostało uśrednione. No i w praktyce zobaczymy, czy to będzie dobrze działało. To też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w parlamencie mogą się jeszcze pojawić jakieś poprawki do tych analizowanych, komentowanych teraz rozwiązań, propozycji. Także zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Założenie jest takie, że uczelnia będzie miała 30 dni na to, żeby udzielić odpowiedzi pracodawcy, 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
0: Ja pytam o to słowo uzasadnione, bo wie pan, chciałem się dowiedzieć, czy w pana opinii będzie to prowadzić do takiej sytuacji, w której pracodawca, jeśli się uprze i będzie chciał wszystko wszystkim sprawdzić, to będzie mógł to zrobić?
1: Wszystkim? Myślę, że taka szansa jest, natomiast no pytanie, czy pracodawcy też będą chcieli każdego pracownika weryfikować, no bo to też po stronie pracodawcy będzie się wiązało z tym, że trzeba, poza tym, że trzeba zapłacić za taki wniosek, no to też zwrócić się do odpowiedniej uczelni, wypełnić ten wniosek, także to też będzie rodziło pewnego rodzaju czas i obowiązki po stronie takiego pracodawcy, czy pracownika danego, który będzie musiał to zrobić, także no nie spodziewam się, że tutaj nagle będzie jakaś taka szeroka weryfikacja, szczególnie też pamiętając, że w praktyce, jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie spodziewam się, że to miałoby spowodować jakieś lawinowe weryfikacje i sprawdzanie. Raczej, jeżeli pracodawca faktycznie będzie coś podejrzewał, że tutaj dany pracownik czy dany kandydat do pracy nie ma takiego wykształcenia, to dopiero wtedy to będzie weryfikowane.
0: Mhm. Czyli takie uczelnie jak Kolegium Humanum nie zostaną zasypane tego rodzaju wnioskami. To taki żarcik. A na koniec jeszcze pytanie, gdzie przebiega granica, pana zdaniem, między prawem pracodawcy do sprawdzania kwalifikacji, a prywatnością kandydata? Czy tutaj taki problem może się rodzić? Obaw o tę prywatność? Czy takie rozwiązanie może prowadzić do jakiejś nadmiernej kontroli ludzi ubiegających się o pracę choćby? Albo tych pracujących, myślę, jak już pan zauważył?
1: Myślę, że tutaj raczej takich problemów nie powinno być. No i też pamiętajmy, że jeżeli ktoś zostanie sprawdzony, ktoś zostanie zweryfikowany, a faktycznie uzyskał ten dyplom, to nie powinien się niczego bać, no bo też może być tak, że po prostu ktoś chce mieć pewność, mieć potwierdzenie, że dana osoba ma to wykształcenie. Także myślę, że zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi uczciwemu nie powinno tutaj się nic złego wydarzyć, no bo też pamiętajmy, że jeżeli ukończyliśmy taką uczelnię, no to przyjdzie po prostu potwierdzenie i taka osoba zostanie pozytywnie zweryfikowana. No a jeżeli takiego potwierdzenia nie będzie i faktycznie ta osoba posługuje się i wskazuje, że ukończyła daną uczelnię, a tego nie zrobiła, no to im szybciej taka osoba zostanie zweryfikowana, tym lepiej.
0: Czyli podsumowując, przepisy działające na korzyść uczciwych po prostu, czyli dobre, powinniśmy się raczej z tego cieszyć.
1: Myślę, że tak, także poczekamy, zobaczymy jeszcze, jak to zostanie oficjalnie, ostatecznie ogłoszone, w jakim brzmieniu te przepisy będą wchodziły w życie, ale myślę, że raczej powinny pomagać, a nie szkodzić.
0: Tak oceniał to Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny rynku pracy z HRK Payroll Consulting. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

Tu Radio RMF 24, a w nim teraz o najnowszym wywiadzie udzielonym przez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy rozmawiał z Fox News i zabrał głos m.in. na temat zawieszenia broni w energetyce. Zawieszenia, które ogłosił wczoraj Donald Trump. Dzisiejszej nocy nie zaatakowaliśmy żadnych obiektów energetycznych na terytorium Rosji, bo prezydent Trump ogłosił zawieszenie broni w energii między Ukrainą i Rosją. My nie odpowiedzieliśmy atakiem, ale Rosja zaatakowała nasze stacje paliwowe, infrastrukturę energetyczną i inne obiekty. Zełenski odniósł się również do słów Donalda Trumpa, który wskazywał, iż to Ukraińcy są winni wysokim cenom diesla na świecie, ponieważ atakują rosyjskie rafinerie. Donald Trump mówił również, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta. Każdy rozumie, że ceny oleju napędowego nie zależą od naszych ataków na cele w Rosji. Wszyscy rozumieją, że to zależy od blokady w cieśninie Ormus. Przekonywał prezydent Ukrainy na antenie Fox News. Radio RMF 24. My wkrótce wrócimy do najnowszych informacji dotyczących podpalenia naziemnej stacji Starlinków niedaleko Grójca pod koniec września. Jak już informowaliśmy, są nowe informacje dotyczące tej sprawy, bo na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji i według ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego to oni odpowiadają za to podpalenie.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do najnowszych informacji dotyczących niedawnego podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie tej stacji Starlink na Mazowszu. Tak pisze Donald Tusk na portalu X. I dodaje, to kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Szczegóły tego zatrzymania na specjalnej konferencji prasowej przekazali wspólnie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także komendant główny policji Marek Boroń. Minister Tomasz Siemoniak mówił, że zleceniodawcą zatrzymanych obywateli Turcji były właśnie służby rosyjskie.
1: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają

0: po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji. Chciałbym podkreślić, że ta praca policji ABW była niesłychanie żmudna, niesłychanie wymagająca otworzenia wszelkich szczegółów i niech to osiągnięcie naszych służb też stanowi bardzo mocne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby dać sobie zlecić taki akt dywersji czy akt sabotażu.
1: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na specjalnej konferencji prasowej. Trwają przygotowania do ciężkich czasów. W gdańskim ogrodzie zoologicznym trzeba zgromadzić orzechy i żołędzie od tej przedzimowej operacji. Już za chwilę w radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Gdańskie Zoo zbiera zapasy na chłodniejsze miesiące i prosi mieszkańców o pomoc przy tych zbiorach. Do ogrodu można zatem przynosić choćby orzechy włoskie, laskowe, a także żołędzie, które trafią ostatecznie do żołądków zwierząt. Z Pawłem Ciesielskim z Gdańskiego Zoo rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy.
1: Leśne owoce mogą być różne, bo oczywiście leśnymi owocami mogą być jakieś jagody, natomiast dla nas Gdańskiego Zoo leśne owoce to będą żołędzie. Na przykład żołędzie są uwielbiane przez nasze rodzime gatunki, ale jak się okazuje też przez te bardziej egzotyczne.
2: Na przykład?
1: Na przykład pekarowce obrożne. Pekarowce obrożne to są takie, no trochę to będzie przekłamane, ale powiem, że świnki z Ameryki Południowej, a czemu przekłamane, bo one są troszeczkę dalej spokrewnione ze świniami. Oczywiście mają swoją odrębną rodzinę i to rzeczywiście na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że z daleka są często mylone, między innymi z naszymi dzikami, ale tak naprawdę dzikami nie są i one rzeczywiście żywią się różnego rodzaju roślinnością i między innymi właśnie żołędzie są takim przysmakiem. Okazuje się, że świetnie im smakują im te nasze żołędzie.
2: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek.
1: Tak, to jest taki jesienny dodatek. My oczywiście też tutaj mamy wiele innych dodatków, ale właśnie chcielibyśmy skorzystać z tego, że no wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo. Poza żołędziami też polecam orzechy. Rośnie leszczyna, więc można zbierać orzechy. A orzechy już są świetnym przysmakiem, na przykład dla papug albo dla ursona. Urson to taki zwierzak z Ameryki Północnej, tym razem Ameryka Północna. On jest często znowuż mylony z jeżozwierzem i rzeczywiście gdzieś tam z tym jeżozwierzem trochę jest spokrewniony. Zawsze sobie ułatwiamy, jeżeli chodzi o zwierzęta i staramy się znaleźć jakieś pokrewieństwo z czymś, co znamy. Natomiast urson jest ursonem, zupełnie inaczej wygląda. Nie żyje tak jak jeżozwierz na ziemi, tylko woli się wspinać. No i właśnie też ma ostre ząbki i właśnie z tymi ząbkami świetnie sobie radzi. Między innymi właśnie z orzechami włoskimi albo orzechami laskowymi.
2: Jakie są zasady, jeżeli ktoś chciałby przynieść? Tutaj przy głównej bramie, gdzie stoimy, tak. W kartonach?
1: Najlepiej właśnie w kartonach albo w czymś przewiewnym, byleby nie właśnie w jakichś plastikowych siatkach.
2: Czuć jesień w Gdańskim Zoo? Ta dieta jakoś się zmienia?
1: Dieta się zmienia, jest chłodniej, chociaż ja nadal w krótkich spodenkach i myślę, że zwierzaki uwielbiają tą pogodę. Tak jak spojrzałem na nasz licznik, w weekend było sporo osób, zachęcam naprawdę do przychodzenia, bo jest cisza, spokój. I zwierzęta naprawdę uwielbiają, jak ta pogoda jest taka zrównoważona, a nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Jest
0: zahartowanym jednak, skoro w krótkich spodenkach. Pawłem Ciesielskim z Gdańskiego Zoo rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Już niedługo u nas fakty o 20, a w nich będziemy również w Trójmieście, bo gdańscy radni dali zielone światło dla utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Na zegarach 20, w studiu Marlena Chudzio, czas zatem na fakty.
1: Co dalej z obywatelami Turcji zatrzymanymi w Niemczech w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu? Od tego zaczynamy fakty. Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych.
2: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani.
1: W faktach sportowych m.in. pojedynek Motoru Lublin z Radomiakiem. Po przekazaniu zatrzymanych do Polski dwaj obywatele Turcji mają usłyszeć zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Jak mówiliśmy w faktach, na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały mężczyzn, którzy pod koniec września mogli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na konferencji prasowej ministrów i szefów służb była reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. Za mężczyznami zostały wystawione listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.
3: I to one były podstawowe. Podstawą do dzisiejszego zatrzymania. Polskie służby ustaliły i odtworzyły przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyły nagrania i zebrały materiał dowodowy. Wystąpiły też do sądu o areszt dla sprawców obywateli Turcji. Jak mówił szef polskiej policji, komendant Marek Boroń, wszystkie dowody jasno wskazują na dywersję.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców. Wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
3: Niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję, czy mężczyźni pozostaną w niemieckim areszcie i 90 dni na decyzję o ekstradycji. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej, ale bezpośrednich sprawców podpalenia było dwóch.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana została krajowa 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Dębe Wielkie. Zderzyły się dwa auta osobowe. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło ubiegły rok stratą, a ich kondycja finansowa stale się pogarsza, alarmują samorządowcy i zarządzający placówkami z województwa śląskiego. Spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach, domagają się pilnych działań.
5: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu, tak naprawdę kosztem samorządów.
2: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
3: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
6: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
1: Mówili Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego oraz starosta mikołowski Mirosław Duży i prezydent Chorzów.

0: Rowa, Szymon Michałek. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek.
1: Fakty z Pomorza.
0: Gdańscy radni dali zielone światło utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów. Nowy związek ma ruszyć od stycznia przyszłego roku pod nazwą Gdański Związek Metropolitalny i dysponować setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje.
2: 27 głosów za, 0 przeciwnych, 5 wstrzymujących, 2 zastanowienia.
3: Dzisiaj tworzymy historię i naprawdę to jest moment, który przechodzi do historii, choć rzeczywiście teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
4: To jest zobowiązanie, to nie jest zobowiązanie jakiegoś przyszłego zarządu, to jest zobowiązanie nas wobec naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że temu podołamy, bo mieszkańcy oczekują sprawnego transportu, silnego regionu, ale oczekują przede wszystkim chyba silnej wspólnoty.
0: Mówiły Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentki Kolejnogdańska i Sopotu. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd. Już za chwilę w RMF FM fakty sportowe, a za godzinę w faktach spotka się z wami Anna Wachowska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Nieudany debiut Johna Carvera na ławce trenerskiej Radomiaka. Drużyna z Radomia przegrała na własnym stadionie z Motorem Lublin 2-3. Gola na wagę zwycięstwa gości zdobył Simon w doliczonym już czasie meczu. I było to ostatnie spotkanie 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, ale nie ostatni mecz dzisiaj, bo za niespełna pół godziny w zaległym spotkaniu GKS na stadionie przy Nowej Bukowej w Katowicach podejmie wieczystą Kraków. Trener Gieksy, Rafał Górak, komplementuje rywali.
7: Ogromną siłą indywidualną i zapowiada się naprawdę bardzo trudny bój z zespołem naprawdę indywidualnie bardzo mocnym. Natomiast wydaje mi się, że mamy swoje argumenty do tego, żeby walczyć o zwycięstwo bezapelacyjnie.
6: Pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30 w turnieju WTA w chińskim Wuhan. Czeka nas polski pojedynek w drugiej rundzie. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Pierwsza z polskich tenisistek miała w pierwszej rundzie wolny los, a druga pokonała 6-3, 7-6 Manachaye Savankeu. A do sporej niespodzianki doszło w trzeciej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. Na tym etapie rywalizacji odpadł Carlos Alcaraz. Hiszpan przegrał niespodziewanie z tenisistą z Belgii Zizu Bergsem 6-3, 7-6. Zaglądamy jeszcze teraz na parkiet PGE Basket Ligi. Tasomix Rosiek Stalostrów Wielkopolski podejmuje we własnej hali Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Rozpoczęła się trzecia kwarta tego spotkania. Gospodarze prowadzą 44-35.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: W Krakowie, ale też pewnie w Warszawie, kibice krajowego ligowego futbolu wciąż dyskutują o wczorajszym meczu Legia Wisła, którego wynik korzystny dla klubu ze stolicy według prezesa Wisły został wypaczony przez sędziego. Za pół godziny kolejny mecz Ekstraklasy. Jak słyszeliście w faktach sportowych, u nas wkrótce więcej o lidze, a już za chwilę więcej o amerykańskich wyborach.

0: Tak, gramy dla was w wieczornym programie Radia RMF 24. Gramy, informujemy o najważniejszych sprawach najważniejszych dla kraju i dla świata. Teraz będziemy mówić o sprawach, które mogą być ważne dla całego świata, o sprawach dotyczących wyborów w najpotężniejszym wciąż państwie naszego globu. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, a konkretnie będziemy mówić o problemach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i o zbliżających się wyborach do amerykańskiego parlamentu. Jak się okazuje, Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz te wybory mogą również doprowadzić do tego, że straci kontrolę nad Senatem. Za oceanu opowie o tym nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Kłaniam się, jestem. Na 3 tygodnie przed wyborami do Kongresu sytuacja republikanów staje się coraz trudniejsza, a to oznacza, że druga połowa prezydentury Trumpa może wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku. Jeszcze niedawno możliwość przejęcia przez demokratów kontroli nad Senatem wydawała się mało prawdopodobna. Teraz ten scenariusz jest coraz bardziej poważniej rozważany. Republikanie mają obecnie w Senacie większość 53-47. Aby ją odebrać, demokraci muszą zdobyć 4 dodatkowe mandaty. Nie będzie to łatwe, ale sam fakt, że republikanie muszą bronić się nawet w swoich tradycyjnych bastionach, pokazuje skalę problemu. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. Część republikańskich polityków próbuje więc dystansować się od prezydenta, szczególnie w kwestiach gospodarczych. Wysokie koszty życia, ceny paliw i rozczarowanie części wyborców polityką gospodarczą Białego Domu staje się coraz większym obciążeniem dla republikanów. Trump obiecywał Amerykanom poprawę sytuacji materialnej, tymczasem wielu z nich nadal nie odczuwa oczekiwanej poprawy. I właśnie z tych obietnic wyborcy mogą teraz rozliczyć jego partię. To jest polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem republikanów i potrafił mobilizować miliony wyborców dla części kandydatów swojej partii, staje się teraz obciążeniem. Stawka listopadowych wyborów jest ogromna. Jeżeli demokraci przejmą obie izby kongresu, będą mogli blokować znaczną część programu prezydenta, utrudniać zatwierdzanie jego nominacji i prowadzić dochodzenia dotyczące działań administracji. Trump nadal pozostanie prezydentem, ale jego możliwości polityczne zostaną poważnie ograniczone. Jeszcze niedawno pytanie brzmiało, czy republikanie stracą Izbę Reprezentantów. Dziś coraz częściej pojawia się inne, czy Donald Trump straci kontrolę nad całym kongresem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: My będziemy oczywiście śledzić kampanię i wybory za oceanem, a to, że decyzje polityków, również tych gdzieś bardzo daleko, przekładają się na życie codzienne u nas w Polsce, no to jest coraz bardziej dla nas oczywiste. Już za chwilę będziemy mówić o ćwiczeniach, zachowania się w razie ataku Rosji, ćwiczenia w lubelskich szkołach.

0: w Radiu RMF 24. Teraz będziemy na giełdzie papierów wartościowych. Giełda w Warszawie co prawda już zamknięta, obroty już zakończone, ale my nie będziemy mówić o kursach, ale o nowym dzwonie, który otwiera sesję po 10 latach na warszawskim parkiecie. Dziś się zawisł właśnie taki nowy dzwon.
1: 3, 2, 1.
0: Brzmi bardzo podobnie do poprzedniego, ale nieco inaczej wygląda. I o tym właśnie z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych Tomaszem Bardziłowskim rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Panie prezesie, no tak osobiście, jak się panu nowy dzwon podoba? Nie jest to rewolucja, a raczej ewolucja.
3: Tak, dzisiaj na giełdzie wybił nowy dzwon i oczywiście wszystkim nam się bardzo podoba. Ma w sobie nową symbolikę. Jest to dzwon z okazji 35-lecia giełdy, ale pozwoliliśmy sobie również, żeby pokazać na nim coś więcej. To jest indeks WIG od początku giełdy 91 roku do dzisiaj. No i można zobaczyć, że no te ostatnie 2 lata właśnie na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco. Te wzrosty, giełda podwoiła się, jeżeli chodzi o 2 lata. No i mam nadzieję, że przed nami kolejny dobry okres. A w ten okres również na giełdzie nowy wkraczamy z nowym systemem giełdowym. Starym systemem pożegnaliśmy się w ubiegły piątek. To jest nowa era na giełdzie, era innowacji i pod tym hasłem było również nasze 35-lecie. Od transformacji do innowacji. Giełda na początku, symbol transformacji, a teraz chcemy, żeby była symbolem innowacyjnych spółek, jednorożców i tego wszystkiego, co jest nowoczesne.
2: To może trochę szkoda, że nie udało się połączyć jednego z drugim, to znaczy nowego dzwonu i inauguracji systemu, prawda? Tak tydzień później?
3: To trochę również dlatego, że no oczywiście nie byliśmy na 100% pewni, czy nie będzie czegoś, czy nie będzie trzeba jednak jakichś tutaj scenariuszy awaryjnych wdrażać. No a teraz już jesteśmy pewni. To również było zgodne z naszymi procedurami, żeby poczekać do piątku i w piątek się formalnie pożegnać ze starym systemem.
2: Czyli nowy dzwon jest takim zwieńczeniem przejścia na stary system. Można oddzwonić sukces, no bo system się, jak Państwo też relacjonują, nie wysypał ani razu.
3: Tak, system działa bardzo dobrze. Obroty na sesji czwartkowej, piątkowej były już dużo wyższe niż średnia z poprzednich tygodni, więc no mamy nadzieję, że no wchodzimy na giełdzie w nową erę, ale to jest więcej niż system. Mamy nadzieję, że giełda, kapitał, inwestowanie to jest coś, o czym będziemy wszyscy więcej, bardziej, będziemy w to bardziej zaangażowani, będziemy o tym mówić z korzyścią dla i gospodarki, i dla naszych polskich inwestorów.
0: Z szefem Giełdy Papierów Wartościowych Tomaszem Bardziłowskim rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek, a jeszcze tak gwoli uzupełnienia, wspomnijmy jednak o kursach. Dzisiaj na parkiecie dzień jak co dzień, bez jakichś specjalnych zmian, jak od wielkiego dzwonu. WIG urósł o 0,6%, WIG 20 również. Stary dzwon natomiast nie będzie przetopiony na coś innego, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

0: z właściwą sobie energią Whitney Houston, How Will I Know, tu Radio RMF 24, a teraz sprawdzimy, czy z energią rozpoczęli kolejne spotkanie ekstraklasy piłkarzy GKS-u Katowice i Wieczystej. W Katowicach trwa taki nadzwyczajny, można powiedzieć, mecz najwyższej klasy rozgrywkowej naszej ligi piłkarskiej. GKS podejmuje właśnie Wieczystą Kraków. To jest zaległe spotkanie, no bo mecz pierwotnie miał być rozgrywany w sierpniu. I ten mecz śledzi Wojciech Maczyk z redakcji sportowej. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór. I taki historyczny mecz, możemy też powiedzieć, bo pierwszy raz te drużyny mierzą się na poziomie ekstraklasy.
0: No tak, Wieczysta ze wszystkimi się właściwie mierzy pierwszy raz w tej rundzie, prawda?
1: I kto... A GKS całkiem niedawno do tej ekstraklasy wrócił po wielu latach, więc aż dziw trochę, że się w sumie nie spotkały gdzieś na niższych poziomach rozgrywkowych i no grają tak teraz w ekstraklasie.
0: Radzi sobie GKS w tym sezonie chyba dobrze, co najmniej dobrze. No a Wieczysta do tej pory sobie nie radziła, ale pewnie w nielicznych, no powiedzmy sobie szczerze, kibiców Wieczystej wstąpiły nadzieje po niedawnym meczu piątkowym, o ile się nie mylę. A jak to wygląda teraz na boisku? Już chyba 10. minuta gry, może trochę?
1: 9. mniej. Dokładnie minuta tego spotkania. GKS próbuje narzucić tutaj swoje warunki, bo wiedzą, że Wieczysta to zespół, który lubi utrzymywać się przy piłce, lubi dominować, chociaż nie zawsze to przynosi efekty, jak mówisz, no bo jednak GKS lepiej punktuje w tym sezonie od Wieczystej, stąd też karuzela trenerska już na początku sezonu w zespole z Krakowa. No i GKS tutaj przez te pierwsze kilka minut próbował być częściej przy piłce, no ale teraz już zdecydowanie więcej przy niej Wieczysta. GKS w swoim stylu próbuje wysoko atakować rywala, ale jednak to, co podkreślał przed meczem Rafał Górak, trener GKS-y, no ma piłkarską jakość Wieczysta, ma bardzo dobrze indywidualnie usposobionych piłkarzy, tak byśmy może powiedzieli, bo to naprawdę zawodnicy, niektórzy z niezłym CV ściągnięci do Wieczystej, bardzo duże indywidualne umiejętności, których chyba nie zawsze potrafią przełożyć też na dobro drużyny. Teraz dośrodkowanie GKS-y i to też jeden ze sposobów grania GKS-u. Dośrodkowanie z lewej lub z prawej strony i tam do piłki dobiegający Klemens. Teraz niecelnie, no ale będzie GKS-a na pewno jeszcze tak próbowała i od bramki rozpoczyna ten świeżo, niedawno upieczony reprezentant Polski w Wieczystej, czyli Mateusz Kochalski. Jak na razie 10. teraz już minuta gry, bezbramkowy remis. Trudno na razie wskazać, kto ma taką jednoznaczną przewagę, więc zobaczymy, jak ten mecz będzie się układał. Energicznie powinno być dzisiaj przy Nowej Bukowej, dlatego że już takie, no, jesienne, wieczorne chłody, więc trzeba więcej biegać, żeby się rozgrzać.
0: Poza tym, o ile się nie mylę, to chyba GKS Katowice to akurat klub, który tam specjalnie w remisach nie gustuje, prawda? Jest wóz albo przewóz, więc powinno być dynamicznie, energicznie i zdecydowanie. To jest dokładnie mecz zaległy, a za nami już dzisiaj również spotkanie kończące 10. kolejkę. Radomiak na własnym stadionie przegrał 2-3 z Motorem Lublin. Ta szala zwycięstwa w ostatniej chwili się przechyliła, prawda?
1: Tak, w doliczonym czasie meczu gol Simona, ale sporo.
0: I to takie szczęśliwe rozstrzygnięcie, czy zasłużone zwycięstwo gości?
1: Motor więcej, bym powiedział, był przy piłce. Starał się kreować więcej w tym meczu, ale to Radomiak rozpoczął strzelanie, bo w 24 minucie trafia Koperski. Potem wyrównanie i wyjście na prowadzenie po golu tego, o którym ostatnio dużo się mówiło, czyli po golu Karola Czubaka, którego Jan Urban nie powołał na ostatnie zgrupowanie reprezentacji. On znów trafił, tym razem z rzutu karnego, 6. jego gol w tym sezonie. No ale potem wyrównanie Radomiaka i wydawało się, że ten mecz, jak mówisz, zakończy się remisem 2-2, ale Simon jeszcze w tym doliczonym czasie meczu, w drugiej minucie doliczonego czasu trafia do siatki, daje wygraną Motorowi, wygraną potrzebną i ważną, bo Motor od sierpnia w Ekstraklasie był bez zwycięstwa, więc łapie oddech, no a Radomiak mimo zmiany trenera, bo to był debiut na ławce trenerskiej Johna Carvera, który w ubiegłym sezonie pracował w Lechii Gdańsk, no to teraz zaczyna na tę pracę w Radomiu Carver od porażki, więc nieudany ten debiut szkoleniowca z Wysp. I będziemy teraz jeszcze oczywiście śledzić to, co się będzie działo w meczu GKS-u z Wieczystą. Tam 12 minuta gry i nadal wynik bez zmian. Jak patrzymy w dół tabeli, no to tam pewnie zespoły, których trochę byśmy się może nie spodziewali. O ile jeszcze ten Radom jak mógł komuś przyjść do głowy, no ale że Raków jest ostatni z 3 punktami, że Śląsk Wrocław tak nisko z 6 punktami, bo na przedostatniej pozycji, no to pewnie po tych 10 kolejkach mało kto spodziewał się takiego rozwiązania.
0: Piłkarski Kraków żyje jeszcze wciąż oburzeniem po dziwnych i krytykowanych mocno nie tylko pod Wawelem decyzjach sędziego we wczorajszym meczu w Warszawie Legia Wisła, a no nie można powiedzieć, że sąsiedzi, bo to inna dzielnica. Wieczysta walczy o punkty w Katowicach, jak mówił Wojtek, 12 minuta, na razie bez bramek. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy za tę relację.
1: Dziękuję.

0: Zbliża się 21. Michał Zieliński, dziękuję za wspólny wieczór, a teraz już czas na fakty. Ma je dla Was Anna Wachowska.
1: Witam i zapraszam. Kierowcy, uważajcie, po wypadku problemy na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Pociski do systemów Patriot nie dotrą na czas. Polska armia musi poczekać. Polecamy także fakty sportowe RMF FM, w nich piłkarska ekstraklasa i starcie GKS-u z Wieczystą. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Na węźle Oleśnica Zachód samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas i jezdni w kierunku Warszawy, ostrzegamy. O opóźnieniu dostaw pocisków do systemów Patriot poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak dodał, że mogą się też pojawić opóźnienia w realizacji dostaw systemów HIMARS. Powodem są inne zobowiązania Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo widoczne w obszarze pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Ich dostawy na pewno się opóźnią, mówił generał Ireneusz Nowak. Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Przemyska prokuratura ma kolejne wyniki badań nożownika, który we wrześniu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Na linii faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie wykazały badania?
2: We krwi pobranej od mężczyzny nie było alkoholu ani narkotyków. Krew pobrano tuż po zatrzymaniu, a zatrzymanie nastąpiło tuż po ataku. Już wiadomo, że podczas zdarzenia mężczyzna był trzeźwy, a czy poczytalny, o to prokuratura zapyta biegłych dopiero pod koniec śledztwa. Na razie przesłuchuje świadków i czeka na informacje z Ukrainy, którą prosi o przesłuchanie matki nożownika i przekazanie jego dokumentacji psychiatrycznej, o ile takowa istnieje. Na razie mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
1: Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea London. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa? To pytanie kierujemy do korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Frymorgana.
3: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
4: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami i pokazy konkursowe. Rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Widzowie będą mieli do wyboru ponad 50 filmowych propozycji. Tematyka tych filmów odzwierciedla to, co dla nas aktualne, mówi Małgorzata Frymus, dyrektor festiwalu.
5: To są takie tematy, które najbardziej ludzi dzisiaj dotyczą. Oczywiście zmiany klimatyczne. To jest wojna w Ukrainie, choć już nie w takim natężeniu, jak to było kilka lat wcześniej. Oczywiście AI to jest też to, co ludzi bardzo interesuje. To są różne tematy. To są czasami zwykłe ludzkie nieporozumienia, zwykłe ludzkie zainteresowania. To w naszych filmach się odbija.
1: Szczecin Film Festival potrwa do 20 października, a na najnowsze wydanie faktów w RMF FM zapraszam na 22.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fakty sportowe i Wojciech Marczek.
7: W Katowicach GKS gra z Wieczystą Kraków. To zaległy mecz piłkarskiej ekstraklasy na telebimie stadionu przy Nowej Bukowej. 34. minuta pokazuje się. No i Gieksa prowadzi 1-0. Nie ma zaskoczenia w tym, kto strzelcem bramki. Ostatnio, no, będący w bardzo dobrej dyspozycji Iliasz Kurin, a asystę zaliczył nie kto inny jak Bartosz Nowak. Koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych z pierwszą ligową wygraną. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi Górnik pokonał na wyjeździe 81-65. Tasomik, Serosiek, Stal Ostrów Wielkopolski. Goście prowadzenie w tym meczu objęli w końcówce trzeciej kwarty i nie oddali go już do końca. Przenosimy się teraz na siatkarskie parkiety na początek Tauron Ligi Siatkarek. W pierwszym meczu nowego sezonu przed własną publicznością deweloper z Rzeszów pokonał 3-1 Sokół Mogilno. Zespół z Podkarpacia wygrał oba mecze w tym sezonie, a dla siatkarek Sokoła to druga porażka ligowa. Chemik Police w trwającym meczu przegrywa 0-1 z MKS-em Kalisz. Drużyna z Kalisza pierwszego seta wygrała 25-20. Zostajemy przy siatkówce, bo już w piątek rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. W pierwszym meczu nowego sezonu mistrz zagra z Beniaminkiem w Katowicach. GKS zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a w sobotę swój 21 sezon w najwyższej siatkarskiej lidze w Polsce rozpocznie Grzegorz Łomacz. Mimo gigantycznego doświadczenia, rozgrywający i kapitan PGE GiEK Skrybełchatów ma obawy.
8: Jak zwykle obawiam się co roku, jak będziemy sobie radzili w trudnych sytuacjach, bo potem się poznaje drużynę, a takie na pewno przyjdą. Także wtedy poznamy gdzieś taką naszą tożsamość. Jak nie będzie kolorowo.
7: Mówił Grzegorz Łomacz. Skra w pierwszym meczu ligowym w sobotę zagra z Energa Treflem Gdańsk.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rozmowa o 7 w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy Radiu RMF 24 jest generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, poprzednika dzisiejszej Służby Ochrony Państwa. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, kłaniam się.
1: Panie generale, służby zadziałały prawidłowo pańskim zdaniem wobec tych doniesień, które mieliśmy w niedzielę, w weekend, o przygotowaniach do zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza?
2: Myślę, że tak. Mail przyszedł do Służby Ochrony Państwa, tak jak państwo podaliście. Przekazany został do policji i za kilkanaście, może kilka godzin został ten sprawca ujęty, który groził, wysłał tego maila. Jest to obywatel polski mieszkający na Dolnym Śląsku.
1: Tak? Panie generale, pan często miał do czynienia z podobnymi kryzysami w czasach pracy Biura Ochrony Rządu. To jest codzienność, takie kryzysy?
2: Były sytuacje podobne. Wszystkie tego typu sytuacje były absolutnie wnikliwie sprawdzane, przekazywane do organów ścigania. Ja jako szef Biura Ochrony Rządu, a teraz Służba Ochrony Państwa, to są służby mundurowe, które ściśle współpracują ze służbami specjalnymi, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z innymi służbami, również i wojskowymi. I myślę, że tak jak było poprzednio, my sprawdzaliśmy wnikliwie to wszystko. Sytuacje były podobne naprawdę. Niekiedy włos się jeżył, ale jakoś się wszystko zakończyło pozytywnie dla firmy i dla potencjalnego człowieka, który był celem potencjalnego zamachu.
1: Panie generale, ale pytanie jest takie, bo słyszymy o tym, że takie sygnały się zdarzają, że służby mają z tym do czynienia, ale na ile często to się zdarza? Czy mówimy o 5 takich przypadkach w miesiącu, czy mówimy o 50 sygnałach w miesiącu? O jakiej skali mówimy?
2: Panie doktorze, obecnie jest sytuacja zupełnie inna niż jeszcze kilka lat temu. W tej chwili hejt w internecie i wszystko, co możemy w mediach obserwować, to skłania młodych ludzi szczególnie, a również ludzi w podeszłym wieku, którzy obserwują to wszystko i są po prostu nakręcani, w cudzysłowie oczywiście, przez hejterów media niekoniecznie przychylne do takich sytuacji. To było jeszcze kilka lat temu, a to, co jest dzisiaj, to jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście, że były sytuacje raz, dwa razy w miesiącu, ale nie tej skali, która jest obecnie. Nie tej skali, która jest obecnie, absolutnie. Służby muszą mieć baczność na tego typu sytuacje, bo to obym nie był złym prorokiem, to się może powtarzać i ja jestem pewny, że Służba Ochrony Państwa jest profesjonalną formacją kierowaną obecnie przez kompetentne dowództwo i radzi sobie z tymi problemami.
1: Ale panie generale, bo co wzbudza pewnego rodzaju wątpliwości, to jak, w jakim trybie myśmy się o tym wszystkim dowiedzieli, bo nie mieliśmy zbyt dużo wiadomości i to przyznawali rzecznicy chociażby, czy rzecznik koordynatora, czy rzeczniczka szefa MSWiA, a już podano te informacje do wiadomości publicznej. Czy pana zdaniem to niezbyt wcześnie się stało?
2: No tutaj możemy polemizować z sytuacją, prawda? No, można było zrobić to inaczej, nie podawać żadnych informacji, tylko ujawnić informacje po zatrzymaniu tego potencjalnego sprawcy. No stało się inaczej. Czy dobrze? No to już nie do mnie ocena.
1: Jasne, ale pytanie jest takie. Pytanie jest takie, panie generale, czy to mogło mieć jakieś znaczenie? Dlaczego to zrobiono? Czy zrobiono to dlatego, bo mamy taką sytuację, chociażby wokół placówek oświatowych, jaką mamy? Czy to się stało dlatego, że mamy taką, a nie inną sytuację międzynarodową? Jak pan sądzi?
2: Wszystko się składa i sytuacja międzynarodowa, i sytuacja w szkołach, która w zeszłym tygodniu miała miejsce. To wszystko wpływa na sytuację. Ja myślę, panie redaktorze, że służby wiedziały, kto to jest. Została podana informacja, po czym został zatrzymany. Ja podejrzewam, że tak się stało, że w momencie podania informacji w mediach pan minister Jacek Dobrzyński, podając informację rzecznik koordynatora MSW, wiedział już, że służby wiedzą i został człowiek namierzony i za moment będzie zatrzymany.
1: Czyli to już byliśmy wtedy na ostatniej prostej, pańskim zdaniem, tak?
2: To jest moje zdanie.
1: Rozumiem, czyli pańskim zdaniem już byliśmy wtedy na ostatniej prostej, rozumiem.
2: ale absolutnie jestem tego przekonany.
1: Panie generale, to co jest zaskakujące też w tej sprawie, to to, że słyszymy wczesnym przedpołudniem, czy późnym przedpołudniem, o tak, o tym, że pracują intensywnie służby ochrony państwa, że mamy taki sygnał, a z drugiej strony widzimy, że ten sygnał się pojawia w niedzielę rano, a z drugiej strony też widzimy premiera, który idzie sobie spokojnie po ulicach Warszawy, oczywiście w asyście żołnierzy SOP, ale idzie po ulicach Warszawy. No, na mój taki cywilny rozum, no to wydaje się, że powinien być zapakowany do samochodu i ani przez moment nie pojawiać się w publicznych miejscach.
2: Panie redaktorze, z własnego doświadczenia powiem panu redaktorowi i szanowni państwu, pan premier Tusk jest trudną osobą ochranianą, bardzo trudną, powiem szczerze, przeżyłem to osobiście. Służba Ochrony Państwa, wcześniej Biuro Ochrony Rządu, absolutnie czuwało cały czas nad sytuacją, nad bezpieczeństwem premiera Tuska, prezydenta, inne osoby ochraniane. No niestety, no, dla Służby Ochrony Państwa, wcześniej naboru, jest to duże wyzwanie, taka osoba, ale to jest takie prawo osoby ochranianej. My nie możemy, żadna służba na świecie nie może zabronić, chyba że jest inne uwarunkowania, to już służby wiedzą o tym, ale pan premier jest, mogę zapewnić z 100% pewnością, jest absolutnie bezpieczny. Nigdy, może inaczej, nigdy nie ma 100% pewności bezpieczeństwa. Naprawdę, wiem co mówię.
1: Jasne.
2: Ale naprawdę, proszę mi uwierzyć, i wczoraj, i teraz, i dzisiaj Służba Ochrony Państwa należycie czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich osób ochranianych, swoich podopiecznych. Absolutnie jestem tego pewny.
1: A pan wspomniał o tym, że bywają osoby, te najważniejsze w państwie, trudne do ochrony. To znaczy jest tak, że to służba w momencie, kiedy mamy taką napiętą sytuację, prawda, to służby ochraniające mówią, co ja mam robić, gdy mnie ochraniają, czy ja mogę powiedzieć, nie, dajcie spokój, przesadzacie z tą ochroną.
2: Nie, to nie, to się tak nie odbywa. Osoba ochroniona mówi, że o tej godzinie będzie tu i tu, i służba chroniąca, Służba Ochrony Państwa w tym przypadku dostosowuje swoje czynności, swoje procedury do sytuacji miejsca czasowego pobytu osoby ochronianej. Są wysyłane grupy przygotowawcze, które przygotowują miejsce czasowego pobytu i realizacja następuje już w bezpiecznym miejscu.
1: Ale kto decyduje? To ja decyduję, bo ja jestem ochraniany i ja jestem w tym wszystkim najważniejszy, czy to decyduje jednak służby?
2: Nie, absolutnie. Szef ochrony czy dowódca zmiany w danym dniu po rozmowie z premierem decyduje o tym, przekazuje przełożonym, gdzie, co

0: antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bywało tak i te sytuacje tak się odbywają.
1: To jest, rozumiem, całkowicie zgodne z procedurą i tak to działa.
0: Tak jest. Tak jest. Panie w moim przypadku poprzednio też tak się odbywało.
1: Panie generale, bo pan wie o tym lepiej niż ja, że służby lubią ciszę. A tu mieliśmy takie wzmożenie i taki podniesiony trochę alarm, takie wywołanie pewnego niepokoju. No, tak bym to powiedział, mówiąc takim cywilnym językiem. Pan się zgodzi, że to jest trochę, takie bym powiedział, niespotykane?
0: Znaczy, tak jak powiedziałem, moim zdaniem, informacja, która się ukazała w mediach, została podana przez pana ministra Dobrzyńskiego, była informacją, gdzie człowiek był namierzony i za moment będzie aresztowany.
1: Czy pana zdanie...
0: Tutaj jakby, oczywiście służby lubią spokój, ciszę, bezapelacyjnie, 100% racji, absolutnie tak, absolutnie.
1: Czy pana zdaniem, gdybyśmy mieli inną sytuację międzynarodową, to by było inne działanie służb?
0: Nie, absolutnie. Nad bezpieczeństwem osób ochranianych, Służba Ochrony Państwa, czy to wcześniej Biuro Ochrony Rządu, działa adekwatnie do sytuacji. Nie mamy w tej chwili, przynajmniej ja nie wiem, bo ja nie mam szczegółowych informacji, nie mamy informacji, które by zagrażały osobom ochranianym, absolutnie. Myślę, że Służba Ochrony Państwa panuje nad sytuacją w 100%.
1: Czy jeżeli Służba Ochrony Państwa, tak było w tym przypadku, dostaje taki sygnał, potem słyszymy, przekazuje go policja, ale przekazuje go specjalnym jednostkom policji do tego wytypowanym, z którymi służba zawsze współpracuje? Czy to są normalne, rutynowe oddziały, czy też grupy policyjne?
0: To są rutynowa procedura. Ja przekazywałem również policji, dlatego że za mojej bytności Biuro Ochrony Rządu nie miało czynności operacyjnych, więc wszelkie czynności operacyjne przekazywaliśmy i policji, i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem dalszego działania i realizacji.
1: A teraz Służba Ochrony Państwa wykonuje czynności operacyjne?
0: Z tego, co ja czytam w nowej ustawie o SOP-ie, to Służba Ochrony Państwa ma czynności operacyjne. Nie wiem, czy w tym przypadku one zostały uruchomione, bo nie mam takich informacji, ale podejrzewam, że nad tą sytuacją, która miała miejsce wczoraj, działały wszystkie służby wspólnie celem wyjaśnienia sytuacji.
1: I panie generale, jeszcze jedna sprawa, no bo rozumiem, że dostajemy sygnał, mówię w imieniu służb. Służby dostają sygnał o tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. To w tej chwili jest podwyższony stan gotowości i czekamy, aż ta sytuacja się uspokoi, czy mamy rozwiązany problem i wracamy do codzienności?
0: Na pewno jest podwyższony stan gotowości w związku z wczorajszą sytuacją. Są analizowane wszystkie analizy zagrożeń. Służba pracuje wespół z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją. Analizują stan bezpieczeństwa osób ochranianych. Są przeprowadzane tak zwane analizy bezpieczeństwa i myślę, że to jest kwestia kilkunastu godzin, kilku dni, może najwięcej, i to się wszystko powinno wyjaśnić, jaką mamy sytuację w tej chwili.
1: Czyli gdyby, pana zdaniem, gdyby nie było, to nie ma żadnego znaczenia to, co się dzieje wokół szkół, wokół tych młodych ludzi, których tak wielu zostało zatrzymanych, to te dwie tych spraw nie należy łączyć, tej podwyższonej gotowości Służby Ochrony Państwa i spraw w placówkach oświatowych.
0: Znaczy, ja bym tego nie łączył. Służba Ochrony Państwa ma w swoim kompetencjach ochronę najważniejszych osób w państwie, obiektów. Policja się zajmuje swoją pracą. Myślę, że to akurat, te wydarzenia w szkole nie mają szczególnego znaczenia, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie SOP.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, panie generale. Generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, czyli poprzedniczki dzisiejszej Służby Ochrony Państwa, był razem z nami, był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie generale.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Kłaniamy się i pozdrawiamy. 17 minut po godzinie 7 to jest poranny program w radiu RMF24.

0: reklamie.
1: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
2: Do usłyszenia do jutra i zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
3: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani na terenie Niemiec mieli działać na zlecenie rosyjskich służb, a chodzi o sprawę podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zapowiada zaciskanie pasa. Będą też fakty sportowe, w nich piłkarska ekstraklasa. Trwa mecz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Nie ma żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. To słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypominamy, na terenie Niemiec zatrzymano dziś dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Po przekazaniu do Polski mężczyźni usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
4: Te wszystkie dowody, które dzisiaj zebraliśmy, jasno wskazują na konkretny akt dywersji. Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski i wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
3: Mówi szef polskiej policji komendant Marek Boroń. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej. Ciężarówka zderzyła się z busem na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło między węzłami Brzegi i Mnichów. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas ruchu. Zaciskanie pasa zapowiada w radiu RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. We wczorajszej krakowskiej dogrywce wyborczej, przypominamy, pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, senator Monikę Piątkowską.
5: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
6: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
5: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
3: A co na to premier Donald Tusk?
7: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
3: Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory, zostanie zaprzysiężony 20 października. W maju w wyniku referendum z Urzędu Prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Polecamy poranną publicystykę. Tuż po 7 w radiu RMF24 gościem Piotra Salaka będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. A 2 minuty po 8 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Mariusz Błaszczak, minister obrony zarządów Zjednoczonych Prawicy. Czekamy na Wasze pytania. Możecie je zadać za pomocą formularza na rmf24.pl.
8: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
3: Zebrane podczas jesiennych spacerów żołędzie i orzechy mogą się przydać mieszkańcom gdańskiego zoo. O tym komu konkretnie mówi w rozmowie z naszym reporterem Paweł Ciesielski z gdańskiego ogrodu.
9: Orzechy są świetnym przysmakiem na przykład dla papug albo dla ursona. Urson to taki zwierzak z Ameryki Północnej. On jest często wymylony z jeżozwierzem. No i właśnie ma ostre ząbki. Świetnie sobie radzi między innymi właśnie z orzechami włoskimi albo orzechami laskowymi.
10: Czuć jesień w gdańskim zoo?
9: Myślę, że zwierzaki uwielbiają tą pogodę. Cisza, spokój i zwierzęta naprawdę uwielbiają, jak ta pogoda jest taka zrównoważona, a nie jest ani za ciepło, ani za zimno.
3: W gdańskim zoo był reporter RMF FM Stanisław Papłowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
1: W zaległym meczu piłkarskiej ekstraklasy GKS Katowice w 76 minucie prowadzi 2-1 na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Gola 2 minuty temu dającego prowadzenie zdobył Bartosz Nowak, który wcześniej asystował przy pierwszym trafieniu Ili Szkurina, a we wcześniejszym dzisiejszym meczu, który był ostatnim w 10. kolejce w ekstraklasie, Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. A jutro wraca... Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. My z ciekawością będziemy zerkać na rywalizację Sabach Baku ze Slawią Praga. To starcie reprezentantów Polski, Tymoteusza Puchacza i Wiktora Nowaka. Najciekawiej spośród jutrzejszych spotkań zapowiada się jednak starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Niezależnie od wyników, a w tym sezonie notowali głównie remisy, to wciąż ta sama drużyna, która sprawiała nam problemy w zeszłym roku. Manchester to silny zespół, ale musimy tak pokierować meczem, aby narzucić własne warunki i samemu sprawić im kłopoty. Mówił trener Atletico Diego Simeone. A jutro w Gdańsku awans do kolejnej rundy baraży o Mistrzostwa Świata powalczą polskie piłkarki. Biało-czerwone pierwszy mecz z reprezentantkami Belgii przegrały 0-1. Głównym problemem naszych kadrowiczek był brak skuteczności. To z pewnością trzeba poprawić w rewanżu, by odrobić straty, zaznacza kapitan reprezentacji Polski piłkarek Ewa Pajor.
0: Myślę, że jutro to może być bardzo podobny mecz i my w tym meczu chcemy wykorzystać nasze szanse i grać dokładnie tak samo w obronie, szczelnie jak w tamtym spotkaniu.
1: Mecz Polska-Belgia jutro o 18:00, a fakty sportowe wracają znacznie wcześniej, bo o 6:30.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam pani minister. Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
2: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
1: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań. W sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak nożowniczki.
2: Mówię o tej sytuacji, mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
1: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy, bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
2: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę, zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
1: Nietypowo to znaczy jak?
2: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, o, którzy szukają.
1: Za chwilę porozmawiamy, wsparcia. Bo to jest oczywiście istotne.
2: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
1: Notabene to wstrząsająca opowieść dyrektora placówki spod Wyszkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
2: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
1: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie, a nie kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
2: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
1: Ale zamknięte szkoły?
2: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też jest niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące dawna stopnie
1: alarmowe. O to pytam
2: alarmowe.
1: Także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
2: Tylko,
1: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
2: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub, nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana. Ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
1: Czyli jakie?
2: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
1: Niebezpieczny, to
2: przykład,
1: znaczy jaki? przedmiotem... niebezpieczny może być młotek.
2: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym. Albo wszystko długopis. Zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa. Jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, no, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jako uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne, lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
1: Może przysłuchać, jak słowa...
2: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel, policja i straż miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
1: Tylko teraz
2: w szkole
1: pytanie,
2: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
1: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci, czy rodziców. No, śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby
2: ale
1: trudno zabrać
2: nie oznacza,
1: wszystkiego.
2: Żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić
1: tylko
2: niebezpieczeństwo.
1: Tu dochodzimy do takiej sytuacji,
2: dlatego,
1: w której jak ja chodziłem do szkoły i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
2: Tak, tylko,
1: i to jest oczywiście nóż.
2: Tak.
1: I on może być niebezpieczny,
2: pierwsze,
1: ale ma również inne użytkowanie.
2: Pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9:30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli, dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
1: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
2: Nie są odbierane.
1: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
2: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania. Więc jeżeli na przykład teraz szkoły, które do tej pory telefon odbierały, powiedzą: słuchajcie, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, przez najbliższe 2 tygodnie zmieniamy politykę i telefon może być w plecaku, to jest okej, to jest zgodnie z przepisami i to jest reakcja. Proszę też pamiętać, że w przepisach są 3 wyjątki. Czyli, że telefon uczeń może użyć w momencie, kiedy są to przyczyny zdrowotne, na polecenie nauczyciela lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia.
1: Jak ma zabrane, tego nie użyje. To trzeba jasno powiedzieć. Za chwilę wrócimy do tego.
2: Panie redaktorze, tylko rozwiązanie wykluczające telefony jest również dla bezpieczeństwa dzieci. Również dlatego, żeby się nie nagrywały i nie nagrywały
1: innych.
2: To
1: jest oczywiście prawda. Zmienimy na chwilę temat i wrócimy do tematu szkół Kraków. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej. Przegrana Moniki Piątkowskiej.
2: Monika Piątkowska, to chyba kobiety tak mają, zdecydowała się na start w bardzo trudnych okolicznościach, gdzie dla Koalicji Obywatelskiej te wybory były po prostu wielkim wyzwaniem, ale zdecydowaliśmy się.
1: Które przegraliście.
2: Nie, wyzwaniem po tym, kiedy Aleksander Miszalski, członek Koalicji Obywatelskiej, szef struktur, został odwołany, Koalicja Obywatelska nie miała tam lekkiej sytuacji. Zresztą to widać po tym wyniku. Monika Piątkowska z osoby bardzo mało znanej w takim sensie ogólnopolskim
1: to może
2: politycznie.
1: Może trzeba było wybrać kogo innego.
2: Zrobiła dla koalicji, gdzie wydawało się na początku, że mamy szansę może na 8, może na 10%. Weszła do drugiej tury. pierwszy plus.
1: I w drugiej turze zdobyła tyle, ile w pierwszej turze zdobył Aleksander Miszalski. No to nie jest szokujący
2: no tak,
1: wynik.
2: To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencje. Myślę, że Kraków powiedział dobrze. Byli politycy, chcemy czegoś innego, Gibała tyle razy startował, dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką od Krakowa.
1: Ale krótkie pytanie, czy w takim razie będą konsekwencje? No bo już tak, struktury są rozwiązane, to co jeszcze można zrobić w Krakowie, żeby...
2: Poukładać te struktury dobrze.
1: A kary jakieś będą dla ludzi, którzy robili tą koncepcję wyborczą?
2: Myślę, że ta koncepcja, która została przyjęta, była koncepcją, która dawała nam szansę, nam Koalicji Obywatelskiej, na... Właśnie, na początku wydawało się, że do drugiej tury nie ma szansy ktokolwiek z koalicji wejść, a to się udało, więc odbudowane jest.
1: Minister,
2: 37
1: ale...
2: to nie jest szaleństwo, ale to jest odbudowanie
1: czysto
2: części
1: politycznie.
2: Zaufania. Wydawało się, że do drugiej tury nie ma szansy ktokolwiek z koalicji wejść, a to się udało, więc odbudowane jest.

0: W tej turze nadal znalazł się ktoś z Koalicji Obywatelskiej, a nikt z PiS-u. Ale czy wybory lokalne można tak łatwo przenosić na politykę ogólnopolską? Nie. Są ale nieporównywalne i też inne są decyzje. Ja słyszałam
1: minister,
0: głosy
1: ale z całą pewnością, no wśród młodych akurat Gibała wygrał
0: Ale jak mi pan da dokończyć, to powiem, jakie głosy słyszałam od młodych, którzy nie są tak zaangażowani w politycznie, nie mają tak ugruntowanych przekonań. Chyba damy mu szansę. Tak stara się, to niech ma. Może będzie dobrze. Jakby dali mu kredyt zaufania, więc mam nadzieję, że po prostu ich nie zawiedzie.
1: Ale premierowi nie dali. Premier się pojawił, spróbował posłać, wysłał kilku ministrów i nic nie pomogło.
0: Ale panie redaktorze, pan zakłada, że my żeśmy uważali, że mamy szansę na wygranie tych wyborów. My mieliśmy nadzieję na samym początku startu kampanii, że nasza kandydatka będzie w drugiej turze.
1: Nie, czyli w gruncie rzeczy sukces.
0: Nie, panie redaktorze, no pan teraz
1: ironizuje. Tak.
0: Niepotrzebnie, bo my też musimy patrzeć na politykę realnie. To nie jest zawsze gra sił partyjnych, tylko bardzo często wynikowa. Czyjejś determinacji, zachwytu nad kimś, jakości kampanii. Nie wiem tego. Nie
1: ale
0: jestem
1: rozumiem,
0: z Krakowa.
1: Ale rozlicza nie będzie.
0: Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest zadanie ani ministra edukacji, ani członkini Pomorskiej Koalicji Obywatelskiej.
1: Skoro jesteśmy przy strukturach ogólnopolskich, no to oczywiście pytanie o byłego już kolegę, zawieszonego obecnie kolegę klubowego, czyli o pana Kołodziejczaka. Będą dalsze konsekwencje? Na razie jest zawieszony.
0: No i jest zawieszony. Sprawa oczywiście wymaga jakby stwierdzenia, czy to, jakie są oskarżenia, one są wstrząsające i dla mnie, ja zawsze stanę po stronie krzywdzonych kobiet, więc jak czytam, słyszę, to mnie ta historia odrzuca, mierzi, jest mi przykro, że ktoś się tak zachował do kobiet, był ze mną w klubie.
1: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie o estetykę. Zna pani na pewno wiersz Zbigniewa Herberta. To jest kwestia smaku. Ten detektyw Rutkowski z posłem Kołodziejczakiem wygląda w taki sposób, że powiedziałbym krótko, zęby bolą, że aż prosi się, żeby wyjść, skrzywić się i wysadzić szyderstwo, jak pisał
0: tak.
1: Herbert.
0: Tak.
1: Krótko, tak. Dobrze.
0: Sprawa jest bezdyskusyjna. I chyba klub zadziałał tak, jak dokładnie się robi w takich sytuacjach.
1: Nie będzie dalszych kroków na razie?
0: To jest pytanie tak naprawdę do tego, jaka będzie wiedza. Potwierdza się, w ogóle nie ma dyskusji. Pan Kołodziejczak nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, więc my tutaj jako partia nie mamy innych narzędzi niż tylko patrzenie, co zrobi klub.
1: Zamach na premiera i na wicepremiera, czy to zapowiedzi, to była poważna sprawa, bo powiedziałbym tak, w przekazie to wyglądało mało poważnie. Tweet, potem milczenie, nic się nie dzieje, premier wychodzi. No, opozycja mówi kpina z bezpieczeństwa albo kpina z ludzi.
0: Opozycja zawsze dużo niemądrych zdań z siebie wydaje. Jeżeli służby mówią, że było zagrożenie, podjęli działanie, zatrzymali człowieka, to na tę wiedzę, którą mam i ja, i pana, mamy taką, myślę, samą. Służby tak muszą działać.
1: Ale czy komunikacja była odpowiednia? Bo jak mówię, jest ten wpis na X-ie, potem jest długie milczenie, nic się nie dzieje.
0: Bo służby pracują. No co ma się dziać? Wszystko mamy pisać
1: premier
0: na X-ach.
1: Premier wychodzi na spacer, przechodzi, no w dość takim... To wszystko nie składa się w taką spójną całość.
0: Panie redaktorze, z mojej perspektywy ważne jest, że zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie i że służby zadziałały skutecznie, dostali sygnał, poinformowali, zatrzymali człowieka.
1: I tyle.
0: I tyle.
1: Będziemy wiedzieć więcej.
0: To są działania służb. To są pytania do służb.
1: Pani minister, wróćmy do przemocy w szkołach i do tego, co się wydarzyło, bo to jest kluczowe pytanie. Jakie są powody, pani zdaniem? Bo oczywiście jedną rzeczą jest zatrzymanie tej fali i to jest działanie krótkoterminowe. Tu jest policja, tu są decyzje dyrektorów, ale żeby walczyć z tym zjawiskiem, to wydaje się, że trzeba uderzyć w korzeń, a nie w liście.
0: Tak. I już ponad rok temu mieliśmy pierwsze sygnały o takich namacalnej radykalizacji młodego pokolenia. Zresztą obserwujemy to i pan redaktor to obserwuje, i państwo jako na pewno uważni obserwatorzy tego, jak młodzież się zmienia, jak głosuje, jak się ze sobą komunikuje, jak funkcjonuje w sieci. My żeśmy podjęli te kroki. W ramach reformy Kompas Jutra wkracza edukacja medialna, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, czyli analiza treści, tak żeby pomóc. Co się działo w czwartek w nocy? Część młodych ludzi mówiła, nie wiemy, co jest

0: prawdą, co jest fałszem. Nie wiemy, czy filmiki, które oglądamy, są realne, czy są AI. Nie wiemy, z jakich są źródeł. To sprawdzanie, ta weryfikacja, to jest w pewnym...
1: To jest pierwsze.
0: To jest bardzo dobre narzędzie.
1: Drugi
0: Tylko
1: element.
0: Edukacja nie dzieje się od tak na pstryknięcie. Edukacja trwa. To jest proces. I podjęliśmy to wyzwanie po, mówiąc szczerze, latach pustyni działania. Druga rzecz, higiena cyfrowa, bo dużo złych rzeczy dzieje się w mediach społecznościowych. Pierwsza rzecz to ograniczenie używania telefonów symbolicznie w szkole. Druga rzecz to działania, które prowadzi z ramienia Ministerstwa Edukacji pani minister Lubnauer, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji pan minister Standerski, które wprowadzają przepisy, które mają ograniczyć dostęp dzieci do platform.
1: I to zostanie przyspieszone, bo wydaje się, że to jest jeden z tych istotnych elementów, bo to, co widzieliśmy na tych
0: istotne.
1: Platformach, więc pytanie, no bo wiadomo, że Komisja Europejska też nad tym pracuje. Przyspieszymy?
0: Niektóre działania, jestem pewna, że możemy wykonywać sami szybciej. Trzecia rzecz, no to rozwiązania Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą wyłączać natychmiast niebezpieczne treści, więc tu czekamy Senat, a potem podpis prezydenta i oczekujemy, że prezydent podpisze te rozwiązania. Bo właśnie no, chronienie się za pozorną
1: sygnały, że
0: wolnością...
1: Zostanie teraz podpisane. Że nawet słyszałem, że zostało to już uzgodnione.
0: Chronienie się... Zostanie podpisane, to bardzo dobrze, bo da państwu narzędzia na szybkie reagowanie, a nie proszenie Big Techów, wyłączcie te treści, one są szkodliwe. Nie, państwo musi być silne i działać. Więc może wreszcie prezydent nam uwolni możliwość postępowania w interesie młodych ludzi.
1: To pytanie o to przyspieszenie ewentualnie prac nad zablokowaniem dostępu do mediów czy sieci antyspołecznościowych dla młodych. Kiedy możemy się go realnie spodziewać?
0: To są trudne zarówno legislacyjnie, jak i technologicznie rozwiązania. I ja też sporo rozmawiałam z ludźmi, którzy wdrażali różnego rodzaju procesy i badają, jak to się zadziało w innych państwach,
1: no wiem,
0: które podjęły.
1: Się nie udało, a potem oni wrócili i tak, bo ominęli blokady.
0: Oni ominęli blokady, ale przede wszystkim przenieśli się z platform kontrolowalnych na platformy niekontrolowalne. Dlatego potrzebne są kompleksowe narzędzia. Z mojej perspektywy potrzebna jest znacznie większa też świadomość. I te zmiany mogą przyspieszyć pod jednym warunkiem, że będzie powszechna zgoda społeczna. Czyli, że również rodzice powiedzą, tak, chcemy takich rozwiązań. Można przyjąć różne rozwiązania. Ja też liczę, że operatorzy, którzy mają te możliwości, żeby wyłączać poszczególne usługi,
1: ale oczywiście mają, tylko zarabiają.
0: Tylko
1: na tym,
0: się
1: więc...
0: włączą. Tylko, no to będzie dla nich zaraz wybór. Czy chcą pomóc rodzicom? I wtedy rodzic może wskazać, biorę kartę dla dziecka. Nie ma prawa tam mieć żadnych mediów społecznościowych wyznaczonych, konkretnych albo pakietu. I to operatorzy mogą zrobić już dziś. Nie potrzebują niczego innego oprócz swojej dobrej woli i bardzo ich do tego namawiamy.
1: Namawiamy również, ale pytanie, kiedy to się może stać, że będzie to rozstrzygnięcie prawne? Rok, półtora, kilka miesięcy?
0: Myślę, że bliżej, że kilka miesięcy to za krótki czas. Myślę, że bliżej rok, półtora. Pani minister Lubnauer i pan minister Standerski mają w tym tygodniu sfinalizować jakby drogę legislacyjną w naszych dwóch ministerstwach, tak żeby to wyszło do konsultacji. I w zależności od tego, jakie to będą rozwiązania technologiczne, ja bym chciała, żeby to się stało jak najszybciej. Dla mnie, jak słyszę rok, półtora, to myślę, nie, no powinno być natychmiast. Ale nie chcę powiedzieć przed czasem i za wcześnie, że coś się wydarzy, jeżeli z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy tego mogli dotrzymać. Ale jednak, proszę pamiętać, drodzy rodzice, to jest w waszych rękach. To wy możecie sprawdzić, możecie wyłączyć dziecku
1: usługi. Panie, ostatnie pytanie. Muszę je zadać, bo kolejna rzecz, o której mówią eksperci, to jest gigantyczny poziom przemocy w polskich szkołach. 63% uczniów, ponad 60% mówi, spotkaliśmy się z jakąś formą przemocy fizycznej, werbalnej, wirtualnej albo seksualnej. No i to spośród często ofiar albo osób uważających się za ofiary pochodzą sprawcy.
0: Tak. I bardzo chyba na każdym moim spotkaniu z nauczycielami, dyrektorami ten temat też się pojawia, bo ofiarami bardzo często uczniów są uczniowie, ale też zdarza się, że ofiarami są nauczyciele i o tym też trzeba pamiętać. My żeśmy zaproponowali, ministerstwo zaproponowało i w zeszłym, i w tym roku taki tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, gdzie w szkole trwają rozmowy, gdzie dostały szkoły materiały, jak rozmawiać o przemocy, jak reagować. To to też nie jest coś, że da się magicznie wyłączyć.
1: No, psycholog rodzice jest, muszą się na to zgodzić.
0: Psycholog jest w prawie każdej szkole. W tej chwili 6% uczniów jedynie nie ma takiego stałego dostępu do psychologa, co nie jest zadowalające. Uważam, że powinien każdy uczeń mieć dostęp do psychologa w szkole, ale te dane są takie, że jest coraz więcej. Odblokowaliśmy finansowanie na linię telefoniczną pomocy 116-111. Więc ten kontakt jest. I chciałam jeszcze bardzo podziękować Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Widzę, że pan redaktor mi pokazuje, żeby skończyć, ale muszę to zrobić. Ostatnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Zdrowia wsparło, wzmogło telefon zaufania, nie tylko ten dla dzieci i młodzieży, który działa od kiedy żeśmy zapewnili jako rząd finansowanie, ale również linię 800-100-100, gdzie dorośli, rodzice i nauczyciele też mogą znaleźć pomoc.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy Fundacji.
0: Dziękuję
1: oczywiście.
0: Bardzo.
1: A Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Zbliża się 23, czas na fakty. RMF FM w studiu Anna Wachowska.
1: Ruch wicepremiera po atakach nożowników w polskich szkołach. W piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych. W szkołach na Lubelszczyźnie planowane są ćwiczenia z procedur bezpieczeństwa. Samochód Bentley zbudowany dla królowej Elżbiety trafił na aukcję. Cena przyprawia o zawrót głowy. Szkoły i ich okolice pod specjalnym nadzorem. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Dziś odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów i szefów służb po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach. Śledziła ją reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, pod lupą służb jest także internet.
2: Kontrolują również szerzenie dezinformacji związane z atakami w szkołach. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że od wczoraj działa specjalna forma przeciwdziałania i szybkiej likwidacji takich treści i zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
3: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają.
2: Szef MSWiA poinformował, że w porównaniu do ostatnich dni dziś było znacznie spokojniej, ale akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
4: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
2: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 18.
1: W szkołach na Lubelszczyźnie mają się odbyć ćwiczenia z zachowania w razie ataku agresora. To konkluzja z dzisiejszej narady kuratorium ze szkołami. W kuratorium był reporter RMF FM Dominik Smaga. Na czym mają polegać takie ćwiczenia?
5: Dobry wieczór. Mają być praktycznym przypomnieniem procedur, mówi wicekurator Barbara Grzesiak.
6: Bo procedura, która nie została przećwiczona, jest tylko dokumentem.
5: Na początku to personel szkół ma ćwiczyć procedurę, potem młodzież.
6: Rozsądnie i etapowo musi być ćwiczona z uczniami.
5: To nie oznacza symulacji ataku na szkołę, bo mógłby on spowodować panikę, zastrzega wicekurator.
6: Chodzi o to, żeby ćwiczyć pewne elementy tej procedury. Na każdej lekcji inny element. Na przykład w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
5: Skąd pani od geografii albo katecheta mają wiedzieć, jak podzielić procedurę na elementy do ćwiczenia z uczniami?
6: Taki poradnik jest przygotowywany.
5: Te wytyczne mają być opracowane centralnie. Jak mówi kuratorium, możliwe, że będą już jutro. Lublin, Dominik Smaga.
1: GKS Katowice, Wieczysta Kraków 2-1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. We wcześniejszym dzisiejszym spotkaniu Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. Chodzi o ruch, rozwój pasji oraz umiejętności. W Poznaniu wystartował całoroczny tryb treningów w pierwszej w Polsce szkółce koszykarskiej pod patronatem Ligi NBA.
7: Przede wszystkim moja pasja z dawnych lat. Oczywiście na siłę nic nie wdrażamy, ale przede wszystkim chęć zakorzenienia, chęci do sportu. I już bawimy się już od paru lat w różne dyscypliny. I też chciałbym, żeby nasze dziecko spróbowało. No, nie ukrywam, marka NBA. No to ja jestem cały czas pasjonatem koszykówki, a tym bardziej zawodowej koszykówki amerykańskiej.
1: Mówił pan Michał, tata jednego z młodych zawodników.
8: Są i takie fakty.
1: Samochód Bentley, zbudowany dla zmarłej przed 4 laty brytyjskiej królowej Elżbiety II, został wystawiony na aukcję. Jego cena może wynieść 450 tysięcy funtów, czyli ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Wnętrze samochodu zostało dostosowane do upodobań pasażerki. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem wyposażenia była specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Samochód sprzedaje prywatny kolekcjoner. Licznik przebiegu wskazuje na niespełna 10 tysięcy kilometrów. Dla zwycięzcy aukcji prawdziwą atrakcją nie będzie liczba koni mechanicznych, ani gustowna tapicerka. Cenę podbija możliwość zajęcia miejsca, na którym zasiadali członkowie rodziny królewskiej i szansa, że choć odrobina królewskiego blasku spłynie również na nabywcę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Witam serdecznie, Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia i były wiceminister edukacji w rządzie PiS-u jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: No to zacznijmy może od tego, czym się pan zajmował przez 3 lata, czyli edukacją i bezpieczeństwem w szkołach. Premier Tusk mówi o ponurej modzie na przemoc w szkołach i wymienia m.in. popularnego Minecrafta. No, młodzi ludzie z tego już się śmieją, robią memy, a pan co uważa?
2: Ja uważam, że pan premier nie do końca rozumie problemu z... Nie chodzi konkretnie o tą grę, ale o inne gry internetowe, to znaczy tam są czaty, gdzie młodzi ze sobą rozmawiają, czy takie czaty głosowe, i to nie tylko w przypadku akurat tej gry, która wielokrotnie przez ekspertów, pedagogów była traktowana jako dobry wzorzec współpracy z szkołą, nawet w nauce programowania, czy jakiejś architektury, wykorzystywana wielokrotnie w szkołach i serwowana szkołą przez ekspertów,
1: znawców. Ale czy w ogóle gry, pana zdaniem, i ta wzrost, ta seria strasznych wydarzeń w szkołach, czy to ma związek, pana zdaniem, z...
2: Nie. Nie, absolutnie.
1: Albo z przemocą w sieci, czy jakoś inaczej?
2: Ja jestem już dosyć stary, 40 lat w tym roku skończyłem, ale ja byłem tym pokoleniem, które wzrastało wraz z pojawieniem się komputerów i gier komputerowych i ja nie pamiętam w swojej generacji przemocy na tle gier komputerowych. Rozmawiałem na ten temat z rówieśnikami, ale też i osobami starszymi ode mnie, które podobnie jak ja uważają, że to nie ma absolutnie nic wspólnego. Problem, który dzisiaj ja obserwuję, to są te zmiany cywilizacyjne. Rodzice mają znacznie mniej czasu dla dzieci. Dzieci nie mają autorytetów. Jest osłabienie autorytetu nauczyciela i szkoły jako takiej. Brak w ogóle, bym powiedział, autorytetów dla młodych ludzi. Taki szalejący niestety nihilizm.
1: Pan był wiceministrem edukacji. Czy coś, to może inaczej zapytam, bo jak coś, to popłyniemy. A może jedna rzecz, taka doraźnie, może
2: ja bym wzmocnił pozycję nauczyciela. Po pierwsze,
1: a co to znaczy?
2: To znaczy, słyszał pan redaktor albo nasi słuchacze o jakimś przypadku wyrzucenia ucznia za złe zachowanie ze szkoły w ostatnich miesiącach, tygodniach, latach? Ja nie.
1: Pan, nie wiem, jakie są statystyki, ale myślę, że to się zdarza.
2: Ja uważam, że to się nie zdarza. Jest z tym problem, brak.
1: Ale taki uczeń pójdzie do innej
2: sankcji.
1: Szkoły i wie pan, to raczej rozumiem, że kłopot jest taki, że nie bardzo ma się kto zająć takim uczniem.
2: Ale jest to już pewien zdefiniowany problem, natomiast brak tego, bym powiedział, mechanizmu sankcyjnego dla uczniów, a przede wszystkim też próba potrząśnięcia rodzicami, bo na uczniach tu się nie skupiajmy.
1: Czyli żeby nauczyciel mógł
2: największy
1: więcej...
2: Największy problem, tak.
1: Więcej...
2: I dyrekcja szkoły. Dyrekcja szkoły i to uważam, jeśli można by było w tej chwili zrobić, podwyższenie pozycji roli nauczyciela, bo dzisiaj nauczyciel momentami się boi po prostu, może nie ucznia, ale bardziej rodzica, który bezkrytycznie patrzy na zachowanie.
1: Przyjdzie z awanturą, to są legendy, które rzeczywiście krążą wśród
2: To jest problem. To znaczy nauczyciel musi mieć naprawdę pozycję tutaj autorytetu i dopóki nie odbudujemy pozycji nauczyciela jako autorytetu, ta gadanina, bo dla mnie to jest zbędna gadanina o monitoringach, o ochronach w szkole, o terminalach typu lotnicze, że trzeba, wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, pokazać plecak, rewizja pierwszoklasistów, to są wszystko jakieś kompletne bzdury.
1: No dobrze, ale...
2: Problem nie leży w tym. Problem leży w zmianach cywilizacyjnych. To znaczy, my jako rodzice, mówię też tutaj o sobie, bo też jestem rodzicem, my musimy czterech synów. Musimy znacznie większą uwagę jako rodzice przykładać do kwestii wychowania dzieci, rozmowy i też diagnozowania, jeśli są jakieś problemy. I odbudowa wspólnoty szkolnej. Podejrzewam, że ci uczniowie, którzy próbowali targnąć się, czy targnęli na życie i zdrowie rówieśników i nauczycieli, to nie były osoby, które w szkole uchodziły za osoby wiodące prym w towarzystwie, budujące wspólnotę, będące częścią tej wspólnoty, tylko raczej osoby odizolowane od tej wspólnoty i trzeba tą wspólnotę szkolną odbudować. To jest zadanie też i dla dyrekcji, i dla wychowawców.
1: Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały w Krakowie nad kandydatką rządową 62-38. Naprawdę wynik, duża różnica. Z tego coś wynika dla ogólnopolskiej sceny politycznej?
2: Moim zdaniem nic. To znaczy, to jest taki mikrokosmos krakowski. krakowski. Wybory też moim zdaniem nie były dosyć reprezentatywne z racji na brak kandydata Konfederacji, czyli dzisiejszej trzeciej siły politycznej. To jest też duże miasto, to nie jest, bym powiedział, uśredniony wynik Polski. Wiemy doskonale, że jednak sympatie takie lewicowo-liberalne w dużych ośrodkach miejskich w Polsce
1: Zacytuję panu Michała Kolanko z Rzeczpospolitej. Gibała diagnozuje, pisze Kolanko, że najmocniejszą dziś emocją w polskiej polityce nie jest lęk o bezpieczeństwo czy kwestie bytowe, ale niechęć do polityków z Warszawy, których uosobieniem jest 460 posłów, czyli też pan. Niechęć do polityków z Warszawy. O to chodzi.
2: Ja jestem politykiem z Kutna, środek Polski.
1: No, ale siedzi pan w Warszawie, jest pan już warszawskim politykiem dla wielu, którzy mają dosyć...
2: Dzisiaj obudziłem się w Kutnie i położę się spać w Kutnie.
1: Nie ma takiej emocji, na której jakaś trzecia siła może wyrosnąć.
2: Nie, to znaczy to, że Łukasz Gibała wygrał, to po pierwsze niespodziewane, bym powiedział, zakończenie kadencji prezydenta Krakowa. Do tego, no jednak to jest czwarte już podejście i można powiedzieć taka wyrobiona już marka w Krakowie i bardzo słaba kandydatka zgłoszona przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo ci liderzy polityczni stali za panią Piątkowską, a pani Piątkowska też, mi też była znana, bo też się kręciła wokół Kukiz15 swego czasu, a wiem, że to nie była pierwsza formacja, wokół której się kręciła, a skończyła przy Koalicji Obywatelskiej. W chwili obecnej, to zobaczymy, co dalej.
1: Premier Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych film o aferze Pegasusa. Stwierdził, że rząd PiSu, używając programu Pegasus do inwigilacji, wysyłał do Izraela bez kontroli dane wrażliwe Polaków. Mówimy o zbrodni stanu i za to będą odpowiadać, ogłasza premier. Prezydenta afera czy rzeczywista afera, pana zdaniem?
2: Znaczy, ja bym chciał, żeby państwo polskie było w tej sprawie poważne. To znaczy, jeśli prawdą jest, że końcówka tej linii telefonicznej, nazwijmy to tak kolokwialnie i obrazowo, kończyła się w Izraelu, to znaczy materiały zdobywane podczas kontroli operacyjnej za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, które były inwigilowane systemem Pegasus, były backupowane gdzieś w Izraelu i są w dyspozycji izraelskich służb specjalnych, no to tutaj mówimy albo o pomocnictwie szpiegostwie, albo o szpiegostwie, więc jeśli państwo polskie jest poważne i pan premier mówi A, no to trzeba powiedzieć B i postawić zarzuty szpiegostwa na rzecz...
1: No dobrze, jako poseł Kukiz15 był pan jednym z polityków promujących pakiet ustaw czy ustawę mającą ułatwić dostęp do broni. Dalej pan uważa po tym, co się stało w szkołach, że dostęp do broni trzeba ułatwić?
2: Tak, jak najbardziej. To znaczy ten system, który mamy w tej chwili, całkowicie uznaniowy, zwłaszcza jeśli chodzi o broń do ochrony osobistej. No mamy kilka kategorii. No dzisiaj swoistą furtką dla osób, które chcą posiadać broń, jest zapisanie się do klubu strzeleckiego, uzyskanie licencji strzelca sportowego i możemy 10 sztuk broni, nawet broni długiej, półautomatycznej, nabyć. To znaczy, to nie jest dzisiaj żaden problem.
1: Ale to pan chce ułatwić dostęp do broni, czy utrudnić?
2: Chodzi mi o tą broń do ochrony osobistej, której jest naprawdę bardzo mało pozwoleń wydawanych przez komendantów wojewódzkich.
1: Że gdyby, proponuje to też prezydent Nawrocki, premier mówi, że gdyby tak było, no to dzieciak podbierze z szafki pistolet matce czy ojcu, pójdzie do szkoły, nie z nożem, tylko z pistoletem.
2: No to jest tak jak z tym Minecraftem, to znaczy gdzieś tam dzwoni panu premierowi. Dobrze, ale my mamy zupełnie inne regulacje niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, tylko my mamy zupełnie inne regulacje. To znaczy w Stanach Zjednoczonych, ja kiedyś jechałem samochodem przez stan Indiana i widziałem taki wielki billboard: witamy w Indianie, tutaj możesz kupić broń palną w niektórych marketach. Zatem no to wszystko zależy też od miejsca. My mamy dosyć mocne nawet regulacje tyczące się przechowywania broni palnej w domu. Każda osoba, która ma pozwolenie na broń, musi spodziewać się bez zapowiedzi wizyty policji, żeby to skontrolować. Nie, ale to się rzeczywiście dzieje.
1: W 2017 roku mówił pan, że cieszyłby się, gdyby kilka milionów Polaków miało broń.
2: Tak, ale ma dzisiaj,
1: no
2: moim zdaniem,
1: kilka milionów kilkaset tysięcy pancernych skontroluje policja, rozumiem.
2: Panie redaktorze, w rękach Polaków, zdaniem ekspertów, znajduje się ponad 600 tysięcy sztuk broni czarnoprochowej. Jak często dochodzi do przestępstw. Ja nie mówię już
1: najczęściej
2: zbrodni,
1: na polowaniach dochodzi do różnych.
2: Ale no, niech pani pokaże polowanie, sytuacji, na którym używa się broni czarnoprochowej, jak podczas wojen napoleońskich. No nie, do takich sytuacji nie dochodzi. Polacy posiadają broń czarnoprochową, którą mogą kupić przez internet. Większy problem jest z nabyciem czarnego prochu, bo muszą się zgłosić na policję i wyrobić sobie kartę broni czarnoprochowej. Chodzi o unormowanie i wyregulowanie tego systemu. Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw w Unii Europejskiej czy w Europie. Wszyscy nasi sąsiedzi, łącznie z Białorusią i Rosją, mają więcej broni, nie mówię o sytuacji wojennej, tylko tej przedwojennej, na głowę mieszkańca, niżeli Polska. To znaczy, my jesteśmy cały czas pod tym względem w okowach PRL-u. No znacznie więcej broni palnej było w rękach, porównywalnie więcej, w rękach obywateli II Rzeczpospolitej do wybuchu II wojny światowej, niż ma to miejsce w wolnej Polsce po 1989 roku. Chodzi o, bym powiedział, ucywilizowanie tego systemu dostępu do broni palnej, gdzie nie widzimy się komendanta wojewódzkiego decyduje, czy tą broń mamy, czy jej nie mamy.
1: Więcej broni, rozumiem, że to jest...
2: systemu dostępu do broni palnej, gdzie nie widzimy się komendanta wojewódzkiego decyduje,

0: ja się bardzo dobrze odnajduję jako nauczyciel akademicki, sprawia mi to wielką przyjemność i nie ma problemu, żeby zakończyć tą wielką politykę. Natomiast jeśli będę miał okazję związać się z jakąś formacją polityczną i zaakceptuję też tą formację, to będę kontynuował, no, jeśli nie, to bez pracy.
1: Współpracuje pan współpracuję
0: z Konfederacją, to prawda.
1: Z tą częścią Mencenową, tak. Konfederacji z Nową Nadzieją przy programie, to się nazywa Projekt 27.
0: Tak jest.
1: Tak? No dobrze, to zapytam pana o taki główny dylemat, a może to nie jest już dla was dylemat, pakt senacki z Braunem czy bez?
0: Znaczy ja nie widzę możliwości, aby powstał pakt senacki bez udziału Grzegorza Brauna. To znaczy, jeśli mówimy serio o pakcie senackim, to musi być cała, bym powiedział, szeroko rozumiana prawica, w tym przedstawiciele Grzegorza Brauna. To znaczy,
1: europoseł Braun oraz przedstawiciele Konfederacji Gorony Polskiej wystąpili ostatnio w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD. Wspólnie wzywali rząd Niemiec do wznowienia projektu Nord Stream i zapowiedzieli powrót do polityki współpracy gospodarczej z Rosją. Braun mówił nawet, że Warszawa nie powinna bojkotować projektów energetycznych łączących Berlin z Moskwą, a pod koniec swojego przemówienia sparafrazował cytat z filmu Czas Apokalipsy, mówiąc, że uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku.
0: W oryginale było uwielbiam zapach napalmu o poranku.
1: No tak, ale śmieje się pan,
0: Franza,
1: jakby to był
0: Forda,
1: happening.
0: Coppoli.
1: I ale Braun jest happeningiem,
0: jest happenerem,
1: ale wie pan, ale wie pan, takie happeningi jednak nie są w interesie Polski.
0: Ale panie redaktorze,
1: delikatnie.
0: Ja bym tu zwrócił uwagę, bo przyglądałem się tej konferencji, zwrócił uwagę na inną rzecz, to znaczy Grzegorz Braun popełnił tam fundamentalny błąd, twierdząc, że Polska powinna wrócić do rozmów z Niemcami i Rosją. Polska nigdy nie uczestniczyła w projekcie Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Cały projekt Nord Streamu był
1: oczywiście
0: wymierzony właśnie w interes Polski.
1: No dobrze, ale Braun chce do niego wrócić. Teraz pytanie,
0: ale nie można wrócić do czegoś, w czym się nie było.
1: Okay.
0: To jest ten fundamentalny błąd Brauna.
1: No dobrze, no ale jak rozumiem, że razem z AfD mówi wznówmy, wyremontujmy Nord Stream. Czy dla pana to nie jest jednak taka czerwona linia, że okej, pakt senacki powinien być z Braunem, no ale jednak nie, skoro on mówi takie rzeczy.
0: Panie redaktorze, Grzegorz Braun zrobił happening i moim zdaniem tego happeningu żałuje.
1: Oj, on bardzo wszystkiego żałuje, po prostu aż widać, wie pan, promienieje raczej.
0: Znaczy ja jednoznacznie negatywnie oceniam to wydarzenie. Natomiast to nie jest tak, że cała prawica musi brać ślub i do końca życia być z Grzegorzem Braunem, bo gdyby Grzegorz Braun z różnymi formacjami politycznymi miał zbieżność podejścia, to pewnie tworzyłby jedną formację polityczną. No jednak Grzegorz Braun jest osobliwością polskiej
1: polityki.
0: No dobrze,
1: ale co zrobić w takim razie z PiS-em, który mówi, że z żadnym Braunem żadne pakty senackie nie będzie wchodzić?
0: Ale
1: jak
0: chyba,
1: by się dogadać
0: chyba
1: na tej
0: głosy
1: prawicy?
0: Są rozbite moim zdaniem w PiS-ie, bo też słyszę przedstawicieli, rozmawiam też w kuluarach z koleżankami i kolegami z PiS-u.
1: Jeszcze Ewa Zajączkowska, Ewa Zajączkowska, Hernik, środowisko Grzegorza Brauna samo się eliminuje z potencjalnej współpracy na przyszłość. Chodziło o nagrania, na których Braun, jego współpracownicy mówią o sprowadzeniu pracowników z Indii do Polski. I to już sam Braun wygraża urzędnikom Kancelarii Prezydenta. Nie dostaliśmy od tych szmaciarzy złamanego maila. Porównał też Kancelarię Prezydenta do Judenratu. Cały Braun.
0: Usłuchałem tej wypowiedzi, nie żebym chciał bronić Grzegorza Brauna, ale to jest prywatna rozmowa. I to jednak prywatne rozmowy mają swoją specyfikę i tutaj kropkę stawiam.
1: Prywatna rozmowa. No dobrze, to przejdźmy do innej postaci, która też budzi grozę, zwłaszcza po drugiej stronie barykady, czyli tej nieprawicowej. Zna pan Przemysława Czarnka jako szefa, bo był pan wiceministrem edukacji, kiedy on był ministrem. Czy chciałby pan pracować w rządzie kierowanym przez premiera Przemysława Czarnka?
0: Raczej nie będzie mi to dane, więc tego pytania sobie
1: ale
0: nie zadaję.
1: Ale nie będzie panu dane, bo pan nigdy już nie będzie ministrem czy wiceministrem, czy dlatego, że Czarnek nie będzie premierem?
0: Z pewnością to drugie.
1: O, dlaczego?
0: Bo moim zdaniem od samego początku Przemysław Czarnek i sam mu to też uczciwie powiem tutaj do pana redaktora i do słuchaczy, powiedziałem, że moim zdaniem został wykorzystany przez Jarosława Kaczyńskiego jako zderzak i tak jak każdy zderzak, a to pojęcie zderzaka to chyba nawet wymyślił Jarosław Kaczyński na początku lat 90.
1: Tak.
0: Będzie po prostu wymieniony. Będzie wymieniony. I pod tym względem, kiedy z nim rozmawiałem tuż po
1: chociaż
0: tej nominacji...
1: Nie wiem, czy to nie Wałęsa, przepraszam, czy to jednak nie sam Wałęsa wymyślił go. No dobrze.
0: Trochę za mądre moim zdaniem. Moim zdaniem to jednak Jarosław Kaczyński musiał zasuflować.

0: pracować wtedy jeszcze pracując w kancelarii prezydenta.
1: Na podstawie, dobrze, a czy potrafi pan powiedzieć na podstawie tej wspólnej pracy, już nie jest pan w PiS-ie, więc może pan się zdystansować trochę, co pan uważa za największą zaletę Czarnka, co za jego największy problem?
0: Największą zaletę to jest to, że jest to człowiek autentycznie głęboko wierzący, żyjący wartościami katolickimi, który też przejawia taką, bym powiedział, pobożność ludową, którą ja bardzo cenię. Taką szczerą. To jest na pewno jego największa...
1: A największy problem?
0: Ambicja.
1: Ambicja?
0: Moim zdaniem zbyt rozhuśtana, rozbujana.
1: A w polityce to chyba jest zaleta, jak ktoś ma bardzo mocne ambicje i po prostu jak taran idzie, czy nie?
0: Nie, ja tu jestem ze szkoły Romana Dmowskiego i uważam, że twardy
1: realizm
0: polityczny.
1: Ale bo co, bo idzie się po trupach wtedy, jak się ma za dużo ambicji, to chodzi w przypadku Czarnka?
0: Nie, no tak bym tego nie określił, bo nie znam żadnego trupa, którego by Przemysław Czarnek, oczywiście w cudzysłowie, politycznego za sobą zostawił. Natomiast no, pewne odrealnienie, to znaczy jeśli stawiamy sobie zbyt ambitne cele, no to niestety, ale do tego celu nie dojdziemy. Trzeba siły na zamiary mierzyć, a Prawo i Sprawiedliwość w chwili, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, miało już kryzys. No i tym efektem Czarnka jest to, że no jednak ponad 40 posłów z Mateuszem Morawieckim odeszło z PiS-u.
1: Pan krytykował reformy Ziobry, mimo że był pan w rządzie razem z Ziobrą. Mówił pan, że Ziobro...
0: Więcej, ja nawet głosowałem przeciwko niektórym tym ustawom. No. I byłem z tego dumny.
1: Mówił pan, że Ziobro chce sobie podporządkować sędziów i że o to tylko chodzi. A ma pan może pomysł, co zrobić z przybocznym, tak niektórzy mówią, Ziobry, czyli z Bogdanem Świączkowskim w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Nie zadawałem sobie tego pytania, na szczęście to nie jest zadanie moje, tylko obecnej ekipy rządzącej.
1: Ale pan, uważa, że to jest żołnierz PiS-u, czy jakoś inaczej?
0: To jest na pewno niezależny polityk, tak bym to określił. To nie jest polityk. Człowiek podporządkowany. No tak, to był posłem elektem, co prawda, a nie posłem, bo mandatu nie
1: przyjął. A jak będą go wyprowadzać siepacze Tuska w kajdankach, to pan będzie protestował, czy nie?
0: To wszystko zależy od sytuacji. Znaczy, jeśli będzie uchylony immunitet, a sąd zdecyduje na, nie wiem, zatrzymanie, no to... Co mi do tego? Działają organy państwa. Ani nie mogą utrudniać czynnościom, ani tym bardziej pomagać przy tych czynnościach.
1: No to jeszcze zapytam pana prezesa.
0: Ja nie znam też osobiście pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ja uważam, że programie Projekt 27 pan tam odpowiada za taką część, tak, która ma rozwiązać też problemy praworządnościowe. No rozumiem, tak, że pomysł jakiś na Trybunał pan akurat musi mieć. No, więc jak pytam
0: oczywiście
1: o to, co zrobić ze Świączkowskim, pan mówi, że no nie zastanawiał się pan nad tym, no to trochę niespójne jest. No.
0: Chodziło mi o sytuację aktualną, to znaczy mamy tam jakieś miasteczko przed Trybunałem na ulicy Szucha, onegdaj.
1: No dobrze, ale to co zrobić z Trybunałem? Żeby to tak rozwiązać, żeby nie było, że jedni wsadzą swoich, potem następni wsadzą znowu swoich i tak dalej.
0: Najlepsze rozwiązanie to jest powrót do mojej propozycji z 2016 roku, to znaczy wybór kwalifikowaną większością głosów.
1: 4/5, tak?
0: Nie 4/5. Tam była propozycja 3/5.
1: 3/5, żeby sędziów, żeby nie ma bata, muszą się różne siły dogadać. Dokładnie. I wstawić sędziów. Oj, to będzie totalna blokada, podejrzewam.
0: Ale panie redaktorze, przecież my wybieraliśmy niedawno prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został wybrany nawet nie większością 3/5, a bym powiedział nawet tych 4/5.
1: Potwierdzający regułę. Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, były wiceminister edukacji w rządzie PiS-u. Panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo
1: państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: Radio RMF 24.

0: Jest już północ, Paulina Sawicka, dziękuję za dziś, a teraz czas na najważniejsze fakty w RMF FM, Anna Bachowska.
1: Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski, tak twierdzi amerykański prezydent. Na początek przytoczymy słowa Donalda Trumpa. Potem alarm dla szpitali powiatowych. Samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem stawiają diagnozę. Posłuchajcie jaką. Kursy przedmałżeńskie do zmiany. O tym na koniec faktów o północy we wtorek 13 października. Myślę, że dojdzie do porozumienia. Tak przed chwilą powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. Myślę, że w tej chwili Putin chce osiągnąć porozumienie bardziej od Zełenskiego. Wieczorem prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja zaatakowała dronem kijowski wieżowiec. Zginęły 2 osoby, 9 zostało rannych. Wcześniej Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja nie chce zgodzić się na zaproponowany przez Stany Zjednoczone rozejm dotyczący ataków na energetykę. Tylko wczoraj uderzyła w 6 obiektów energetycznych na Ukrainie. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie rozejm energetyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą, o ile będzie on przestrzegany, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zastrzegła jednak, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja się do niego stosowała. Osobiście wolałabym, aby rozejm oznaczał także brak ofiar śmiertelnych, a nie dotyczył jedynie infrastruktury energetycznej, choć ta jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę, że nadchodzi mroźna zima. Ważne jest więc, by porozumienie nie ograniczało się tylko do rafinerii. Warto zauważyć, że Ukraina ma tylko jedną rafinerię, podczas gdy Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla strony rosyjskiej, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Kondycja finansowa szpitali powiatowych jest dramatyczna i ciągle się pogarsza, alarmują samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem. Spotkali się w tej sprawie z dyrekcją Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytali o niewystarczające środki na rosnące wynagrodzenia personelu i brak pieniędzy za nadwykonania.
3: Co mamy zrobić z tymi pacjentami, jeżeli oni naprawdę się do nas zgłaszają? Gdzie możemy ich przekazać? Czy widzi problem Śląski NFZ, że od lat generujemy te nadwykonania, to słowo? Czyli przyjmujemy za dużo pacjentów, po prostu za dużo ludzi do nas przychodzi. Co my mamy z nimi zrobić?
4: Jedyną drogą do tego, aby utrzymać równowagę albo zacząć przywracać równowagę, jest dostosowanie swoich możliwości i zasobów do zdolności finansowych systemu.
1: Mówiły Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor NFZ w Katowicach, Katarzyna Adamek. Samorządowcy wyliczyli, że łącznie strata szpitali powiatowych w regionie wynosi 300 milionów złotych. Tylko kilka placówek odnotowało zysk. To uczniowie mogą pierwsi zauważyć, że ktoś z ich rówieśników może mieć problem i planować coś złego. W niektórych szkołach dzieci i młodzież zostały przeszkolone w tym kierunku, aby szybko zareagować.
5: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy w takiej interwencyjnej.
6: Apel, obserwujmy siebie nawzajem, zarówno do kadry, jak i uczniów.
5: W szkołach przede wszystkim zbudujmy taką atmosferę i takie przekonanie, że należy reagować i należy zgłaszać niepokojące sytuacje.
1: Z dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Olsztynie, Anną Strug, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jest wtorek, 13 października. Dziś kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą więcej o 10 groszy niż wczoraj, bo 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego nieznacznie mniej, bo 8 zł i 2 grosze. Krótkie weekendowe kursy przedmałżeńskie mogą wkrótce przejść do historii. Konferencja Episkopatu Polski zapowiada zmiany w przygotowaniu do ślubu kościelnego. Wszystko po to, by narzeczeni byli lepiej przygotowani do wspólnego życia. Ważna jest nie tylko liczba godzin, ale także jakość i zakres poruszanych tematów. Co to oznacza? Przeczytajcie koniecznie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Anna Wachowska, zapraszam na Fakty w RMF FM o pierwszej. Został zatrzymany w czasie transmisji na żywo. Wojsko Obrony Terytorialnej zabiera głos w sprawie eks-żołnierza Mateusza R. Potem rosyjski ślad w sprawie Brexitu. Wyjaśnimy, o co chodzi. I polska kolej, która idzie na rekord. Ma być więcej połączeń między największymi miastami. Osoba nie pełni terytorialnej służby wojskowej, czytamy w oświadczeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi o zatrzymanego przez policję Mateusza R. Mężczyzna wpadł, gdy prowadził transmisję w sieci. Przedstawiał się jako plutonowy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, choć od 2 miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Został zwolniony w związku z naruszeniem dyscypliny. Miał publikować m.in. wizerunki żołnierzy bez ich zgody oraz wiedzy. 15 lat więzienia grozi ukraińskiemu studentowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Usłyszał on zarzut przygotowywania się do zabójstwa na tle rasistowskim i miał namawiać do współudziału inną osobę. Mężczyznę zatrzymano za kierownicą taksówki na aplikację. Miał przy sobie nóż, a w domu 2 specjalistyczne noże do rzucania. Policja zainteresowała się nim po zawiadomieniu od władz uczelni, do których zwrócili się studenci zaniepokojeni zachowaniem 21-latka.
1: Mężczyzna wypowiadał niepokojące słowa, z których wynikało, że przygotowuje się do zabójstwa przypadkowej osoby przy użyciu noża. W jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą. Nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których kwestionował dokonane ustalenia w sprawie.
2: On rzeczywiście planował atak?
1: To wykaże śledztwo, czy taki zamiar miał, czy też nie.
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Sąd aresztował studenta na 3 miesiące. Rosja ingerowała w referendum w sprawie Brexitu, oświadczył brytyjski premier. Dlaczego te słowa są istotne i jak są na Wyspach komentowane? O tym korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan.
3: Komentatorzy są co do tego zgodni. Posiadając takie informacje, Wielka Brytania ma obowiązek przestrzegania swoich partnerów przed działaniami Rosji. Uważam, że byliśmy w tej kwestii zbyt bierni i nie informowaliśmy obywateli w wystarczającym stopniu o skali, w jakiej nasi wrogowie próbują zakłócać nasz proces polityczny, powiedział Andy Burnham. To pierwszy raz, kiedy urzędujący premier Wielkiej Brytanii wprost oświadczył, że Rosja dążyła do wpłynięcia na wynik referendum w sprawie Brexitu z 2016 roku.
0: Za 2 miesiące zmienia się rozkład jazdy na kolei. Na tory każdego dnia wyruszy aż 600 pociągów PKP Intercity, o połowę więcej niż 3 lata temu. To rekord. Połączenia na kolei mają być częstsze.
4: Rozkład jazdy będzie cykliczny. Pociągi w równych odstępach czasu na różnych trasach będą się poruszały. I na przykład z Warszawy do Trójmiasta możemy jechać pociągiem co pół godziny. Z Krakowa do Gdańska co godzinę.
0: Wylicza Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Od grudnia będzie więcej połączeń między największymi miastami. Skróci się też czas przejazdu. Z Gdańska do Krakowa do 4 godzin i 45 minut, a z Warszawy do Trójmiasta do 2 godzin i 18 minut. Będą też nowości.
5: Wchodzimy na zupełnie nowe trasy, które do tej pory nie były obsługiwane przez Intercity. Warszawa, Ostrołęka, Łomża, myślę, że będzie przyszłorocznym hitem.
0: Przewiduje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wraz z grudniowym rozkładem jazdy będzie też rekordowo dużo połączeń międzynarodowych.
6: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Musimy zmienić przepisy tak, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne, powiedziała w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. W ten sposób odniosła się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
8: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła, poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
7: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań, w sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak nożowniczki.
8: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
7: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy, bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
8: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę, zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
7: Nietypowo to znaczy jak?
8: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych,
7: o,
8: którzy szukają
7: sieci wsparcia. Za chwilę porozmawiamy, bo to jest oczywiście istotne.
8: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
7: Notabene to wstrząsająca opowieść dyrektora placówki z Podwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
8: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
7: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie, a nie kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
8: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
7: Ale zamknięte szkoły?
8: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też
7: tak
8: jest
7: zostanie?
8: Niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie
7: alarmowe. O to pytam
8: alarmowe.
7: Także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
8: Tylko,
7: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
8: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją, lub nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana. Ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
7: Czyli jakie?
8: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
7: Niebezpieczny to znaczy
8: przykład,
7: jaki? Przedmiotem, bo niebezpieczny może być młotek.
8: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym, wszystko
7: długopis.
8: Zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jako uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
7: To nie może przysłuchać, jak
8: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel. Policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
7: Tylko teraz
8: w szkole
7: pytanie,
8: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
7: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci, czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby ale trudno
8: nie,
7: zabrać
8: nie oznacza,
7: wszystkiego.
8: Żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić tylko niebezpieczeństwo.
7: Tu dochodzimy do takiej sytuacji, dlatego, w której jak ja chodziłem do szkoły i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
8: Tak, tylko,
7: i to jest oczywiście nóż.
8: Tak.
7: I on może być niebezpieczny,
8: pierwsze,
7: ale ma również inne użytkowanie.
8: Pierwsze czasy się zmieni. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9:30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli i dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
7: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
8: Nie są odbierane.
7: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
8: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a nowe fakty w RMF FM o drugiej przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na terytorium Ukrainy. W Kijowie zginęły dwie osoby, a co najmniej 7 jest rannych. Później w faktach projekt sprawozdania z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Powiemy też o nietypowych danych dotyczących Polaków. Co 10 z nas regularnie spóźnia się do pracy. Jest druga. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 7 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym na Kijów. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, bezzałogowiec uderzył w 25-piętrowy budynek mieszkalny. W pobliżu doszło też do pożarów samochodów. Wśród rannych jest 17-letnia dziewczyna. 3 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Według kijowskiej prokuratury jedną z ofiar śmiertelnych jest 59-letnia kobieta. Druga osoba zginęła w samochodzie stojącym w pobliżu budynku. Każdy patriota w Polsce i Europie powinien dzisiaj myśleć, w jaki sposób skutecznie pomóc Ukrainie obronić się przed Rosją. Tak powiedział premier Donald Tusk podczas swojego przemówienia otwierającego Warsaw Security Forum. To międzynarodowa konferencja z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów, która w tym tygodniu odbywa się w Warszawie.
1: Rosja chce zdominować Ukrainę i wiemy, że nie zatrzyma się w tym planie. Rosja chce, i o tym wiemy, przebudowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Nazwijmy to po imieniu. Rosja chce zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Po to, aby ta rosyjska dominacja wróciła do stanu sprzed roku 1989.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przemawiał po polskim premierze, mówił o tym, że energetyczne zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny. Zaznaczył, że Amerykanie muszą sprawić, by Rosja zaczęła je respektować. Na zegarach 1:30 to są fakty w RMF FM. Państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jak przeszkoda, którą trzeba obejść. Tak przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka podsumowała projekt sprawozdania z prac komisji. Zdaniem przewodniczącej, poza 11 wnioskami do prokuratury, podsumowaniem 2,5-rocznej pracy jest odpowiedź na pytanie.
2: Czy w Polsce władza może sięgać po najpotężniejsze narzędzie inwigilacji? Płacić za nie pieniędzmi, które powinny trafić do ofiar przestępstw, uruchomić je nielegalnie, oszukać sąd i użyć przeciwko własnym obywatelom tylko dlatego, że ośmielili się ich krytykować?
0: Najnowszą częścią raportu komisji jest opinia biegłych ABW, stwierdzająca, że dane gromadzone przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Ich obieg miała kontrolować izraelska firma, a nie używającego programu CBA. Gdańscy radni przegłosowali utworzenie Gdańskiego Związku Metropolitalnego, który obejmie 61 pomorskich samorządów. Nowa metropolia ma rozpocząć działalność od stycznia przyszłego roku. Związek będzie dysponował setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje.
3: 27 głosów za, 0 przeciwnych, 5 wstrzymujących, 2 zastrzeżone.
4: Dzisiaj tworzymy historię i naprawdę to jest moment, który przechodzi do historii, choć rzeczywiście teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
5: To jest zobowiązanie, to nie jest zobowiązanie jakiegoś przyszłego zarządu, to jest zobowiązanie nas wobec naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że temu podołamy, bo mieszkańcy oczekują sprawnego transportu, silnego regionu, ale oczekują przede wszystkim chyba silnej wspólnoty.
0: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czarzyńska-Jak. Prezydentki kolejno Gdańska i Sopotu. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd.
6: To także są fakty.
0: Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Ostatnie badania pokazują, że co 10 osoba co najmniej raz w tygodniu przychodzi do pracy później niż powinna. Powodów jest wiele. Korki, zaspanie, a także poranne przyjemności z drugą połówką.
7: Rzadko.
8: Rzadko? A jak masz taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
7: Korki.
8: Przede wszystkim?
7: Tak, przede wszystkim korki.
9: Komunikacje miejskie.
8: Po prostu? Korki?
9: Może autobus, unibus w ogóle.
10: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
8: A jakie były przyczyny?
10: Komunikacja miejska.
8: Najczęściej?
10: Zawsze.
11: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
0: A o spóźnienia wypytywał poznaniaków nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy.